0: Melo. Melo Radio.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci, ref

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
16: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24,30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Mistrzowskie przeceny w MediaX. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: Kiedyś usłyszałam, że mieściła się w nim loża masonów, ale nie potwierdziłam jeszcze tej informacji. W każdym razie w 1925 roku przy obecnej Alei 1 Maja powstał teatr, który był prezentem dla mieszkańców. Ale jego historia nie była usłana różami. Mało tego, duchy przeszłości podobno wciąż błąkają się po tamtejszych korytarzach.
1: Teatr w tej swojej historii miał takie bardzo trudne momenty. Zdaje się, był przynajmniej jeden pożar chyba, tak?
2: No tam tak, oczywiście. Były bardzo różne niebezpieczeństwa, zagrożenia, ale tak naprawdę to żaden nie miał szczególnego wpływu, jeśli chodzi o granie spektakli. No oczywiście, jeśli chodzi o rok 1945, to było bardzo ciężko, bo zespół nie miał gdzie mieszkać. Mieszkali tutaj w teatrze, w garderobach, nie było kostiumów, etc. Jest na pewno to chyba najtrudniejszy okres, ale później już jest sytuacja stabilna i teatr w sumie działa na płaszczyźnie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Mamy też szereg różnych wyjazdów na festiwale ogólnopolskie, międzynarodowe z naszymi spektaklami. No i mamy też dwa festiwale. W tej chwili festiwal Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. To aż 14 bardzo różnych miejscowości, w bardzo różnych przestrzeniach, od stajni przez stodołę, dziedziniec zamkowy do sal zamkowych między innymi. No i oczywiście będziemy realizowali kolejną edycję olsztyńskich spotkań teatralnych, czyli przegląd najciekawszych spektakli, jakie się wydarzyły w ostatnich sezonach w Polsce.
1: Kiedyś też słyszałam coś takiego, że podobno w teatrze Jaracza straszy. Czy to prawda?
2: No zawsze, jeśli mamy do czynienia z zabytkami, to staramy się zbudować narrację, w której dzieją się rzeczy niezwykłe. Ja z wielką chęcią opowiadam o sytuacji, która jest zupełnie niewiarygodna, a mianowicie przy okazji jednego z jubileuszy, kiedy to żeśmy montowali wystawę w foyer, ukazała nam się no blisko północy, no bo jakby inaczej, bardzo dziwna postać, która płynęła wręcz, przechodząc z prawej strony foyer do lewej szatni, dość szybko. No i dyskusje były, cóż to za dziwna postać. No wygrała teoria, że pojawił się duch Eugenii Śnieżko Szafnaglowej. Ale jeśli chcemy dowiedzieć się więcej, to wystarczy zapytać innych pracowników i oni pewnie odpowiedzą, że widzieli jeszcze inne duchy, bowiem no jest to kwestia wrażliwości, doświadczeń i różnych zbiegów okoliczności, co komu gdzieś tam utkwiło w pamięci.
1: W tym momencie chyba też warto przypomnieć, że w repertuarze właśnie naszego olsztyńskiego teatru jest też spektakl Wchodzi Duch.
2: Spektakl Wchodzi Duch bardzo istotny dla nas, bo jest to koprodukcja z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku i myślę, że to jest takie no bardzo interesujące, ciekawe nawiązanie do duchów, bo podczas tego spektaklu mamy do czynienia właśnie z duchami. Oczywiście jest to nie tak do końca zabawne. Duchy same w sobie oczywiście, że są ciekawe i czasami śmieszne, ale generalnie odnosi się ten spektakl do Hamleta. Wiadomo, duch ojca, rozmowa z Hamletem, to pewnego rodzaju, no oczywiście metafora do naszych różnych doświadczeń, do naszych reminiscencji, do wpływu naszych pradziadków, dziadków, rodziców na to, co my robimy, na ile jesteśmy uzależnieni, co to dla nas znaczy odchodzenie, ale też nie jest to tak do końca podane serio, bowiem jest pewien dystans do uzupełnienia tej narracji przez każdego z nas. I myślę, że to jest najcenniejsze.
0: O duchach w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie opowiadał nam wicedyrektor Andrzej Fabisiak. Na dzień dobry powiedziałam wam, że odwiedzimy dziś

0: kilka miejsc, to też zapraszam Was teraz na spacer śladami Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego warmińskiego twórcy. Naszym przewodnikiem będzie Rafał Będkowski z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
1: Chciałabym, żebyśmy sobie trochę zrobili takie radiowe spacery. Pan ich bardzo dużo przygotowuje i zacznijmy może właśnie od spaceru śladami Feliksa Nowowiejskiego. Gdzie możemy w mieście Olsztyn znaleźć ślady tego wybitnego twórcy?
2: No, parę takich miejsc jest. Tu jest taka sprawa, że ja się doszukałem pewnego zafałszowania historii, że tak powiem, które możemy spotkać przy ulicy Pieniężnego. Mianowicie tam jest tablica wmontowana, która mówi o pobycie, o zamieszkaniu tam Feliksa Nowowiejskiego. Jest tam podane, niech ja zerknę, że no, mieszkał tam w czasie całego pobytu w Olsztynie, tak? Otóż okazuje się, że to nie jest prawdą. Nikt na to dotąd nie natrafił, bo nikt nie natrafił na tą księgę adresową, na którą do której ja się dokopałem swego czasu i w której tą informację znalazłem. Ta księga nie jest znana w Olsztynie, nie jest znana gdzie indziej. Mam tu taką poważną pracę pani Fogt. Feliks Nowowiejski, chyba najobszerniejszą, na 2017, prawda, autorka bardzo wielu, prawda, dokumentów korzystała, źródeł i tak dalej, to bardzo ciekawe fotografie, ale niestety, jeżeli chodzi o to miejsce zamieszkania, jest tu podawane tak jak tradycyjnie, że to była właśnie Wilhelmstrasse, czyli ulica Pieniężnego. Otóż nie jest to prawdą. To też pokazuje, jak jeżeli nie mamy pewnych wiadomości o czymś, prawda, na jakie manowce nas mogą sprowadzić spekulacje. Spekulacje na temat tego właśnie, że prawdopodobnie chyba nie można nigdy, historyk nigdy nie powinien zbyt daleko iść ze swoimi domysłami, bo może się po prostu pomylić. To, że znaleziono taki adres akurat Franca Nowowiejskiego, bo to chodziło o ojca kompozytora, bo on mieszkał tutaj w czasie pobytu swojego ucznia, właśnie ojca. Wspomagał rodzinę, prawda? Wspomagał ojca też finansowo. Więc to, że znaleziono taki zapis w księdze adresowej na 1999 rok, to nie znaczyło, że wcześniej tak było też. Okazuje się mianowicie, że jeszcze rok wcześniej Nowowiejscy mieszkali w innym miejscu. Mianowicie była to ulica Grunwaldzka dzisiejsza. Tak, także i to pasuje w zasadzie do tych wszystkich wspomnień, prawda, które mówią o tym, że mieszkał w pobliżu koszar, bo koszary były i też pani Fogt się tu pomyliła. No właśnie, to jest takie trochę przykre nawet, że mamy dużą pracę i autorka pewne rzeczy bardzo dokładnie, prawda, rozbiera czynniki pierwsze, rzeczywiście podaje ciekawe informacje, a w zakresie innych niestety widać, że to jest nieruszone, czy w zasadzie no, nie pochyliła się tu bardziej, żeby jakby no, ustalić fakty, prawda? Więc tu mamy powtórzone to samo, co pan Jan Bem podawał w latach 70., bo rodzina wspominała oczywiście o rodzina, czyli synowie wspominali o tym olsztyńskim okresie swojego ojca, ale to były takie bardzo, bardzo ogólne wspomnienia, prawda, że o tym, że pędził na plac koszarowy, że był zawsze spóźniony, prawda, i tak dalej, także no to jest podane, ale proszę sobie wyobrazić, gdzie był plac koszarowy, był przy ulicy Kromera, nie przy Kasprowicza, więc znowu mamy tutaj pomyłkę. Więc mówię, można nad czym się tam pochylić i znaleźć, ale inne rzeczy niestety nie zostały właściwie rozpoznane. No i taka jest prawda, że my cały czas możemy trafić na jakieś nowe informacje. Jeżeli jesteśmy czujni, to pojawiają się nowe publikacje, wypływają nowe publikacje, prawda? Nowe czasopisma, powiedzmy tego typu jak Adres Buchy, bo to były czasopisma, więc one też się pojawiają. My to nie jest tak, że my wszystkie znamy, mamy tylko szczątkowo je zachowane, jeżeli chodzi o Olsztyn, prawda? I no, pojawia się jedno, takie jak o którym ja mówię, no i się okazuje, że tam są trochę inne zapisy, prawda? Więc jeżeli w roku 98 jeszcze Nowowiejscy mieszkali przy Grunwaldzkiej, no to mieszkali tam przez, praktycznie podejrzewam, no to mówię, że nie twierdzę, że na 100%, ale podejrzewam, jest to logiczne, że mieszkali tam od roku 93, czyli od czasu, kiedy Feliks Nowowiejski podjął pracę w orkiestrze wojskowej. To by się zgadzało, prawda? Jest to niedaleko dom, niedaleko koszar położony, także miał blisko na plac koszarowy. No to wszystko nam bardzo dobrze do siebie pasuje. Natomiast dlaczego nastąpiła zmiana adresu? No ludzie zmieniali adresy, oczywiście przenosili się, to było przecież mieszkanie czynszowe, wynajmowane, więc podejrzewam, że nastąpiło to w związku z podjęciem nowej pracy, a mianowicie pracy organisty w kościele świętego Jakuba. Tam też było blisko, przez ulicy, akurat z ulicy Pieniężnego, czyli z Wilhelmstrasse ówczesnej, było praktycznie katedra się znajduje po drugiej stronie ulicy. Podejrzewam, że takie były właśnie przyczyny tych zmian mieszkania.
1: To podczas tego spaceru, z tego co rozumiem, odwiedzimy ulicę Pieniężnego, zajdziemy też w okolice katedry, będziemy też na ulicy Grunwaldzkiej i przy tym Placu Koszarowym, tak?
2: Będziemy przy Placu Koszarowym, pójdziemy gdzie jeszcze sobie pójdziemy, no pójdziemy może do katedry być może też wejdziemy, no w końcu tam grywał, więc to jest miejsce bardzo mocno związane z nim. Poza tym pójdziemy sobie na ulicę Kromera, tam gdzie były koszary kiedyś, prawda? Pójdziemy sobie jeszcze w jedno miejsce, mianowicie w miejsce, gdzie nastąpiło prawykonanie hymnu warmińskiego. Ja o tym miejscu pisałem pierwszy raz w książce wydanej w 2003 roku. Była to restauracja Schloss Garten, prawda? Przy ulicy dzisiejszej Okopowej. Budynek, który istniał do lat 70. praktycznie został przez nas zburzony. Przez nas, czyli przez powojennych mieszkańców miasta. Także nikt się nad nim niestety nie ulitował i nikt nie pamiętał wtedy, że to jest taki historyczny właśnie obiekt.
1: Czy z jakiegoś konkretnego powodu akurat Feliksem Nowowiejskim się pan zajmuje?
2: Myślę, że to jest postać, którą warto promować. Ja nie rozumiem za bardzo, dlaczego nasz nowy dworzec kolejowy otrzymał imię Kopernika. Uważam, że powinien otrzymać imię Feliksa Nowowiejskiego. Kopernik jest bardzo znany, natomiast Kopernik nie był warmiakiem. Jeszcze raz podkreślam, nie był warmiakiem. Natomiast Feliks jest warmiakiem, jest Polakiem, jest wspaniałą postacią. To chyba jest najwybitniejszy syn Warmii, jeżeli chodzi o przełom XIX-XX wieku. Człowiek, który też dość późno ponoć, tak przynajmniej Bęb pisze, odkrył swoją polskość, prawda, i zmienił swoje nazwisko, bo przecież nazwisko się inaczej pisało, Nowiejski, bez J, jeszcze ojciec się tak podpisywał, prawda, czyli ucząc się literackiego języka polskiego, zmienił sobie to nazwisko, zaczął pisać po polsku, zaczął mówić po polsku i tak dalej, także stał się Polakiem, całkiem świadomie, prawda, był dość jego świadomy wybór, więc wspaniała postać.
1: Czy na tej mapie, na trasie znajdzie się też Filharmonia Warmińsko-Mazurska właśnie imienia Feliksa Nowowiejskiego?
2: Ja bym bardzo chciał, ale niestety wycieczka musi mieć zamknięty, niezbyt długi przebieg, więc wszędzie nie dojdziemy, gdzie byśmy chcieli. No to będzie wokół Starego Miasta praktycznie. Tak
1: jak pan powiedział o tym dworcu właśnie, to tak sobie pomyślałam, może nie dworzec, dlatego że Filharmonia nosi imię Feliksa Nowowiejskiego.
2: No dobrze, a Kopernik? Przecież też mamy, Kopernika mamy w bardzo wielu nazwach, prawda? Ten Kopernik jest niemiłosiernie eksploatowany. A Nowowiejski nie. Uważam, że Nowowiejski jest bardzo słabo znany jako postać. On powinien być szerzej znany jako postać historyczna po prostu, pochodząca z Warmii, z Barczewa, stąd właśnie, tutaj urodzona i wyrosła w tym klimacie warmińskim, prawda? Postać, która związana jest z polskością, więc naprawdę ta osoba wymaga tego, żebyśmy o nim stale pamiętali i stale go przypominali.
1: No i proszę, jakie kwiatki powychodziły. Dlatego, dla własnego spokoju, dobrze jest czasem informacje weryfikować u różnych źródeł. I tak zakończymy nasze spotkanie, ale nie bójcie się, wrócę do was na 95 FM. Obiecuję. Aga Wiśniewska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry wszystkim zgromadzonym przed radioodbiornikami. Jestem Aga Wiśniewska i zapraszam Was na radiową podróż po Olsztynie w naszym magazynie reporterów Meloradia. W tym odcinku dowiecie się, kim był Pan Naujak i dlaczego jest patronem jednej z najładniejszych olsztyńskich kamienic. Wspomnimy sobie też, gdzie kiedyś można było chodzić w Olsztynie do kina, a na koniec wybierzemy się do Olsztyńskiego Teatru Lalek, który, przypominam, nie jest teatrem dla dzieci, tylko teatrem formy. Może być? Musi. Zatem zaczynamy, a naszym pierwszym gościem będzie Rafał Będkowski z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, który opowie nam o spacerze śladami Ottona Naujaka.
2: Ten akurat spacer dość ładnie się zamyka w pewną pętlę czasową, dlatego że jesteśmy w stanie prześledzić całą drogę Ottona Naujaka przypomnę, że to był jeden z najwybitniejszych kamieniczników olsztyńskich, więc jesteśmy w stanie prześledzić całą jego drogę, prawda, przez, można powiedzieć, po Olsztynie. bo on też kupował domy, budował domy, ale też zmieniał miejsca pobytu, miejsca zamieszkania, więc to da się ładnie, że tak powiem, powiązać, ze sobą pokazać. I doszedł nam jeszcze jeden element, o którym kiedyś nie wiedzieliśmy, bo przecież ja już pierwszy artykuł o nauce pisałem lata temu, ale wtedy jeszcze nie byłem pewny, gdzie spoczęły jego szczątki. A teraz wiemy, że on leży w Parku Pamięci Śródmieście, czyli przy przystanku Olsztyn-Śródmieście. Tam właśnie jego nazwisko zostało upamiętnione na tych betonowych tablicach. Jego żony, także no to tutaj bardzo dobrze możemy tą postać pokazać na mapie Olsztyna.
1: No to właśnie jak on się tak przenosił w tym Olsztynie, to gdzie jego ślady możemy znaleźć? No bo kamienica na Ujaka to jest chyba taka najbardziej popularna, tak.
2: No ale są, poczynając od kamienicy, w której się cukiernia znajduje przy ulicy Kołłątaja, potem nieistniejącej już kamienicy przy ulicy Staromiejskiej, no i następnie, prawda, już ulica Dąbroszczaków i ulica Mickiewicza. Ulica Mickiewicza, tam było najwięcej jego kamienic, bo w tym rejonie on się budował. Więc tam jest zagłębie, można powiedzieć, jego kamienic.
1: Czy było coś charakterystycznego w tych jego budowlach?
2: No cóż, no można powiedzieć, że były bardzo starannie zaprojektowane, były ozdobne, były piękne, dzisiaj się też bardzo podobają, więc to przede wszystkim ten kostium.
1: Wspomniał pan ulicę Dąbroszczaków, to jest jedna z ładniejszych ulic chyba obecnie Olsztyna, takich starych, zadbanych i ona chyba też odgrywała dosyć ważną rolę, bo to był jeden z tych ciągów, który był prowadzony w kierunku dworca, tak?
2: To ulica była bardzo ważna, no miała prestiżową nazwę, nazywała się Kaiserstrasse, czyli ulicą Cesarską, przeważnie właśnie za czasów wilhelmińskich, te najbardziej reprezentacyjne ulice, były to bardzo często właśnie ulice prowadzące do dworca, nazywały się Kaiserstrasse. Także to były najbardziej reprezentacyjne, takie najbardziej prestiżowe ulice, no i tam mieszkało najlepsze towarzystwo w Olsztynie, prawda? Dlatego tam też pan Naujak inwestował, bo tam się opłacało stawiać kamienice, prawda?
1: No to w takim razie, jakich jeszcze moglibyśmy tutaj takich znamienitych mieszkańców ulicy dawnej?
2: No, bardzo wielu, ale to ja pani tak nie podam z ręki. Chodziło przede wszystkim o przedstawicieli Palestry oraz miejscowych dowódców wojskowych, więc było ich tam bardzo dużo przy tej ulicy.
1: W takim razie może jeszcze, bo tak jak pan wspominał o tych rzeczach, których już nie ma, był też kiedyś taki spacer śladami kin olsztyńskich. No to w takim razie ile tych kin tutaj było? Ja pamiętam Kopernik chyba właśnie, tak? Kiedyś była też awangarda na Starym Mieście, teraz już przeniesiona nieco, ale głównie kojarzę multipleksy.
2: No tak, kin było kilka, to też trzeba pamiętać, że były takie kina, które przez pewien czas funkcjonowały, a potem przestawały istnieć. Ale z reguły 4-5 kin zawsze było w Olsztynie, także były też plany odnośnie kin, no były też kina pod chmurką. To też o tym trzeba pamiętać, także tych kin było całkiem dużo. No i one odgrywały zupełnie inną rolę niż dzisiaj, prawda? Także to do kina się chodziło, to było wydarzenie. Ale takie też wydarzenie stałe, można powiedzieć. Ja jak byłem w wieku szkolnym jeszcze, w licealnym, no to spotykaliśmy się praktycznie na każdej premierze, prawda? Był nowy film, to trzeba było go obejrzeć właśnie w kinie.
1: Gdzie w takim razie były te kina? Tak podpowiedzmy tym młodym ludziom, którzy dopiero się do Olsztyna zjeżdżają, żeby trochę poznali historię tego miejsca, w którym żyją.
2: Kino, na pewno kino Odrodzenie. Najsłynniejsze chyba olsztyńskie, czyli to jest naprzeciwko ratusza, miejsce, gdzie dzisiaj nie ma już nic. Tam są chodniki, prawda, i poszerzona jezdnia. Kino zaprojektowane kiedyś przed wojną przez Ericha Mendelsona, przynajmniej jego wnętrze, zaprojektowane wnętrze budynku jako wnętrze budynku kinowego. Było kino Awangarda, prawda, było kino Polonia, to mówię o takich największych. No były też pomniejsze kina, było słynne, było także kino dworcowe, naprzeciwko dworca było kino Student, do którego wszyscy, jeżeli ktoś studiował właśnie do tego kina się chodziło. Także tych kin było całkiem sporo.
1: Spora była ta kultura rzeczywiście, taka oglądania filmów w Olsztynie?
2: No była, oczywiście. Ona cały czas się zmienia, bo pojawiła się telewizja, więc kina bardzo odczuły wtedy bardzo duży odpływ oglądających. No ale telewizja też od razu nie była tak wspaniała jak dzisiaj, prawda? Więc to trwało powoli. Ja myślę, że jednak, ja chodzę cały czas do kina i ja myślę, że jednak wyjście do kina, wyjście, oglądanie filmu w kinie jest zupełnie czymś innym niż oglądanie filmu, prawda, na ekranie. A tym bardziej w smartfonie, prawda? To jest nieporównywalne.
1: A wy lubicie chodzić do kina? Między innymi o tym, gdzie kiedyś można było wybrać się na premierę filmową w Olsztynie, opowiadał nam Rafał Pędkowski z Muzeum Nowoczesności, też w Olsztynie. A teraz zapraszam was na jeden z elementów oferty Olsztyńskiego Teatru Lalek. Regularnie odbywają się tam spacery po teatrze, które przywróciła.
4: Agnieszka Roszko, jestem aktorką w Olsztyńskim Teatrze Lalek. W tym budynku jesteśmy mniej więcej od roku 1989. 2009. Jak wiemy, to był rok transformacji naszego całego kraju, całej Polski. No i my właśnie w wyniku tej transformacji otrzymaliśmy częściowo ten budynek. To jest budynek po domu partii. Żeby była jasność, ja to bardzo często właśnie podkreślam, że nie jest to budynek de facto stworzony dla Teatru Lalek, tylko jest to budynek adaptowany. I dlatego mamy tutaj tak, jak mamy, o czym jeszcze będziemy rozmawiali później. A jeśli chodzi o historię Teatru Lalek, no to właśnie niedawno był jubileusz, obchodziliśmy 70-lecie, a tak naprawdę w 1953 roku powstało Towarzystwo Kukułowe, właśnie Czerwony Kapturek i mniej więcej, już dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej pod koniec lat 50. czy w połowie lat 50. przekształcono to towarzystwo w Państwowy Teatr Lalek Czerwony Kapturek. I ta nazwa funkcjonowała naprawdę bardzo długo, bo na pewno chyba z 20 lat, jak nie więcej. Jak nie 30, bo nawet jak ja zaczynałam pracę tutaj w 1993 roku, to jeszcze teatr się nazywał Czerwony Kapturek. Ja jeszcze tutaj zaczynałam pracę jako studentka i teatr właśnie taką nazwę miał. Teraz już jesteśmy Olsztyńskim Teatrem Lalek, co jakby od razu sygnalizuje, że to nie jest teatr tylko i wyłącznie dla dzieci. Teatr Lalek, jak wiadomo, jest to teatr formy, a nie tylko tak, jak wszyscy myślą, że są laleczki. Nie, nie, nie. Są bardzo różne formy, ożywiamy przedmioty, gramy w maskach. Serdecznie zawsze zapraszam, bo jest tak różnorodny repertuar naszego teatru i różnorodny w ogóle jakby gama form, z jakimi gramy, z jakimi się tutaj spotykamy, jest naprawdę duża. No ja, to taka historia trochę banalna, ponieważ ja już w szkole podstawowej wiedziałam, że chcę zostać aktorką. Pochodzę z Białegostoku. W Białymstoku, jak wiadomo, jest Wydział Sztuki Lalkarskiej, znaczy teraz to już jest, inaczej to się nazywa za moich czasów, to była Akademia Teatralna Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, tak się to nazywało. Był to odłam Warszawskiej Szkoły Teatralnej. No i jakoś tak, w ogóle pierwotnie miałam być w Toruniu, ale tam się troszeczkę sprawy pokomplikowały i ściągnął mnie tutaj nieżyjący już mój profesor, znany na pewno wszystkim olsztynianom, twórca olsztyńskiej pantomimy, pan Bogdan Głuszczak, który był moim profesorem na studiach i po prostu taką sierotę ściągnął tutaj na drugi dyplom, ponieważ ja jeden dyplom zrobiłam w szkole, a drugi dyplom właśnie zrobiłam tutaj w Olsztyńskim Teatrze Lalek, to był dyplom w maskach, sztuka słowik. My tutaj mamy w ogóle w teatrze coś takiego jak edukację teatralną. Przychodzą do nas grupy, ale my im głównie opowiadamy tylko i wyłącznie o lalkach albo o technikach lalkowych. Pokazujemy, zarówno jeżeli jest możliwość, zarówno dużą scenę, jak i scenę kameralną. A tak pomyślałam sobie, że można to jakoś rozszerzyć, bo z reguły wiemy, że bardzo ludzi czy publiczność interesuje to, co się dzieje z tyłu. To też tak nie do końca, bo oczywiście nie możemy zdradzać wszelkich sekretów, ale ten pomysł właśnie się narodził z tego, z ciekawości ludzkiej, tak? Żeby właśnie pokazać publiczności, jak pracujemy, jak wyglądają nasze pracownie, szczególnie pracownia akustyczna, bo w zasadzie do niej w ogóle się nie wchodzi, więc spacer po teatrze to jest jedyna możliwość, żeby tam wejść, bo do pracowni plastycznej, owszem, również jeżeli prowadzę edukację, czy koledzy moi prowadzą edukację, bo to jest u nas zmienne, jest rotacja, natomiast spacer po teatrze prowadzę ja tylko i wyłącznie. I właśnie tak jak mówiłam, pracownia jest do zobaczenia jakby podczas edukacji, również podczas spaceru. Natomiast tam, gdzie pójdziemy, czyli pójdziemy do piwnic, zobaczymy, to już zdradzam, zobaczymy magazyn lalek, to możemy zobaczyć tylko i wyłącznie podczas spaceru. Tam są urządzenia, to znaczy stoją dwa stoły mikserskie. Jakbyśmy tam wprowadzili po prostu tabun dzieci, lat powiedzmy na około 9, No, to byśmy już tam za bardzo nie mieli co zbierać. Oczywiście, no, sprzęt mamy, jaki mamy i bardzo dobrze by było, żeby były po prostu nowsze. Robimy, czym możemy. O, może tak to ujmę. No bo szczerze, przez 30 lat, proszę Państwa, no, tutaj była tylko kosmetyka robiona tak naprawdę w całym budynku. A to pomalowaliśmy, a to coś tam, a to był remont toalet. Tak naprawdę to było wszystko. Natomiast jeśli chodzi o scenę, no fakt, zrobiliśmy scenę kameralną, tak, bo jej nie było. Ona powstała po jakimś czasie, dokładnie wtedy, kiedy dyrektorem był pan Krzysztof Rościszewski, nieżyjący już. On po prostu powołał tą scenę do życia, bo myśmy mieli tylko dużą scenę. I tak naprawdę jeździliśmy tylko w terenie. A właśnie, to jest bardzo ważny aspekt naszej pracy. Byliśmy teatrem objazdowym tak naprawdę, dlatego że w momencie, bo tak jak wcześniej, ja nie powiedziałam tego wcześniej, pani zapytała tą historię, jeszcze na sekundkę wrócę. Na pewno wszyscy znają osławiony belwederek, który stał na placu Bema, niedaleko dworca, więc wszystkie dzieci miały blisko, bo prosto z dworca szły do teatru. Ale niestety belwederek się zawalił już ze starości w momencie, kiedy chciano poszerzyć widownię, bo już była niewystarczająca i w momencie, kiedy zaczęto pracę, żeby poszerzyć widownię, belwederek się zawalił, więc stwierdzono, że no nie ma sensu w ogóle robienia czegokolwiek tam w tamtym miejscu. No i właśnie mamy rok 89 i dostajemy dom partii. No ale trzeba było to wszystko jakoś zaadaptować, więc to wymagało czasu. I myśmy w tym czasie jeździli właśnie po całym województwie warmińsko-mazurskim i nie tylko po warmińsko-mazurskim. Graliśmy w tak dziwnych miejscach, w tak małych miejscowościach. Powiem tak, ja to z bardzo dużym sentymentem wspominam, dlatego że czasami w takiej miejscowości, gdzie tak naprawdę było przysłowiowe 10 chat i świetlica, w której graliśmy właśnie, to i przyjeżdżały dzieci z okolicznych wsi, to był dla nich jedyny kontakt z teatrem. One pierwszy raz, na przykład, były dzieci, które pierwszy raz widziały lalki. Więc to również dla nas była taka praca, no powiedzmy, trochę się czuliśmy jak w XIX wieku, doktor Judym co najmniej, albo coś w tym stylu, że przyjeżdżamy, prawda, z kulturą, niesiemy, że tak powiem, ten kaganek w najmniej dostępne miejsce, ale tak rzeczywiście było i tak było dosyć długo. Myśmy naprawdę chyba jeszcze, jak już teatr normalnie funkcjonował, to byliśmy podzieleni na dwa zespoły. Jeden zespół grał na miejscu, jak już była scena, bo tylko była jedna scena duża, a drugi zespół jechał w teren. Także myśmy po prostu, tak jak powiedziałam, nie tylko warmińsko-mazurskie, ale grywaliśmy w Suwałkach, grywaliśmy w Kwidzynie, nawet jeździliśmy do Gdańska na wymianę, ale to już były wymiany. Także no, trochę żeśmy się najeździli tutaj po całej okolicy, w zasadzie po całej północno-wschodniej Polsce. Także tak, to również to trzeba podkreślić, że byliśmy również teatrem objazdowym.
0: O olsztyńskim Teatrze Lalek opowiadała nam aktorka Agnieszka Rożko. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam w tym wydaniu naszego magazynu. Aga Wiśniewska, dzięki i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: No ja nie wiem, no jakoś tak mi się wydawało, że jak będzie czerwiec i będzie coraz bliżej tego lata, takiego meteorologicznego, to powinno być coraz ładniej, a ostatnio w Olsztynie ta pogoda jest jakaś taka, no nie wiem, zupełnie jakaś taka nieokreślona, bo nie to zimno, ale nie za ciepło i tak właściwie trochę świeci słońce, ale co chwilę zaczyna padać. Tak jakby się nie mogła ta pogoda zdecydować, czy ona jeszcze chce być taka wiecie, trochę jak w kwietniu, że kwiecień, plecień, albo co gorsza jeszcze jak w marcu i jak w garcu i że trochę zimy, trochę lata. No nie wiem. No w każdym razie pozostaje nam liczyć bardzo na to, że czerwiec będzie jednak pogodny, bo w Olsztynie robi się naprawdę coraz ciekawiej i jest mnóstwo opcji do tego, żeby spędzać czas na zewnątrz. Czas po pracy, czas po szkole, czas po zajęciach na studiach. Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym nie będę jednakowo, że Was dzisiaj zachęcała do żadnej konkretnej aktywności na świeżym powietrzu. Będę Was za to zachęcała do tego, żebyście zgłaszali pracodawców, którzy są lodołamaczami w
1: kwestiach zawodowych. A tegoroczna 21. edycja tego konkursu ogólnopolskiego będzie też wyjątkowa dla naszego regionu, a konkretnie i najkonkretniej dla Olsztyna właśnie, ponieważ to tu u nas w stolicy Warmii i Mazur będzie się odbywał regionalny finał. A regionalny wcale w tym wypadku nie oznacza, że tylko warmińsko-mazurski. I o tym wszystkim opowiadali nam zaangażowani w to organizatorzy, którzy przygotowali specjalną konferencję, na której oczywiście też byłam i której się przysłuchiwałam.
6: Szanowni Państwo, 21. edycja, a bardzo wyjątkowa, dlatego że no, ten finał będzie u nas realizowany z kilku województw, w związku z tym i łódzkie, podlaskie, mazowieckie. Tak więc cieszymy się bardzo na to, że tu u nas właśnie taki wydźwięk będzie miało miejsce tego konkursu lodołamacze. Lodołamacze, łamanie, serce, zbijanie lodu, zimnego lodu, to jest ten konkurs, który pokazuje przede wszystkim empatię z jednej strony, z drugiej strony pokazuje możliwości włączenia osób niepełnosprawnych do życia zawodowego. Życia zawodowego, ale nie tylko zawodowego, bo życia społecznego, współdziałania, współpracy, rozwijania pasji, nie tylko. Pokazujemy tych najbardziej wartościowych, którzy potrafią naprawdę kruszyć lód i pokazywać empatię i serce, a przede wszystkim wykorzystać potencjał osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym. Dla nas jest to bardzo istotne, żeby wyróżniać osoby, które są najbardziej zaangażowane. I nowy konkurs, Influencer bez barier, żyjemy w życiu internetu, życiu społecznym, social media. Tam są rzeczy złe, ale są też i bardzo dobre. Możemy pokazać też tych, którzy potrafią włączyć się w media, włączyć się również w promocję życia zawodowego osób niepełnosprawnych. To jest bardzo istotne z punktu widzenia naszego regionu, jak i również państwa.
7: Dziękuję bardzo pani wojewodo. Głos oddaję rzecznicy lodołamaczy, pani Izabeli Korbiel.
8: Dzień dobry, szanowni państwo, szanowny panie wojewodo. Bardzo dziękujemy za zaproszenie dzisiaj na lokalną inaugurację 21. edycji Lodołamaczy. Jesteśmy w województwie warmińsko-mazurskim i po raz pierwszy gala regionalna dla, tak jak już pan wojewoda wymienił, czterech województw tutaj regionu odbędzie się we wrześniu w Olsztynie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy też tym razem tutaj dotrzeć. Bardzo dziękuję wszystkim członkom kapituły za udział w konkursie. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych jako organizatorzy konkursu stwarzają ramy, promocje, wychodzimy z tą ideą szerzej do społeczeństwa. Natomiast to niezależne kapituły, których tutaj szacownych członków i członkinie mamy okazję się spotkać, oni decydują, kto zasłużył na miano Lodołamacza 2026. Jest to edycja, jak już wspomniano, 21. W zeszłym roku mieliśmy jubileusz, teraz zaczynamy z nowym otwarciem, ponieważ społeczeństwo się zmieniło. Zmienił się rynek pracy i także zmieniły się lodołamacze. Jak zaczynaliśmy 20 ponad lat temu, były 4 kategorie. Dzisiaj mamy ich już 10 i w tym roku dołączyła nowa, jak już wspomniano, Influencer bez barier, więc bardzo zachęcamy pracodawców, wszystkie instytucje, które wspierają szeroko nie tylko zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ale całościowo ich funkcjonowanie w środowisku pracy. Ponieważ wiemy, że można w tym przełamywać lody, te lody dzisiaj już są inne niż były jeszcze 20 lat temu i bardzo zapraszamy do promowania naszej kampanii i do szeroko zgłaszania się. Zgłoszenia można wysyłać do 30 czerwca, mogą się instytucje i pracodawcy zgłosić. Mamy szereg patronatów, tak, w regionie patronaty właśnie wojewody warmińsko-mazurskiego, pana króla, ale także jako gala centralna, etap centralny, jesteśmy pod patronatem marszałka Senatu RP. I już konkurs Lodołamacz odbywa się w dwóch kategoriach, w dwóch etapach, co jest bardzo ważne. Pierwszy to jest regionalny w czterech regionach Polski i później laureaci etapów regionalnych automatycznie przechodzą do etapu centralnego, gdzie kapituła już centralna wybiera już laureatów ostatniego etapu.
6: Radosław Król.
1: Panie wojewodo, no właśnie chciałbym, żeby nam pan powiedział, jak ważne jest to, że te lodołamacze w tym roku, wyjątkowa 21. edycja, w którą nasze województwo jest bardzo silnie zaangażowane.
6: No bardzo silnie, u nas się odbywają gale corocznie w Urzędzie Wojewódzkim. Cieszę się, że mogę patronować tej pięknej idei, bo lodołamacze, łamanie lodów, przełamywanie lodów, kruszenie zimnych serc, to jest to, co robimy najlepiej. Mamy niestety duży obszar do zagospodarowania, dlatego że tych niepełnosprawnych w środowisku jest dużo. Te liczba dysfunkcji i rozwojowych nie tylko jest bardzo duża. Mi się wydaje, że w Polsce również są takie czasy, że niepełnosprawnością nazywamy rzeczy, które kiedyś były normalnie też pełnosprawne. Do dzisiaj niestety też z tym pracujemy i walczymy. Chcielibyśmy, żeby społeczeństwo było pełne, kompletne, żeby osoby niepełnosprawne czuły się dobrze, komfortowo, żeby mogły znaleźć miejsca pracy, żeby mogły się realizować, mieć pasję, rozwijać się. To jest jakby jeden etap, a drugi etap też chcielibyśmy, żeby było te możliwości
9: promowane, w związku z tym jest zmiana, jest 10. kategoria, nowa, influencer bez barier. Dzięki temu mogą pracodawcy, którzy chociażby włączają się w życie społeczne osób niepełnosprawnych ekstra, mogą również uzyskać taki właśnie tytuł lodołamacza. Uważam, że naprawdę za bardzo prestiżowy, uważam pożądany w każdym przedsiębiorstwie. My też zatrudniamy osoby niepełnosprawne w urzędzie od lat. Nasz pełnomocnik jest tego przykładem. Pan Mariusz Kowalski, nie dość, że jest pełni zaangażowany, pełnosprawny, jeżeli chodzi o pracę zawodową, ale ma niepełnosprawność i z nią przychodzi do pracy i pokazuje, że można być nawet więcej niż 100% pełnosprawnym człowiekiem w pracy, mieć ogromny potencjał również, a z drugiej strony również pokazywać innym przykład, że też można podejmować każdą pracę mimo swoich niepełnosprawności.
1: I z tego, co zrozumiałam, nasze województwo też będzie gospodarzem tej gali, która podsumowuje w kilku regionach.
9: Tak, tak. U nas łódzkie, podlaskie i mazowieckie, z tych czterech województw i warmińsko-mazurskie oczywiście. Będziemy mieli taki ćwierćfinał u nas właśnie, a miesiąc później, czyli w październiku, to będzie we wrześniu, a w październiku będzie już etap krajowy, w związku z tym liczę na to, że również z tego obszaru naszego województwa też znajdą się lodołamacze, którzy będą wyróżniani na tle krajowym.
10: Izabela Korbiel, rzecznik kampanii społecznej konkursu lodołamacze.
1: Chciałbym, żeby pani o tej 21. edycji nam trochę szerzej opowiedziała, bo ona będzie wyjątkowa z kilku względów. Po pierwsze, no właśnie już taka ładna liczba, oczko, 21. edycja, ale też będzie kilka zmian.
10: Jak ja to mówię, lodołamacze są już pełnoletnie, weszły także już w bierne prawa wyborcze. Tak, zaznaczyła pani bardzo ważną rzecz, ponieważ lodołamacze bardzo się zmieniły przez te ostatnie 20 lat, tak jak się społeczeństwo i rynek pracy zmieniały. Zaczynaliśmy od czterech kategorii i wtedy, na samiutkim początku, te 21 lat temu, tak naprawdę wystarczyło, żeby przedsiębiorca zatrudniał osoby z niepełnosprawnościami. Dzisiaj to już nie wystarczy. Dzisiaj to już jesteśmy bardzo zadowoleni, oczywiście cieszy nas ta zmiana, że dzisiaj już zatrudnienie osób niepełnosprawnych nie jest tematem, natomiast mamy jeszcze bardzo dużo innych wyzwań w tej dziedzinie i tu właśnie wspieramy pracodawców, którzy wykazują się innowacyjnością, którzy prowadzą biznes odpowiedzialny społecznie, także w kontekście raportowania teraz zrównoważonego rozwoju. Tutaj mamy bardzo, bardzo dużo jeszcze tematów. Tak samo zatrudnienie osób niepełnosprawnych to dużo, dużo szersze pole. Mówimy także szeroko o dostępności. Mamy taką kategorię dostępna przestrzeń, więc mogą się ubiegać instytucje, firmy, wszelakie jednostki, które bardzo zainwestowały w szeroko rozumianą dostępność. Mówimy oczywiście o dostępności architektonicznej, ale także o dostępności cyfrowej w dzisiejszym zmieniającym się świecie, więc też zachęcam tutaj bardzo do nominacji takich podmiotów, ale taką już największą nowinką w tym roku jest kategoria influencer bez barier. Mamy już od jakiegoś czasu kategorię dziennikarz bez barier. Gościliśmy tutaj dzisiaj na konferencji panią laureatkę z zeszłego roku, a w tym roku postanowiliśmy, że musimy wyjść do ludzi, a ludzie dzisiaj, aktywność jest w internecie i jest bardzo dużo osób, które w internecie poruszają te tematy i oni mówią z serca o tych najważniejszych aspektach, te, które może patrząc tak z lotu ptaka mogą umknąć i poruszają przeróżne tematy i zachęcamy te osoby, żeby pochwaliły się swoją działalnością i zgłosiły się do lodołamaczy i żeby kapituła miała szansę ich nagrodzić.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o ten konkurs, to jest tak, że tak jak pani powiedziała, osoby niepełnosprawne mogą same się zgłosić, czy mogą zgłosić swojego pracodawcę, czy to pracodawca powinien zgłosić tego uczestnika?
10: Są dwie drogi. Obydwie są, każda jest prawidłowa. Można zgłosić się oczywiście samemu, czyli na przykład jeżeli ktoś jest pracodawcą lub instytucją, która wykazuje działania, które pasują do jednej z kategorii. Tu się proszę nie obawiać, jeżeli państwo się pomylą z kategorią, to my ją odpowiednio dopasujemy, oczywiście w kontakcie z kandydatem lub kandydatką, więc może być to zgłoszenie do 30 czerwca na naszej stronie internetowej, natomiast można też nominować inny podmiot, czyli na przykład pracownik może nominować swojego pracodawcę lub obywatel, na przykład urząd, od którego odczuwa, że jest jakby zaopiekowany pod względem tej dostępności na przykład. Bardzo tylko prosimy o uzgadnianie z podmiotami zgody na taką nominację i wtedy my już się kontaktujemy z nominowanym i zbieramy już wszystkie tam szczegóły. Formularz jest prosty, oczywiście trzeba krótko opisać swoje działania, ale nie jest to jakaś, też jest dostępny, nie jest to jakaś, na pewno jakaś trudność. I niezależna kapituła, bo Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jako fundator Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, organizatora konkursu, stwarza ramy i tworzy tą kampanię społeczną, natomiast my nie wybieramy laureatów, to wybierają niezależne kapituły. tak jak tutaj w regionie pod przewodnictwem pana wojewody i te kapituły później w posiedzeniu decydują o tym, kto dostanie nagrodę w danej kategorii.
1: Ja chciałam jeszcze podpytać o to, no właśnie z jakim państwo się jakby, z jaką odpowiedzią się spotykacie po tym konkursie? Czy właśnie ci pracodawcy są potem chętniej wybierani właśnie przez takie osoby niepełnosprawne? A może właśnie te osoby niepełnosprawne są bardziej otwarte na to, żeby spróbować właśnie pójść do pracy, skoro są takie możliwości i ktoś dostał za to nagrodę?
10: Ja myślę, że to jest sprzężenie zwrotne, że to, ponieważ już działamy 20 lat, więc to już jest lodomacz, już są w sercach Polaków, to jest już, dzisiaj już jest marka, ale wnieśliśmy do przestrzeni społecznej te 20 lat temu, w przestrzeni publicznej, temat w ogóle widoczności osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, bo tak naprawdę wszystko zaczyna się od kontaktu. Jeżeli mam koleżankę czy kolegę w pracy, który ma jakieś specjalne potrzeby, to już zupełnie inaczej do tego podchodzę, jeżeli jest to sytuacja, że się w ogóle z tymi osobami nie spotykam. I to jest tak po nitce do kłębka. Jeżeli stwarzamy takie możliwości, to te osoby też później dużo chętniej się zgłaszają. Wczoraj na przykład na inauguracji w Gdańsku przedstawiała też pani laureatka z zeszłego roku, która zatrudnia osoby niepełnosprawne w spółdzielni socjalnej. I ona opowiadała o tym aspekcie po pracy, że jej pracownice, w pewnym zatrudnia tylko kobiety, w pewnym momencie powiedziały, że w sumie to dla nich, oczywiście praca jest bardzo ważna, ale to wynagrodzenie to jest w sumie na ostatnim miejscu, że najistotniejsze dla nich jest to, że one przychodzą do pracy, spotykają się z koleżankami, wychodzą z domu, później nawiązały przyjaźnie, wychodzą w inne aktywności, które mówią, że przed podjęciem zatrudnienia ich nie podejmowały, bo się obawiały, bo były w pewien sposób izolowane i my to chcemy podkreślać, że to oczywiście jest dla gospodarki bardzo ważne. To jest potencjał, który według ostatniego raportu mamy jeszcze potencjał w zatrudnieniu 1 000 000 osób z niepełnosprawnościami, więc to jest, zwłaszcza w obliczu teraz braków na rynku pracy, jest to potencjał, który mamy tu i teraz, mamy go obok. Natomiast my podkreślamy, że to jest ogólne dobro społeczne, bo poza tym walorem ekonomicznym i stricte zawodowym mamy ten aspekt społeczny i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
1: To na koniec jeszcze chciałam tylko podpytać, kiedy poznamy laureatów z Warmii i Mazur?
10: We wrześniu na uroczystej gali i będą to laureaci z całego regionu. To jest region warmińsko-mazurski, podlaski, mazowiecki i łódzki. I wszyscy ci laureaci przyjadą, żeby odebrać wyróżnienia do Olsztyna. Szczegóły tutaj będziemy jeszcze komunikować, ale we wrześniu.
1: To czekamy w takim razie.
10: Dziękuję ślicznie.
1: O tegorocznym ogólnopolskim konkursie Lodołamacze opowiadał nam wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król oraz Izabela Korbiel z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przypominam, że zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca, więc jeśli znacie jakiegoś pracodawcę, jakąś firmę, jakiś urząd, który naprawdę sprzyja osobom niepełnosprawnym w tym, żeby aktywnie działały na rynku pracy, to takiego pracodawcę po prostu zgłoście do tego konkursu. My już za chwilę będziemy mieli króciutką przerwę na 95, ale tuż po niej oczywiście do Was wrócę, więc zapraszam, zachęcam i mówię do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, witam Was ponownie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. I tak jakoś jest mi dobrze. Wprawdzie ostatnio narzekałam trochę na pogodę, ale tak wiecie, no ten dzień dziecka to już jakoś tak pozytywnie po prostu człowieka wprawia w to, że no cóż, to po prostu lato jest coraz bliżej. To astronomiczne przecież zaczyna się 21 czerwca, więc już naprawdę niedługo. To strasznie szybko zleci i już wtedy przed nami tylko 2 miesiące latka w Olsztynie. A jak wiemy, i nie przez przypadek, w Olsztynie mówi się, że ludzie tu mieszkają na wakacjach. Czasem jednak są pewne kwestie, które wzbudzają różne emocje i nie zawsze pozytywne. No i teraz chciałabym Was zaprosić na rozmowę z gościem, który troszeczkę właśnie o takiej kontrowersyjnej historii nam opowie. Ta historia jest związana z pewną postacią, związaną oczywiście z naszym regionem. I ta postać pojawiła się kilka lat temu właśnie w przestrzeni miejskiej Olsztyna. Ale pojawiła się w dziwnym kontekście, a przynajmniej nie w takim, w jakim powinna. I teraz nasz gość, czyli Marcin Rumiński, nasz ulubiony bajarz, będzie nam opowiadał o tym, jak to z tą babą pruską jest i kim właściwie baba pruska była. Ja też olsztynianką rodowitą nie jestem. Ja tu przyjechałam i ta baba pruska już była. Ja faktycznie...
11: Od tysięcy, że tak powiem, bo na pewno od setek.
1: Ale to były takie chyba styropianowe w ogóle figurki, no bo ona zaczęła gdzieś tam się w przestrzeni miasta po prostu pojawiać jako taki symbol. I ja rzeczywiście, jakby sugerując się nazwą Baby Pruskiej, zaczęłam się dopatrywać w tym, no takiej baby, takiej z chustą na głowie.
11: To wyobraźmy sobie teraz, że odwracamy rolę i że bierzemy sobie krzyż i malujemy go sobie w jakieś głupoty, po prostu stawiając, obstawiając tym cały Olsztyn. Pamiętajmy, że to jest pomnik, który stawiali w miejscu śmierci, na przykład jakiegoś wpływowego, czyli to jest po prostu pośmiertny pomnik, no. Nie bierze się nagrobków z cmentarza na Poprzecznej, nie smaruje się w krowie jakieś łaty i stawia wszędzie myszki Miki jakieś z tego robią, czy kaczory Donaldy. Tak mi się wydaje, że to też z jakiejś ignorancji wychodzi i po prostu... No też pokażmy, że coś mamy, no mamy to jak to tam tą babę mamy, no to babę mamy. Z nosa? Nie, pruską. A, no tak, mamy babę pruską. No to trzeba ją pomalować i eksploatować. No i to powstało parę lat. W końcu taka niesamowita akcja, wszyscy o tym zapomnieli. Stoją teraz takie smutne, porozpuszczane od deszczu. Użyłbym określenia, się powstrzymam.
1: No właśnie.
11: Takie poniszczone pomniki naszej, znaczy no nie naszej właśnie, bo wszyscy są napływowi, więc ich kultury, która tutaj była, ale my nie za bardzo się nie interesujemy, no ale stoją na Zamku w Olsztynie takie baby i można sobie po prostu eksploatować jako...
1: W ogóle sama kwestia tej baby, czy ona coś oznacza innego niż
11: może
1: my to rozumiemy?
11: Tego baby.
1: No właśnie.
11: Baba, wydaje mi się, no nie, baba to wojownik, Alibaba i w ogóle. To jest określenie na wojownika z Dalekiego Wschodu, nie wiem jakim cudem to się tu dostało, ale może właśnie przez te wszystkie bursztynowe szlaki baba jakoś się tutaj dostał i w ogóle, więc to... to jest ten baba. No kobiety, no nie wiem, nie nosiły wtedy broni rogów z miodami i nie miały ozdobnych pasów i jakiś, tak mi się wydaje, że to widać, że to jest mężczyzna. Jeżeli się przypatrzymy na pomniki tego typu z innych kultur, czy ze skandynawskich, czy z germańskich, czy w ogóle, no to dostrzeżemy duże podobieństwo w tych okrągłych twarzach i po prostu taka była stylowa wtedy, no.
1: A teraz znowu chciałabym do tych legend jeszcze sięgnąć. Czy właśnie tam się coś takiego pojawia, co twoim zdaniem właśnie w jakiś fajny sposób trochę tłumaczy nasz region i to, jak to kiedyś tutaj funkcjonowało? Jakby już tak bardzo szeroko mówiąc o Warmii i Mazurach, no okazuje się, że pod Elblągiem mieliśmy przepiękną, gigantyczną, jak na tamte czasy, w ogóle wieś wikingów.
11: Truso,
1: dokładnie. Czy w tych legendach...
11: Ja wiem, czy to wsią można było nazwać. To był port handlowy. Gdzie odbywał się handel wszystkim, ludźmi też z pewnością.
1: No, takie były czasy. A czy w tych legendach właśnie gdzieś tutaj o tych naszych najbliższych regionach, coś o tej Warmii, no właśnie, skoro to
11: nie,
1: są legendy Warmii.
11: Nie trafiłem na żadne baśnie z tego starożytnego okresu. Wszystkie te, które czytamy, to są historie już mocno nasykowane wiarą chrześcijańską i protestancką, więc to są już takie... Przetrwały te barstuki, przetrwało to troszeczkę, barstuki, czyli te takie krasnoludki nasze domowe i w ogóle, które potem zamieniły się w koboldy, hobałdy i inne rzeczy, no ale to przywieźli niemieccy, no nie wiem, osadnicy, którzy przeprowadzili się na nasze tereny. Byli to górnicy w dużej mierze, dlatego kobolda przywieźli ze sobą, czyli tego ducha kopalnianego takiego, który tutaj zmienił w zderzeniu z innymi napływowymi ludźmi i troszeczkę ludnością, która jest lokalną, zamienił się w koguta, któremu z pogody lecą iskry i tymi wszystkimi maszkaro potworami ludzie tłumaczyli swoje słabości. Jak sąsiad coś ukradł sąsiadowi, to tamten podpalając mu strzechę na chacie mówił, że słabo karmił hobołda, bo mu dom podpalił.
1: A czy mamy jakieś takie romantyczne albo miłe bóstwa, które się gdzieś w tych legendach pojawiły?
11: Jest dużo wodnic. Na przykład mamy swoją wersję Arielki.
1: No.
11: czyli historia o łynie właśnie. To jest taka Arielka w naszym warmińskim tutaj wydaniu. Historia o chłopcu, który cudownie śpiewał, był rybakiem. pewnego razu ze swoim stryjkiem, który się nim opiekował, bo oczywiście był sierotą, biedną, ciężko pracującą, ale kiedy już dorósł właśnie i zaczął sam łowić ryby z innymi rybakami, w sieć złapali króla Tysiąca Jezior. Nie, Król Tysiąca Jezior właśnie, on był tytułowany. No i on, chcąc uratować swoje życie, obiecał najmłodszą swoją córkę naszemu bohaterowi za żonę. Gorąco, tak, tak, na przykład. Gorąca miłość między nimi wybuchła, tak, wybuchła, można powiedzieć. No, ale ona dostała jasny komunikat, że jeżeli raz wyjdzie na ląd, to już nigdy pod wodę nie będzie mogła wrócić, bo takie są zasady, takie jest prawo krainy wód. No i Jaśka przywaliło drzewo w lesie, no i ona nie miała wyboru, dlatego że w ogrodzie jej ojca rósł krzew czarodziejski i tylko dzięki kwiatowi z tego krzewu mogła Jaśka uratować, no ale... Ale musiała wrócić, ojciec ją nakrył, ją zamienił w rzekę, a Jaśka zamienił w wierzbę, która długimi gałęziami głaszcze jakby tafle wody. No i zostali razem, no do teraz po prostu są. Jest wierzba, jest jedna, płynie, głaszcze, miłość przetrwała.
1: A jakieś takie straszne rzeczy, takie, ale nie właśnie z kategorii sąsiad, sąsiadowi coś tam, tylko właśnie jakieś takie, jakaś taka legenda, która miała na przykład przed czymś przestrzec?
11: O, wszystkie mają morał, absolutnie. Każda z nich ma morał. Może on nie jest wypowiedziany w takiej formie podsumowania na koniec i pamiętajcie. Tego nie ma, no ale jak cały kontekst baśni, to jest każda baśń, to jest nauka. To jest fajne, to jest fajne. Oczywiście są takie prawdy oczywiste, wszystko. Nie rób tego, co tobie i tak dalej. Bądź uczciwy i zawsze do ciebie wróci zły uczynek i zawsze do ciebie wróci dobry uczynek. No fajnie to się obserwuje, zależy od autora. To też oczywiście, jakie on tam widział w tym, spisując te legendy usłyszane, no to oczywiście swój system moralności przelewali w te teksty. Ale ciekawa jest obserwacja tego i każdego autora inaczej troszeczkę się czyta, inaczej interpretuje.
1: To masz w takim razie jakiegoś swojego ulubionego autora albo ulubioną legendę?
11: Nie, lubię wszystkie. Ja lubię po prostu wszystkie. A jeżeli coś mi nie pasuje, no to przerabiam sobie ten fragment. Oni już wszyscy nie żyją, więc mogę porobić na luzie.
1: No dobrze, Marcinie, no tak na koniec. W takim razie, bo mówiliśmy tutaj sobie o tym, że ten projekt już trwa od dłuższego czasu, że przygotowujesz kolejne legendy, które będzie można pewnie niebawem też usłyszeć gdzieś tutaj w przestrzeni Olsztyna, ale pewnie też szerzej i w regionie. A gdybyśmy chcieli sobie posłuchać tych twoich dokonań dotychczasowych, to gdzie najlepiej sięgać po to?
11: Zapraszam na kanał na YouTubie Rumun Bajdurzy i tam mamy mnóstwo różnych baśni z naszego regionu. Bardzo fajnie one wchodzą wieczorem jako dobranocki, które
1: nie tylko dla dzieci,
11: które skłaniają mózg do tego, żeby wyobrażać sobie. Ja staram się to robić bardzo plastycznie, żeby było dużo skojarzeń, żeby łatwo było sobie wyobrażać. Troszeczkę je udźwiękawiam, żeby tło też naprowadzało naszego wyobrażacza na odpowiednie tory. Podkładam głosy różne, troszeczkę robię, żeby było śmiesznie, wiadomo, słuchają tego też dorośli, więc tak, żeby to było takie zunifikowane dla wszystkich odbiorców.
1: I teraz na koniec jeszcze jedna rzecz, no bo rozmawialiśmy sobie trochę o tym, że właśnie tutaj w strefie muzycznej sobie działasz i nawiązujesz do tej historii naszego regionu. Legendy Warmii i Mazur to jest kolejna rzecz. Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś zrobić, żeby samemu się trochę o tym dowiedzieć, samemu się trochę nauczyć, ale też przekazywać dalej, żebyśmy my właśnie, jako to 21-wieczne społeczeństwo żyjące tutaj na ziemi warmińskiej i mazurskiej, dowiedzieli się czegoś nowego o tych ziemiach, żebyśmy mogli się trochę bardziej poczuć tutaj?
11: W dobie tej globalizacji całej, kiedy każdy już widział cały świat sobie w all inclusive czy tam w innej formie, To jest trudne chyba zadanie. Czy ludzie mają potrzebę taką, żeby... Staram się, gdyby mieli, to właśnie moje starania mają na celu pokrycie tych potrzeb w jakiś sposób. Zobaczymy. No na razie 3 lata, jak zacząłem te baśnie nagrywać i opowiadać dzieciom i w ogóle. Może uda się dzięki temu, bo dosyć sporo w tych przedszkolach mam zajęcia z dziećmi, więc więc może zainteresuje je, może oni wyrastając już w tej w tej sytuacji, w której znają tę historię opowiadane przez dziwnego pana z brodą, dziwnie ubranego, żeby to jeszcze bardziej troszeczkę im w pamięci zostało. Inaczej będą do tego podchodzić. I w przyszłości swoim dzieciom też będą albo opowiadać, albo przynajmniej puszczać te baśnie, żeby ta więź z regionem jakoś się zacieśniała. Ci ludzie to też już są Olsztyniacy, z którymi te baśnie sobie opowiadam. Może panie przedszkolanki niekoniecznie, ale te dzieci już są urodzone w Olsztynie. Należy im się po prostu troszeczkę tej atmosfery przepięknej naszej krainy.
1: To jeszcze jedna rzecz. Gwara warmińska. Czy nie myślałeś kiedyś o tym, żeby zrobić jakiś projekt właśnie związany z tym, żeby może na przykład opowiadać coś w gwarze warmińskiej albo śpiewać?
11: Zrobiłem, oczywiście, zrobiliśmy przecież zespół Hobołt. Tak, 11 lat temu już śpiewaliśmy w gwarze warmińskiej tutaj. I nawet pojechaliśmy parę razy za granicę z tym, ale to jakoś... My się bardzo w to zaangażowaliśmy i w ogóle, ale to jakoś chyba nie zażarło. Dopiero później zaczęły się pojawiać jakieś podręczniki, 6-7 lat później. Czyli nie trafiliśmy, można powiedzieć, troszeczkę w epokę nie trafiliśmy. Teraz jak język warmiński jest ściągnięty już na listę UNESCO, jak są nauczyciele od tego języka i zainteresowani kursami, to prawdopodobnie jakoś by inaczej to zapaliło teraz. No ale Hobołta już chyba nie ma. Muzycy robią już pierdyliard innych rzeczy z tego zespołu, więc trzeba myśleć o czymś nowym.
1: No to o czym nowym ty myślisz?
11: Ja myślę sobie o nowych baśniach. Czy czytanych w języku warmińskim, nie wiem, bo mimo, że to jest język, który bardzo polski przypomina i trzeba odrobinę takiej jakby fantazji uruchomić, żeby sobie na bieżąco te wyrazy, które są podobne, ale jednak troszeczkę inne, jakoś tam sobie je modyfikować w głowie na zasadzie wirtualnego takiego translatora, to jednak sprawia to trudność słuchaczom i oni po prostu nie rozumieją, więc zależy mi, żeby rozumieli te baśnie, które czytam, więc nie wiem, czy będę je nagrywał w języku warmińskim.
1: No, pożyjemy, zobaczymy.
11: Oczywiście.
1: To Marcinie, bardzo serdecznie ci dziękuję za tę rozmowę. No, tak jak już wspominałam, będę wypatrywała kolejnych legend, bo i mi sprawiają one mnóstwo radości.
11: Bardzo się cieszę i zapraszam na kanał Rumun Bajdurzy. Jest tam troszeczkę fajnych historii i można sobie odrobinę ocieplić zaśnięcie.
1: Chociaż wiecie, no wstrzymajcie się z tym tam przynajmniej do jakiejś 22:00, bez żartów, kochani. Ale rzeczywiście polecam jak najbardziej wysłuchanie legend przygotowanych przez Marcina Rumińskiego, który był naszym gościem. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca kolejnego odcinka magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, za który oczywiście, jak zwykle, bardzo ciepło dziękuję wam, Aga Wiśniewska, i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
9: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś trochę bardziej śpiąco, ale wciąż radośnie. I mam nadzieję, że też zachęcająco. Brzmię. Aga Wiśniewska, witam Was i zapraszam na nowy odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym tym razem będzie medycznie, a to dlatego, że wybrałam się, a tu po sąsiedzku, do szpitala MSWiA w Olsztynie, żeby sobie trochę porozmawiać ze specjalistami, którzy tam pracują i zajmują się rzeczami bardzo, bardzo ważnymi oczywiście. Między innymi leczeniem prostaty. Panowie, to szczególnie do Was. Zróbcie teraz głośniej, bo na takie badanie naprawdę nigdy nie jest za wcześnie, a dość łatwo sprawić, żeby było niestety za późno. No,

0: Przede wszystkim o nowotworze prostaty. Wracamy troszeczkę do tej rozmowy. Już sobie jakiś czas temu mieliśmy okazję porozmawiać o właśnie wykorzystywaniu między innymi tego systemu robotycznego, ale to jest tylko jedna z wielu potrzebnych Wam dziedzin.
1: Tak jest. W dzisiejszych czasach, szczególnie w uroonkologii, Roman Sosnowski, urolog, kierownik Kliniki Urologii, Kliniczny Szpital MSWiA, Centrum Onkologii w Olsztynie. Potrzebne do podjęcia właściwej decyzji, wybrania właściwej metody leczenia jest ta wielodyscyplinarność, o której Pani wspomniała, czyli podejście do jednego pacjenta poprzez wielu specjalistów, zarówno już na poziomie diagnostyki, jak i potem leczenia. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ rak gruczołu krokowego, o tym właśnie mówimy, nie jest jedną konkretną chorobą, w sensie dopasowane leczenie czy diagnostyka jest zawsze taka sama dla danego chorego. Tutaj musimy wybrać, niejako dobrać albo uszyć na miarę nasze postępowanie dla danego chorego.
0: Pojawia się takie hasło jak PSA. Czy to wystarcza?
1: Dla większości PSA oznacza marker, który wykrywa lub zanegowuje rozpoznanie raka gruczołu krokowego, ale tak faktycznie nie jest. PSA jest białkiem oznaczanym w surowicy krwi, które jest charakterystyczne dla choroby gruczołu krokowego. Ono może być podwyższone w przypadku raka prostaty, ale także i w innych chorobach, na przykład w zapaleniu gruczołu krokowego. Inaczej mówiąc, ten marker nie wystarczy, a nawet jeżeli już wykonamy oznaczenie stężenia białka w surowicy krwi jakimś PSA, musimy zawsze zinterpretować to z lekarzem. Ale żeby być bardziej precyzyjnym, żeby móc powiedzieć tak naprawdę, z czym mamy do czynienia, z jakim podejrzeniem, a jeżeli już jest to podejrzenie raka, jaki charakter w zakresie budowy i biologii ma ten nowotwór, musimy sięgnąć zupełnie inne, nowoczesne i właśnie wielodyscyplinarne niejako podejście czy metody diagnostyczne.
0: No to w takim razie, jak to powinno wyglądać?
1: Bardzo ważne jest spotkanie urologa i właściwa rozmowa, bo pamiętajmy, że tutaj geny również odgrywają istotną rolę. Lekarz zbiera wywiad, oznacza właśnie stężenie PSA po wcześniejszym wykonaniu dokładnego badania, w tym tak zwanego badania per rektum. W przypadku, kiedy mamy podejrzenie, wykonujemy czy wysyłamy chorego na specjalistyczne badanie rezonansu magnetycznego gruczołu krokowego, tak zwanego wieloparametrycznego rezonansu, które daje nam szansę niejako zajrzeć do środka, do prostaty.
0: No właśnie, to teraz gdybyśmy mogli trochę bardziej szczegółowo opowiedzieć, w czym ten rezonans Wam jako lekarzom pomaga i jak to może wpłynąć na przebieg leczenia u takiego pacjenta?
2: Rezonans magnetyczny jest technologią znaną od lat, ale rola tego rezonansu zmienia się w praktyce klinicznej. Maciej Michalak, lekarz radiolog, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu MSW. Urządzenia są coraz doskonalsze, zwiększa się cały czas wiedza medyczna na temat zastosowania tego urządzenia i znajduje się nowa rola w szeregu diagnostycznym. Rezonans magnetyczny to metoda oparta o pole magnetyczne, więc pozbawiona zupełnie promieniowania jonizującego, dla pacjenta bezpieczna. Można w tym badaniu określić morfologię tkanek i narządów, czyli w tym przypadku mówimy o prostacie, czyli zobaczyć, jak wygląda, czy jego budowa nie odbiega od normy, ale możemy też postąpić krąg dalej, tak? Możemy ocenić ukrwienie tkanek, które nadmierne ukrwienie tkanek jest charakterystyczne dla choroby nowotworowej. Możemy stwierdzić, czy w tym narządzie dochodzi do niepohamowanych, szybkich podziałów komórkowych, bo badamy również gęstość komórkową typową dla nowotworu. No i w tej chwili rezonans odgrywa kluczową rolę na etapie wstępnym, jak również w całym przebiegu leczenia i w kontrolach odległych. Badanie jest bardzo dokładne, potrafi wykryć raka o znaczeniu klinicznym niemal 90% skutecznością, co później jest potwierdzone w biopsji narządowej.
0: Pan powiedział, właśnie wspomniał o tej biopsji i to jest, zdaje się, też coś, co w Olsztynie się w ostatnim czasie pojawiło jako nowość. Biopsja fuzyjna. Pan się już też takimi rzeczami zajmuje. Na czym to polega?
3: Biopsja fuzyjna polega na pobraniu wycinków z gruczołu krokowego. Robert Nowakowski, urolog. Z tym, że obrazy rezonansu magnetycznego są naniesione na obraz USG przez odbytniczego prostaty. Jest to metoda pozwalająca na bardzo precyzyjne pobranie wycinków celowanych z interesującego nas podejrzanego obszaru. Jej taką kluczową, znaczy to jest jej kluczowa przewaga, natomiast także dodatkowo jest ona o znacznie mniejszym ryzyku zakażenia prostaty, jako powikłanie, które może się pojawić potem.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli już te dwa obrazy państwo jako lekarze widzicie, możecie dokładnie wtedy określić, w którym miejscu ten nowotwór jest i później po prostu łatwiej jest go usunąć?
3: No dokładnie tak. Znaczy nie, usunąć to może nie, ale dokładniej przeprowadzić diagnostykę, pobrać wycinek konkretnie z interesującego nas obszaru. No.
0: Czym ta biopsja różni się od tej biopsji, która była wykonywana do tej pory dla pacjenta? Czy to jest bardziej czasochłonne, bardziej bolesne?
3: Biopsja jest bardziej bardziej pracochłonna. Obrazy wymagają opracowania, współpracy z radiologiem i no, czas przygotowania pacjenta

0: znacznie dłuższy niż do takiej klasycznej biopsji. Natomiast przewagą, znaczy różnicą taką zasadniczą jest droga pobierania wycinków. Wycinki są pobierane przezkroczowo w znieczuleniu miejscowym, nasienkowym. Czas tej biopsji też jest, samego wykonywania zabiegu też jest dłuższy, no on jest tak minimum 20-30 minut, to jest ten czas wykonywania tego zabiegu. Natomiast
1: główną zaletą biopsji fuzyjnej jest pobranie celowane wycinka właśnie z wcześniej określonego obszaru przez radiologa w rezonansie magnetycznym. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ ultrasonografia niestety nie pozwala nam na dotarcie niejako, na zobrazowanie tych obszarów, w których jest nowotwór w gruczole krokowym. Właściwie można powiedzieć, że 50-60% nowotworów my widzimy i to jest bardzo zależne od umiejętności, od zdobytych wcześniej umiejętności przez danego radiologa, ultrasonografisty. Właśnie rezonans daje nam tą szansę zaglądnięcia do środka. I to, co wspominał pan doktor o tym, że różnego rodzaju analizowanie parametrów w tej technologii pozwala nam niejako wybrać w gruczole krokowym taki obszar, taką strukturę, gdzie ten nowotwór najprawdopodobniej się znajduje. A potem w procesie pobierania wycinków my celujemy igłą na ten obszar i w ten sposób staramy się odnaleźć najbardziej reprezentatywny, to znaczy najbardziej złośliwy pod względem biologii nowotwór czy komórki nowotworowe raka gruczołu krokowego.
2: Czyli gdybyśmy mieli to ustawić sobie w takiej linii chronologicznej, mamy pacjenta, u którego jest podejrzenie nowotworu prostaty, to znaczy, że najpierw przychodzi do takiego. No właśnie, gdyby mógł pan opowiedzieć, albo panowie.
1: Pierwsza rzecz to zapytajmy się, kto właściwie powinien pójść. No to jest mężczyzna powyżej 50 roku życia albo młodsi chorzy, u których w rodzinie występuje nowotwór. Ten mężczyzna, którego nie ma jeszcze podejrzenia, ale on chciałby być sprawdzony niejako, idzie do urologa, on rozmawia z nim, bada, określa stężenie PSA i gdy ma podejrzenie występowania nowotworu prostaty, wysyła na rezonans magnetyczny. To jest standard postępowania. I my tutaj właśnie w klinicznym szpitalu MSW w Olsztynie, w Centrum Onkologii mamy szansę, aby ten pacjent był poddany właśnie takiemu super nowoczesnemu badaniu, jakim jest wieloparametryczny rezonans magnetyczny. Współpracujemy jako urolodzy na co dzień z radiologami, ze specjalistami, którzy właśnie potrafią to badanie zinterpretować, odczytać. Gdy jest dalej obraz uzyskany z rezonansu magnetycznego, kierujemy chorego na biopsję fuzyjną, na biopsję celowaną, czyli łączymy obrazowanie ultrasonografii, obrazowanie rezonansu i pobieramy celowane wycinki z obszarów podejrzanych. Patolog daje nam odpowiedź, czyli ogląda pod mikroskopem wycinki i potrafi rozpoznaje komórki nowotworowe, rak gruczołu krokowego. I jeszcze, żeby było bardziej skomplikowanie, ten nowotwór klasyfikuje patolog w takiej pięciostopniowej skali od najmniej do najbardziej dynamicznie rozwijających się, czy inaczej mówiąc złośliwych typów nowotworu, czy takiej charakterystyki, której my mówimy o złośliwości. I dopiero na tej podstawie, czasami wykonując dodatkowe badania obrazowe, jak scintygrafia kości czy tomografia, podsumowujemy cały stan i wybieramy dla danego chorego takie uszyte na miarę postępowanie, jakim jest dalsze leczenie.
2: W naszych rozmowach też pan wspomniał o tym, że właśnie przy nowotworach prostaty coraz częściej dużą rolę odgrywają geny, bo okazuje się, że mężczyzna może mieć ten nowotwór, nawet jeżeli nie jego ojciec ani dziadek, ale na przykład właśnie mama gdzieś miała, czy siostra, te komórki rakowe.
1: Dlatego my pytamy się w czasie tych pierwszych rozmów, spotkań z mężczyzną o to, czy w jego najbliższej rodzinie po pierwsze występował lub występuje nowotwór gruczołu krokowego, czyli mój tata, mój wuj, mój brat, ale i nie tylko pytamy się o linię męską, ale również o linię damską, to znaczy o występowanie nowotworów jak raka piersi, raka jajnika czy raka trzustki. Wynika to z pewnych podobieństw, nazwijmy to biologicznych, ale także i właśnie z tych uwarunkowań genetycznych. Takim najbardziej znanym zaburzeniem jest zaburzenia w zakresie genu BRCA2, bo wiemy, że gdy to zaburzenie występuje u mężczyzn, ten nowotwór najczęściej przebiega w postaci bardziej agresywnej postaci, dotyczy młodszych chorych, jest trudniej niejako poradzić sobie nim w aspekcie leczenia, wymaga on dosyć skomplikowanego leczenia, ale na szczęście już mamy możliwość właśnie zaproponowania tym chorym z BRCA2 dodatnich zaburzeniami, no takie celowane leczenie właśnie uszyte na miarę.
2: Teraz jeszcze na chwileczkę do tego rezonansu chciałbym wrócić. No my tutaj głównie rozmawiamy o nowotworze prostaty, ale czy no właśnie za pomocą tego nowoczesnego rezonansu wykorzystywanego tutaj w olsztyńskiej poliklinice, no właśnie przy jakich schorzeniach jeszcze państwo macie okazję popracować? No bo to zakładam, nie są tylko te nowotwory.
3: Oczywiście oprócz raka gruczołu krokowego, rezonans magnetyczny jest stosowany w raku pęcherza, w raku prącia i w tej chwili to metoda jest również dodatkowo wspomagana sztuczną inteligencją, co ma wpływ na skrócenie czasu badania, jak i również na jakość tego badania. Badania są bardzo dokładne i jeżeli istnieje podejrzenie potrafimy dokładnie wskazać miejsce, z którego miejsca można pobrać materiał do biopsji celowanej. Nie dotyczy to wyłącznie prostaty, ale też innych narządów.
0: Biopsja fuzyjna pozwala na, w połączeniu z rezonansem, na wczesne rozpoznanie podejrzanych ognisk i wczesną diagnozę jeszcze u znacznie młodszych pacjentów niż kiedyś, ponieważ te ogniska są wcześniej identyfikowane niż na podstawie klasycznego badania transrektalnego wykonywanego do tej pory.
3: Rezonans magnetyczny prostaty jest bardzo dokładną metodą wstępnego rozpoznania. Oczywiście zawsze wymaga to potwierdzenia w badaniu histopatologicznym, bo to jest ostateczne rozpoznanie, ale na podstawie obrazów bardzo dokładnych rezonansu magnetycznego możemy wskazać ten kierunek, tak? Czy jest naciekanie sąsiadujących tkanek, pęczków naczyniowo-nerwowych, innych narządów, czyli możemy wskazać tą ścieżkę, czy pacjent będzie operowany, czy pacjent będzie podlegał radioterapii, czy będą to metody łączone. Wspomnieliśmy też o roli rezonansu w aktywnej obserwacji, kiedy pacjent nie jest leczony aktywnie, to też w badaniach kontrolnych jesteśmy w stanie wykazać, że ten nowotwór postępuje, co też może zmienić postępowanie z chorym już na radykalne.
1: Niestety w niektórych sytuacjach klinicznych, kiedy wdrażamy leczenie radykalne, mamy niepowodzenie. To się zdarza u małej grupy osób, ale się zdarza. Czyli mamy nawrót choroby po radykalnej operacji, jaką jest prostatektomia radykalna czy radykalnej radioterapii. I wtedy współpraca nasza z radiologiem jest bardzo, bardzo ważna i cenna, bo właśnie metoda zaglądnięcia w to miejsce, gdzie na przykład była prostata, poprzez wykonanie rezonansu magnetycznego możemy odpowiedzieć, czy tam doszło do wznowy.
3: Po okresie leczenia raka prostaty pacjent jest w kontroli odległej pod opieką lekarza urologa lub radioterapeuty. W momencie, kiedy notowany jest przyrost poziomu PSA świadczący o chorobie resztkowej, rezonans również może pomóc w ocenie analizy wznowy, wykryć tą wznowę, wskazać miejsce, gdzie ta choroba nawróciła, co może być również wykorzystane w toku dalszej terapii. To jeżeli chodzi o leczenie miejscowe, najczęściej w miednicy, w miejscu, gdzie ta prostata była poprzednio chora. Natomiast stoimy w tej chwili na granicy nowych rozwiązań w rezonansie magnetycznym, to jest rezonans całego ciała. Tutaj za wcześnie możemy mówić o wykorzystaniu tej metody, bo ona nie ma ugruntowanej w pozycji w szeroku diagnostycznym, ale w ciągu najbliższych lat również będziemy wykorzystywać rezonans całego ciała do monitorowania leczenia pacjentów już z chorobą rozsianą.
4: Naszymi gośćmi byli lekarze Robert Nowakowski, Maciej Michalak i Roman Sosnowski, panowie, którzy zajmują się dbaniem o innych panów. Bardzo to miłe. A odwiedziliśmy szpital MSWiA w Olsztynie. Natomiast ten odcinek, ta część odcinka magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna dobiegła już końca. Za chwilę zaproszę Was na spotkanie z kolejnym gościem w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
4: Aga Wiśniewska, dzień dobry, mam nadzieję, że miewacie się świetnie po drugiej stronie radioodbiorników. U mnie nie najgorzej, z każdą minutą jest coraz łatwiej i energii jakoś też tak więcej. W każdym razie, kochanieńcy moi, już za chwilę opowiemy sobie historię znane mniej lub bardziej już co niektórym naszym słuchaczom o tajemnicach Olsztyna i jego mieszkańcach. A tym razem pan Rafał Będkowski, historyk i nasz całkiem dobry znajomy, który pojawia się może niezbyt często, ale dość jednak regularnie na 95, będzie nam opowiadał o masonach w Olsztynie. Panie Rafale, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o szlaku wolnomularzy, który pan przygotował. Można było też z panem ten szlak przejść ulicami Olsztyna, ale na początek chciałabym, żebyśmy zaczęli troszeczkę o historii, czyli od tego momentu, właściwie od informacji, które panu udało się znaleźć, jeżeli chodzi właśnie o dokumenty dotyczące wolnomularzy. Kiedy oni się w Olsztynie mogli pojawić?
6: Trudno mi powiedzieć, kiedy się mogli pojawić, dlatego że pamiętajmy, że tu w Prusach Wschodnich lóż było sporo. Jedną z najstarszych była na przykład loża w Kętrzynie. Ludzie, którzy należeli do wolnomularskich w innych miastach, mogli na przykład zamieszkać w Olsztynie. Także my wiemy o tym, że nasza loża olsztyńska Steinanderale, która powstała na początku roku 1888, bo znamy dokładną datę założenia tej loży, nawet pisała o tym ówczesna Gazeta Olsztyńska, podała tą informację o założeniu loży, została założona przez ludzi, którzy już byli wolnomularzami, czyli byli należeli do innych lóż, prawda? Mieszkali w Olsztynie albo w jego okolicach, no i postanowili założyć tu tego rodzaju organizację. Także można powiedzieć, że tą ideę wolnomularską, ruch wolnomularski przywieziono tutaj do Olsztyna.
2: Udało się panu dotrzeć do tego właśnie, ile tych osób było?
6: To była grupa niezbyt duża, ona nigdy 100 osób nie przekroczyła, także to było biorąc pod uwagę, że Olsztyn miał przed pierwszą wojną około 30 tysięcy mieszkańców cywilnych, mówię, bo to byli cywile, nie wliczam w to wojska, no to stanowiło to nikły procent, prawda, społeczności. Ale loża wolnomularska nie była nigdy organizacją masową, to była organizacja elitarna, do której wybierano, do której nie było tak łatwo się dostać, czyli nie było czegoś takiego, że ktoś się chciał zapisać, chciał zostać wolnomularzem. Po prostu musiał zostać polecony, prawda? I dopiero głosowanie w obrębie loży decydowało o tym, czy taka osoba miała szansę stać się wolnomularzem.
2: No dobrze, to teraz chciałbym, żebyśmy zaprosili naszych słuchaczy na taki wspólny spacer radiowy, właśnie szlakiem wolnomularzy w Olsztynie. Od czego zaczniemy?
6: To jest szlak, który ja ułożyłem, czyli to jest to mój szlak autorski jakby, więc ja nie trzymam się sztywno, że akurat ktoś, kto chce opowiedzieć o wolnomularzach, czy pokazać ich ślady w Olsztynie, musi koniecznie się tego szlaku trzymać, prawda? No, ale powiedzmy sobie szczerze, no, gdy myślałem o tym szlaku, gdy myślałem o tym, żeby ułożyć go w jakiś sensowny sposób, no to dość szybko mi się to nasunęło. Oczywiście szlak wiąże się przede wszystkim z centrum Olsztyna. Co ciekawe, to też jest właściwie ciekawe, wiąże się z jego nową częścią, czyli nie ze Starym Miastem, ale z nową częścią, która wyrosła w ostatniej ćwierci XIX wieku między Starym Miastem a Dworcem Kolei Żelaznej. I to też jest wskazówka pewna, dlatego że ruch wolnomularski w Olsztynie był częścią ruchów modernizacyjnych miasta. To był też efekt tej nowoczesności, która do Olsztyna dotarła. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnio ja się też zajmuję historią kolei. W zasadzie trudno jest oddzielić historię przełomu XIX-XX wieku od historii kolei. To jest bardzo istotny element historii naszego miasta. Bez tej kolei Olsztyna nowoczesnego dużego by nie było. I to wszystko, co się wtedy działo, było powiązane z rozwojem komunikacji, a konkretnie kolei, bo wtedy komunikacja opierała się na kolei. Możemy powiedzieć, że nawet Kortowo, prawda, czyli drugi zakład psychiatryczny w prowincji Prusy Wschodniej, prowincjonalny zakład psychiatryczny, powstało właśnie tu, gdzie powstało, dzięki korzystnym warunkom komunikacyjnym, które miał Olsztyn otrzymać. Także to wszystko się wiązało z koleją i proszę sobie wyobrazić, że w moim odczuciu, w mojej opinii, zaszczepienie tu ruchu wolnomularskiego, powstanie loży wiąże się też z rozwojem olsztyńskiego węzła kolejowego. Jeszcze powiem, dlaczego tak uważam. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w obrębie loży, która tu powstała w 1888 roku, niewiele osób było mieszkańcami Olsztyna. To byli w większości mieszkańcy powiatów otaczających, czyli powiatu olsztyńskiego też, ale powiatu nidzickiego, szczycieńskiego, także tych powiatów, które otaczały powiat olsztyński, i dzięki kolei oni mogli uczestniczyć w pracach loży. Także no, gdyby to była jeszcze poprzednia epoka, gdzie jeszcze, prawda, podróżowano dyliżansem, byłoby to o wiele trudniejsze. Jednak kolej rzeczywiście zmieniła to całkowicie. Także każdy mógł tutaj dojechać. Olsztyn miał doskonale rozbudowaną już pod koniec lat 80. XIX wieku sieć kolejową i tu każdy z łatwością mógł do naszego miasta codziennie dojechać. Także to było niezwykle istotne.
2: W takim razie, czy gdzieś w okolicach obecnego dworca głównego możemy już znaleźć właśnie jakieś pierwsze ślady?
6: Pierwsze ślady, no tak jak powiedziałem, ten mój szlak wiąże się właśnie z tą dzielnicą urzędników, czyli Beamtenstadt, czyli tą dzielnicą, która zaczęła powstawać w ostatniej ćwierci XIX wieku pomiędzy Starym Miastem a Dworcem Kolei Żelaznej. Bo też kiedyś zajmowałem się, prawda, rozwojem przestrzennym Olsztyna w tym okresie. No i teza moja była taka, że to nie tyle sama budowa dworca kolejowego pociągnęła jakby zabudowę w tym kierunku, dlatego że ten kierunek początkowo jeszcze nie cieszył się dużym uznaniem. Dopiero rozbudowa, przebudowa olsztyńskiej stacji węzeł kolejowy spowodowała zmiany w tym zakresie. A pierwszym takim właściwie czynnikiem była budowa gmachu sądów na Górnym Przedmieściu, czyli dzisiejszego budynku na skrzyżowaniu ulic Dąbrowszczaków i Piłsudskiego. Także to był kierunek, który nadali mu w zasadzie urzędnicy, a potem komunikacja, prawda? No i to wszystko się też wiąże, bo proszę sobie wyobrazić, że właśnie urzędnicy byli znaczącą grupą w obrębie Loży Wolnomularskiej.
2: No dobrze, to w takim razie, co było takim pierwszym przystankiem na tym pana szlaku i co tam możemy zobaczyć? Gdzie szukać tych znaków?
6: Ja jako pierwszy przystanek wybrałem budynek LO1, czyli gimnazjum klasycznego. No, stoi tam pomnik Mickiewicza, ale jest też, proszę państwa, jest okrągły skwer, na którym niegdyś stał pomnik Wilhelma I. No a Wilhelm I, bardzo mocno postać Wilhelma I, pierwszego cesarza Zjednoczonej Rzeszy, wiąże się bardzo mocno z rozwojem ruchu wolnomularskiego w Niemczech. Wolnomularstwo niestety nie cieszyło się przez pewien czas, nie miało dobrej opinii. Na przełomie XVIII i XIX wieku wiele lóż władcy pozamykali, dlatego że oskarżano wolnomularzy m.in. o wywołanie rewolucji francuskiej, także widziano w nich, prawda, widziano zarzewie ruchu takiego rewolucyjnego, prawda, fermentu jakiegoś, fermentu umysłowego. Jednocześnie pamiętajmy, że loże były jakby takimi organizacjami hermetycznymi, w których jednak obowiązywała zasada milczenia, prawda, gdzie te informacje nie przedostawały się na zewnątrz, tym bardziej starano się je poddać kontroli państwowej. I tak rzeczywiście w Niemczech było. W Niemczech w roku bodajże 1740 księciem protektorem lóż wolnomularskich, bo tam pod koniec XVIII wieku już tą liczbę lóż ograniczono do 3. To były loże, którym pozwolono egzystować, ale które znalazły się pod ścisłą kontrolą państwową. Czyli po prostu te loże musiały zdawać raporty ze swojej działalności, wiadomo było, kto do nich należy, czyli nie były już tak hermetycznymi, tak tajnymi organizacjami, były poddane kontroli państwowej. Poza tym przyjęto zasadę, że na przykład nie mogą do nich należeć Żydzi, mogli do nich należeć oczywiście chrześcijanie tylko. Więc tu wyglądało to inaczej. A i trzeba pamiętać też, że loże już od XVIII wieku napotkały na bardzo rozwój lóż i ruchu wolnomularskiego, napotkał na bardzo silny opór Kościoła katolickiego. Tutaj niestety te zasady, które w lożach obowiązywały, czyli powiedzmy sobie szczerze, zasada tolerancji religijnej, zasada też zachowywania tajemnicy, niestety Kościołowi katolickiemu bardzo nie pasowała. W związku z tym Kościół właściwie zabraniał przynależności do lóż. Chociaż były takie okresy, że nawet księża do nich należeli. Także to się zmieniało. W każdym razie w łonie Kościoła, czy katolickiego, czy ewangelickiego, ale zwłaszcza tych jego skrajnych, prawda, ortodoksyjnych odłamach, silnie zwalczano wolnomularstwo. Także to o tym też trzeba pamiętać, że wolnomularstwo zarówno nie cieszyło się poparciem zarówno ze strony katolików, jak i ewangelików. Jednak pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o monarchię Hohenzollernów, czyli Prusy, to było państwo ewangelickie przede wszystkim. No i tutaj to, że Wilhelm I został księciem protektorem lóż wolnomularskich, a potem został królem Prus, następnie cesarzem Zjednoczonej Rzeszy, jakby no było przyczyną, że loże wolnomularskie nabrały nowej popularności wśród elit właściwie społecznych Rzeszy Niemieckiej. Także to rzeczywiście, to, że on został tym, on wolnomularz, bo Wilhelma I możemy zobaczyć nawet w stroju wolnomularza, on był fotografowany w charakterystycznym fartuszku, także on był też wolnomularzem aktywnym, więc to jakby przełamało lody i też zamknęło, chciałem powiedzieć brzydko, zamknęło buzię, prawda, tym krytykom wolnomularstwa na dworze. Także tu się to się mocno zmieniło i wolnomularstwo stało się, jeżeli chodzi o Niemcy, stało się takim ruchem, prądem, który był popularny zarówno wśród wojskowych jeszcze wtedy, prawda, jak i urzędników, przede wszystkim przedstawicieli wolnych zawodów, medyków, architektów, ludzi, którzy uprawiali zawody budowlane. To były te, prawda, zawody, to były te grupy zawodowe, grupy społeczne, które były zainteresowane zainteresowane ruchem wolnomularskim. Ja zwracam uwagę właśnie na Wilhelma I, bo loża wolnomularska w Olsztynie została założona właśnie w ostatnim roku panowania Wilhelma I. Także no, jednym z pierwszych zresztą przewodniczących, właśnie nie przewodniczących, mówi się o przewodniczących loży wolnomularskiej, ale tu w zasadzie używając terminologii wolnomularskiej powinniśmy mówić o mistrzu katedry, więc jednym z pierwszych mistrzów katedry był oficer miejscowego garnizonu, miejscowego pułku dragonów, był to naczelny lekarz pułkowy właśnie pułku dragonów i on był pierwszym człowiekiem, który pierwszy jakby kierował pracami tej olsztyńskiej loży. I to jest też, ja na to też zwracam uwagę, bo tak jak oficerowie zapewne stanowili dość istotny element jeszcze zarządu Wilhelma I, to mam wrażenie, że zarządu Wilhelma II już tak chętnie nie wchodzili do struktur lożowych. Dlaczego? Wilhelm II nie był wolnomularzem. To był pierwszy król niemiecki, który nie był wolnomularzem. Także no, a wzorzec zawsze idzie z góry, prawda? To co robi monarcha, najważniejsza osoba w państwie, jest też wzorcem dla poddanych, przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy są bliżej tronu, czyli urzędników, wojskowych i tak dalej. Od tego zaczęliśmy. Ja zresztą przy pomniku mówiłem też o wolnomularstwo rozwijało się właśnie innymi torami w Polsce i innymi torami w Niemczech. Właśnie mówiłem tutaj o tym, o czym wcześniej mówiłem, że w Niemczech był to ruch zupełnie jawny, popierany w pewien sposób przez państwo, natomiast na terenie Polski, która była rozdarta rozbiorami, dzieje ruchu wolnomularskiego ułożyły się zupełnie inaczej. Mieliśmy do czynienia ze zjednoczeniem jakby tego ruchu wolnomularskiego z ruchami patriotycznymi, niepodległościowymi, też z tajną działalnością skierowaną przeciwko zaborcom. Więc ten ruch wolnomularski nabrał innego charakteru. Na terenie Rosji carskiej wolnomularstwo zostało zabronione. Jeszcze w roku 1821. Natomiast w Prusach, to też warto pamiętać, że członkami wielu lóż pruskich byli też Polacy. Przede wszystkim była to arystokracja, prawda? Czyli ludzie, którzy też odgrywali ziemianie, którzy odgrywali ważną rolę. Dotyczyło to przede wszystkim prowincji zachodnich, czyli poznańskiego. Tutaj też nastąpił pewien rozłam, dlatego że mieliśmy wiosnę ludów, ruchy skierowane przeciwko Prusakom. No i po tych ruchach, prawda, Polacy zaczęli, wiadomo jak to się skończyło, Polacy zaczęli z tych lóż występować. Także tutaj jakby tych Polaków było coraz mniej. No i w zasadzie my tutaj, jeżeli chodzi o Warmię, to w ogóle nie możemy mówić o ruchu polskim, bo ruch polski był związany z Kościołem katolickim, więc tutaj absolutnie takich, że tak powiem, opcji nie było.
4: O masońskiej loży w Olsztynie opowiadał nam historyk Rafał Będkowski. Za to spotkanie oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za spotkanie kolejne w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna. Także Wam, drodzy słuchacze. I już teraz zapraszam Was oczywiście na nasze kolejne spotkanie. Do usłyszenia, mówi Wam Aga Wiśniewska. Pa, pa, pa.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
4: Dzień dobry, kochani. Słuchacie Melo Radia i magazynu reporterów właśnie tej stacji z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i zapraszam Was na najbliższe dwa kwadranse. A dwa dlatego, że nasz magazyn jest podzielony na przynajmniej dwie części, chociaż różnie to bywa, różnie się to składa. Co dla Was przygotowałam tym razem? Otóż już za momencik Wam wszystko opowiem. Muszę sobie tylko tutaj zerknąć do mojej ściągaweczki i o, proszę bardzo, no właśnie, już za chwilę będę Wam opowiadała o nowym miejscu, które pojawi się na kulturalnej mapie Olsztyna. Nazywa się Trzecim Miejscem i właśnie na początku czerwca tego roku zostanie otwarte. To ma być taka przestrzeń, która będzie przyciągała ludzi chcących miło spędzić czas, przy okazji zrobić coś dla siebie, dla innych, poznać ludzi, którzy mają podobne nastawienie do życia i do świata. No i po prostu dobrze się bawić. Pada tutaj słowo, które od razu wywołuje czerwień, a tym słowem jest komunista, ale okazuje się, że ono w dzisiejszych czasach może mieć naprawdę jeszcze takie całkiem spoko znaczenie. No i właśnie o tym wszystkim będę sobie rozmawiała z człowiekiem, który to trzecie miejsce wymyślił, który to trzecie miejsce tworzy i który Was do trzeciego miejsca będzie zapraszał.
7: Kuba Lewandowski, Fundacja Bujaj się, Strefa Bujania.
4: No i właśnie o tym bujaniu się będziemy trochę rozmawiali, ale też dlatego, że na mapie Olsztyna pojawia się nowe,
2: trzecie miejsce. I chciałbym, żebyś nam wytłumaczył, czym właśnie to trzecie miejsce jest.
7: To trzecie miejsce jest właśnie takim zapożyczeniem z rozróżnienia, które sformułował taki socjolog Ray Oldenburg. I on powiedział, że użył takiego sformułowania, że jest pierwsze miejsce to jest dom, drugie to praca, trzecie to jest takie, w którym jesteśmy, gdy nie jesteśmy w dwóch pozostałych. Czyli to może być kościół, to może być stadion piłkarski, to może być ławka pod blokiem, a to trzecie miejsce na Augustowskiej będzie trzecim miejscem, gdzie będą się działy, mam nadzieję, jak najwięcej różnych działań, które będą powodowały, że ludzie będą chcieli po prostu być razem ze sobą.
2: Już nie tylko, jeśli chodzi o bębny.
7: Tak, bębny będą jednym z elementów, które, czy tam jakby atrakcji, czy aktywności, które będą się tutaj odbywały. Natomiast no chcielibyśmy, żeby to miejsce działało w taki sposób, żeby przyciągało i dobrych ludzi, i dobre pomysły, i wartościowe, czy projekty, czy pomysły, idee, żeby tu się wykluwały, mogły się rozwijać, być realizowane. No i żeby to dobro, które tu będzie, żeby, prawda, szło w świat.
2: Mówisz w liczbie mnogiej, to znaczy, że kto to wy chcecie?
7: To my, czyli ludzie skupieni wokół bębnów i wokół Fundacji Bujaj się. I tak naprawdę jest to robione, oczywiście każdy robi co może i działamy w ramach jakby no po prostu swojego wolnego czasu. Natomiast no, są to ludzie skupieni wokół bębnów, wokół tańca afrykańskiego. Mamy też jako nie członków, ale fundacji, ale działa z nami na przykład pani profesor Iwona Ndiaye z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Działają też osoby, które też prowadzą w sumie też swoje inne fundacje i stowarzyszenia. Także są to osoby, powiedziałbym, ciekawe, takie, które mają pewien taki nadmiar i energii, i takich dobrych uczuć, i takiego zaufania, że po prostu można ten świat zmieniać i że można coś zrobić dobrego dla ludzi.
2: No i właśnie, jedną z takich rzeczy dobrą, którą chcecie dla ludzi zrobić, jest właśnie otwarcie trzeciego miejsca.
7: Dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta na to otwarcie.
2: No i właśnie, jak to trzecie miejsce się w pierwszy weekend czerwca otworzy, to znaczy, że potem codziennie możemy tutaj do was zaglądać i szukać dobrej energii?
7: Tak bym chciał, żeby tak było. Rzeczywiście są jakieś pomysły na to, żeby tutaj, co mogłoby się tu dziać, natomiast jeszcze, że tak powiem, no rozkład zajęć od poniedziałku do niedzieli oficjalnie jakby nie został ogłoszony. Także w zasadzie, no ja chciałbym, żeby to było miejsce otwarte i takie współtworzone też przez ludzi. To znaczy, żeby ludzie, którzy chcą coś robić, nie wiem, no na przykład chcą pomalować wspólnie płot albo zorganizować się wokół jakiegoś wydarzenia, czy też jakiejś idei, czy chcą jakieś dofinansowanie na coś wziąć, czy zrobić warsztaty, nie wiem, na przykład fotograficzne, albo chcą zrobić podcast i nie mają gdzie tego robić, nie mają gdzie tego wyedytować, to żeby tu po prostu mogli przyjść i żeby to miejsce funkcjonowało no właściwie od rana do wieczora. Także jakby jestem otwarty, jesteśmy otwarci też na propozycje. Na pewno chciałbym, żeby tu było dużo dobrej muzyki i też, żeby można było tutaj, i pewnie będziemy to robić, będziemy tutaj dobre filmy oglądać, też muzyczne, bo dokumentów muzycznych jest bardzo dużo też. Pracuję nad, że tak powiem, formalnościami, bo to nie jest proste, żeby prawa autorskie uzyskać i tak dalej, ale chciałbym, żeby to miejsce też w ten sposób funkcjonowało, żeby wieczorem można było przyjść i w dobrym towarzystwie obejrzeć dobry koncert, na przykład Jimiego Hendrixa, Carlosa Santany albo coś takiego.
2: No i właśnie, jeszcze tutaj o tych bębnach chciałbym, żebyśmy wtrącili, no bo one oczywiście są też nierozłącznym elementem tej przestrzeni i w kontekście też właśnie strefy bujania. Czy tutaj jakieś w najbliższym czasie planujecie wydarzenia, spotkania? Też w ogóle jak wam się ta społeczność w ostatnim czasie rozrosła?
7: Ona właściwie trwa. To znaczy, nie wiem, czy się rozrosła, bo to też jest tak, że ludzie przychodzą i odchodzą. To jest tak, że mają jakieś prywatne sprawy i tak dalej. Ale więc jest, powiedziałbym, taki trzon kilkunastu, kilkudziesięciu osób, które regularnie przychodzą na zajęcia. W wakacje pewnie jakieś pojedyncze wydarzenia będą w związku z samymi bębnami. Być może uda się kogoś, jakiegoś dobrego bębniarza ściągnąć. Niedawno był tutaj świetny bębniarz z Wrocławia. Może w wakacje też ktoś tutaj zagości. Natomiast samych zajęć robimy sobie przerwę, po prostu wakacyjną. bo tak jak tutaj rozmawiamy, no to remont trwa i jeszcze jest dużo do zrobienia, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Pomysł jest i na aranż tego wszystkiego, ale trzeba to dokończyć. Więc pewnie bębnów w raczej mniejszym stopniu, natomiast no pewnie będziemy się organizować wokół tych wydarzeń, czy jakby będziemy organizować sobie plan na sezon jesienny.
2: Strefa Bujania to jest też taka inicjatywa, która działa też komercyjnie. Jakby wy robicie też swoje koncerty, organizujecie właśnie lekcje. Czy trzecie miejsce też będzie miało jakiś wymiar komercyjny?
7: Tak, będzie miało. To wszystko póki co oficjalnie wynajmuje to fundacja i to jest obiekt komercyjny. Więc tu będzie trzeba no tak to zorganizować, żeby to po prostu się spinało. Więc no tu są te realia ekonomiczne. I z wydarzeń, które no z jednej strony będzie sama fundacja podejmować działania i pisać projekty i organizować tu różne wydarzenia i warsztaty i projekty. Natomiast też no miejsce jest otwarte dla innych. Po to, żeby jeśli ktoś chciałby tu nie wiem, czy zrobić imprezę, ale jakiś ma pomysł na to, żeby zrobić tu wydarzenie własne, to jesteśmy jak najbardziej otwarci, także zapraszamy też do współpracy.
2: To jeszcze może chciałbym, żebyśmy wyjaśnili w ogóle skąd się wzięła potrzeba, żeby takie miejsce w Olsztynie stworzyć.
7: Właściwie to jest trochę mój pomysł, to znaczy ja jestem trochę takim komunistą i po prostu jakoś tak się dzieje, że ludzie jakoś mnie spotykają i wokół zaczyna się coś tam dziać. Ja jestem tylko takim, powiedzmy, trochę motorem, czy gdzieś tam jakimś, wokół którego tam coś się wydarza. Więc generalnie ja w ogóle uważam, że generalnie w naszych czasach dzisiejszych, ale też w Olsztynie zwłaszcza, nie wiem, czy dokładnie takiego miejsca brakuje, ale na pewno brakuje rozmowy i takiej możliwości tego, żeby trochę móc pobyć sobą, bo na przykład działania i moje doświadczenia z działaniami takimi proobywatelskimi czy jakimiś społecznymi są często takie, że dużo działań jest takich rozproszonych i często gdzieś one ulatują w pisaniu projektów, czy też w kontakcie z Urzędem Miasta. Nie chcę tutaj jakby źle mówić. Natomiast no, takie są realia, że często po prostu te rubryki i takie taski i deadline'y mam wrażenie powodują, że nie ma kiedy dobrze taczki załadować i porozmawiać po prostu. Często ja mam takie doświadczenia z konsultacjami społecznymi, że często one się odbywały w taki sposób, że nie było jakby takiej wystarczającego czasu na to, żeby coś przemyśleć i wprowadzić to. Dzisiaj nawet przeczytałem taki post o targu, o niedzielnym jarmarku śniadaniowym, który też tutaj chodzi o to, że pomysł był świetny, natomiast często brakuje takiego przemyślenia, co dalej z tym pomysłem zrobić i jak go prawidłowo wprowadzić, tak żeby on po prostu zadziałał. Więc to się odnosi i do miasta, ale i do w ogóle takich działań też oddolnych inicjatyw. Też jest tak, że młodzi ludzie, myślę, że brakuje im mimo wszystko takich miejsc, gdzie mogliby, za które mogli się by poczuć współodpowiedzialni. To znaczy, mając do dyspozycji przestrzeń, mogliby nią po prostu zarządzać w taki sposób, żeby nie przychodzić tylko jako widz czy klient, który jest obsługiwany i zabawiany, ale też, żeby mogli współdecydować o miejscu. Ja sam mam takie z młodości doświadczenia, że które mnie mocno kształtowały, gdzie miałem na przykład wpływ na to, że takie społeczne miejsce w Olsztynie mogło funkcjonować. I myślę, że to buduje po prostu i poczucie takiej tożsamości z miejscem, czy z miastem, ale też taką pewność siebie i takie poczucie sprawczości. No więc nie wiem, na ile się to uda, ale bardzo chciałbym, żeby tutaj też młodzież zawitała i młodzi ludzie w ogóle. Czy to młodzież licealna, czy studenci. Myślę, że brakuje takich miejsc, za które właśnie oni mogliby czuć się współodpowiedzialni.
2: Gdzie ci młodzi ludzie mają was znaleźć i jak? No bo wiemy, że jesteśmy na Augustowskiej 42. ale nie jest to miejsce, które rzuca się na pierwszy rzut oka z ulicy.
7: Tak, to prawda. No jeszcze baner nie wisi, zaraz będzie chyba nawet jutro powieszony, więc prace trwają, żeby to po prostu było widzialne. Natomiast na pewno można nas znaleźć na Facebooku. Fundacja jeszcze póki co, pewnie nie wiem, czy będzie miała, ale Strefa Bujania ma swój facebookowy profil. Fundacja i Strefa, w zasadzie te działania się zazębiają, więc jest mail, jest telefon, jest messenger, żyjemy w XXI wieku, można naprawdę napisać, jeśli ktoś chciałby tu przyjść, ma jakiś pomysł na projekt, ma jakąś inicjatywę, szuka ludzi, którzy chcieliby, z którymi mógłby ten ktoś to zrobić, to jak najbardziej zapraszamy.
2: Jeszcze jedno pytanie odnośnie innej lokalizacji, w której spotykaliśmy się do tej pory. Piwnica na pana Tadeusza.
7: Tak, mamy sztamę cały czas, Kraina Aktywności. To jest też świetna miejscówka na pana Tadeusza 6 w piwnicy. Tam przez pewnie 2 lata jakoś były zajęcia bębniarskie. Właśnie Strefa tam się spotykała. Teraz Jola, gospodyni tamtego miejsca, przyjeżdża tutaj na Augustowską na zajęcia, więc ale nawet jutro będziemy się widzieć, więc też serdecznie polecamy. Kraina Aktywności, dobrzy ludzie, Skolity od wielu lat organizują na przykład, więc tak.
2: Ale tam już was nie znajdziemy. Już tutaj jesteście wszyscy całą ekipą na Augustowskiej 42.
7: Tak, Strefa i Fundacja są tutaj, Kraina Aktywności działa sobie, z tego co wiem, bardzo dobrze. My tutaj się rozkręcamy, także no, wspieramy się i pomagamy sobie.
2: To chyba też dla was ważne, że macie w końcu takie swoje miejsce.
7: Tak, bo no, do tej pory było tak, że mogliśmy się tam spotykać tylko na zajęciach, więc jakieś aktywności weekendowe, piątkowe spotkania. Była taka potrzeba, żeby po prostu było takie miejsce, gdzie ludzie też mogą przyjść w dowolnej porze sobie pograć, poćwiczyć te rzeczy, które gramy na zajęciach, ale też po prostu przyjść na herbatę i spędzić tutaj czas. Więc bardzo dobrze, myślę, że to miejsce ma sens i będzie tutaj jakby częściej odwiedzane, nie?
2: Kuba Lewandowski z Fundacji Strefa Bujania był naszym gościem i opowiadał nam o nowym miejscu, które w Olsztynie powstaje, czyli o trzecim miejscu, które nie jest ani domem, ani pracą. Jest właśnie tą przestrzenią, w której chcemy spędzać czas wolny i w której wolni być możemy. To wszystko w tej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, a już za chwilę będę wam trochę opowiadała o diecie, która czyni cuda w olsztyńskim szpitalu dziecięcym.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
2: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam was na kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, w której już za chwilę będziemy mieli okazję usłyszeć doktor inżynier Annę Hinburg, dietetyczkę kliniczną, która jest związana m.in. ze szpitalem dziecięcym w Olsztynie. Będzie nam ona opowiadała o tym właśnie, jak dieta wpływa, jakie ma pozytywne skutki na rozwój dzieci, które są pacjentami szpitala, ale nie tylko, także na zdrowe dzieciaki oczywiście dieta ma wpływ. A to wszystko też przy okazji tego, że w olsztyńskim szpitalu dziecięcym jest prowadzony specjalny program profilaktyczny, który właściwie jakby zaczął się od ciała fizycznego, bo zakłada on także pracę właśnie z fizjoterapeutami, ale oczywiście w tym wszystkim jedzenie też ma znaczenie. Zapraszam na rozmowę. Raz jeszcze przedstawię, pozwolę sobie na to, doktor inżynier Anną Hinburg. W olsztyńskim szpitalu dziecięcym ruszył program profilaktyczny dla uczestników w wieku między 5 a 15 rokiem życia. W spotkaniach uczestniczą także ich rodzice. Poza rozmowami i zajęciami z fizjoterapeutami można także skonsultować się z dietetykami. Ja bym chciała właśnie zapytać o to, jaką rolę odgrywa dieta w tym programie i jak ważne to jest właśnie przy wadach postawy.
8: Dieta jest bardzo ważna przy wadach postawy. Doktor inżynier Anna Hinburg, dietetyk kliniczny, wojewódzki specjalistyczny szpital dziecięcy w Olsztynie. Szczególnie w wieku najmłodszym przyjmujemy dzieci od 5 roku życia i to już jest właśnie taki alarm ku temu, czy dobrze odżywiamy nasze najmłodsze pociechy. Okazuje się jednak już po pierwszym takim naszym spotkaniu z pacjentami, bo przepracowałyśmy praktycznie, to było 50 pacjentów, które wzięłyśmy pod nasze skrzydła i okazuje się, że rzeczywiście błędy żywieniowe po prostu są, istnieją i obawiam się, że po prostu będą, jeżeli od najmłodszych lat po prostu nic nie zrobimy. Co jest fajne, rodzice są bardzo zainteresowani zdrowym żywieniem. To jest po prostu fantastyczna sprawa dla nas, jako dla dietetyków, że chcą współpracować z nami. Na co zwracamy uwagę? Po pierwsze, zwracamy uwagę na ilość warzyw i owoców w ciągu dnia. Czy one w ogóle występują? Czy to jest tylko produkt taki, bo jest, czyli w postaci jednego plastra pomidora, czy w postaci sałaty, albo i nie w ogóle w ciągu dnia? Czy przeważają warzywa, czy owoce właśnie w wyborze naszych najmłodszych dzieciaków? Oraz oczywiście druga rzecz, która nas interesuje w wadach postawy, to jest ilość wapnia spożywanego. Zastanawiamy się i pytamy rodziców, czy na przykład znają źródła wapnia, choć jak są dzieci starsze, to oczywiście ich się pytamy. No na ogół niestety królują na naszych stołach smakowe mleka, smakowe jogurty, o kefirach to nawet nie ma mowy i tak dalej, więc patrząc na cały wywiad żywieniowy, który dokonuje mu najmłodszych dzieci, okazuje się niestety, no że tego źródła wapnia w naszym żywieniu, w żywieniu najmniejszego pokolenia, najmłodszego pokolenia jest za mało. To jest gramatura miligramowa, gramatura na całe miligramowe spożycie na cały dzień wcale nie jest takie małe. To jest około 1300 mg dla dziecka. Oczywiście ja już tak uśredniam, ale wcale nie jest tak mało, patrząc na to, co po prostu dzieci jedzą. Na ogół po 50% zapotrzebowania na wapń dziecko nie spożywa w żywieniu, więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, oczywiście taka, która jest dość pomijana i bardziej by się wydawała, że jest problemem w nadwadze i otyłości, to są słodycze, fast foody i inne pokarmy. Już nie patrzymy tu pod kątem nadmiernej masy ciała, bo doskonale wiemy, że czy nadmierna masa ciała, czy niedobory żywieniowe są spowodowane też tym, że jemy nadmiar słodyczy i to one też będą wpływały oczywiście na to, czy mamy wady postawy albo tendencje do wad postawy, czy po prostu nie. Więc i jak najbardziej skupiamy się również na tym aspekcie i w tej kwestii akurat poruszamy już tę kwestię na samym końcu, żeby nikogo nie denerwować, bo to jest taki temat, gdzie niestety my bardziej jakby go unikamy albo chcemy odpowiedzieć prawidłowo, czyli nie jemy słodyczy, ale kiedy zaczynamy drążyć, czy jadasz płatki, jakie płatki, czy są to smakowe płatki, jakie jogurty na ogół smakowe, czy są to soki, napoje, to wszystko występuje, to króluje więc na naszych stołach, więc co się okazuje, że niestety do cukru w naszym żywieniu jest i u naszych najmłodszych dzieci jest po prostu za dużo.
9: To gdybyśmy mieli podpowiedzieć teraz naszym słuchaczom w takim razie właśnie, co powinno się znaleźć absolutnie mniej więcej w jakich ilościach właśnie w takiej diecie młodego człowieka, żeby tych wad postawy unikać?
8: No, zaczynamy oczywiście od żywienia racjonalnego, czyli od samych podstaw. Mówimy o jedzeniu regularnym, o czym niestety zapominamy. Czy jedzenie regularne, dostarczanie żywienia partiami co 3 godziny, maksymalnie co 4 godziny jest obowiązkowe. Nie może być taka sytuacja, że dziecko rano wychodzi bez śniadania, czyli nie ma tego dobrego paliwa dla siebie, potem coś podjada w szkole albo nie podjada, jest obiad w szkole albo go nie ma i zaczynamy przychodzić do domu i nadrabiamy jedzenie. To jest błędne. Więc co? Pierwsze jedzenie o stałych porach, albo mniej więcej o uregulowanych godzinach. To się mówimy o tak zwanej regularności spożywania posiłków. Druga rzecz, dzień zawsze zaczynamy od śniadania. Trzecia, kolacja 3 godziny przed snem i nieduża objętościowo, bo wtedy nie ma możliwości, że dziecko spożyje pierwsze śniadanie, bo po prostu nie będzie miało na nie ochoty. Kolejna rzecz, ilość warzyw w ciągu dnia. 3 porcje dziennie. 3 porcje i stanowi to pół talerza, więc my pokazujemy dla dzieci na dłoniach, że nasze dłonie to jest nasz talerz żywieniowy i połowa tej dłoni to są właśnie nasze warzywa różnokolorowe, czyli nie zamykamy się na plasterku pomidora czy tej przysłowiowej sałaty, więc staramy się, żeby te warzywa były różnokolorowe i połowa talerza stanowiły warzywa. Owoce mniej niż warzyw. 2 porcje stanowczo wystarczą. Kolejna rzecz, tydzień można przeżyć bez pokarmów słodkich. Mówię o słodyczach kupowanych, o napojach słodkich, o jogurtach słodkich, o smakowych płatkach, które są niczym innym jak słodycze. Więc to jest kolejna rzecz i oczywiście uczenie dziecka picia napojów mlecznych fermentowanych, czyli jogurty, kefiry, maślanki naturalne, które można połączyć z owocami świeżymi. U dzieci, które nie mają żadnych stwierdzonych chorób, jak najbardziej stosowanie, dostarczanie też i miodu do takich jogurtów, które nie zawsze smakują jako naturalne. Ewentualnie stosowanie domowych dżemów, bądź dżemów, które mają najmniej dodatków tak zwanych konserwujących, choć może nie tylko, ale i barwników wszelkiego rodzaju i stabilizatorów.
9: Jesteście Państwo po takim pierwszym spotkaniu, z tego co zrozumiałam. To była grupa też różnorodna wiekowo, czy...
8: To są pacjenci od 5 do 15 roku życia, więc różnorodne wiekowo i no o ile fajnie, że większość z tych akurat pacjentów to była w wieku tym młodszym, czyli tak 10, może 11 rok życia, to zawsze my się bardzo cieszymy, jeżeli tacy pacjenci do nas trafiają i mają, popełniają jakieś błędy żywieniowe, to wtedy możemy powiedzieć, że no jeszcze mamy na to czas, prawda, że nie martwcie się, to wszystko można naprawić. Gorzej się dzieje u pacjentów, którzy już mają na to 15 lat, bo okazuje się, że niestety nawyki żywieniowe kształtują się właśnie do 14 roku życia.
9: To jeszcze jedna rzecz właśnie a propos relacji trochę takich właśnie między rodzicami a dziećmi, którzy biorą udział w tym programie. Czy dzieci na przykład zwracają rodzicom na coś uwagę, tak na przykład gdzieś mimochodem coś takiego Państwo zauważyliście, że na przykład a mamo, a bo my na przykład właśnie wcale tak nie jemy, jak Pani mówi? No.
8: Bardziej jest zwracanie uwagi mama nie kupuje. To jest takie stwierdzenie, które najczęściej pada, czyli powinniśmy jadać pieczywo pełnoziarniste. Mama mówi, prawda, mówiłam, że mamy jeść pieczywo pełnoziarniste czy ciemne bułki, więc wtedy pada to przysłowiowe zdanie, przecież mamo nie kupujesz. Fakt. To nie dzieci robią zakupy, to nie dzieci zarabiają, to nie dzieci mają pieniążki, to od rodziców dostają i to rodzice niestety w tym wypadku mają ogromną pieczę i odpowiedzialność za to, co właśnie wybierają, kupują dzieci.
9: Ale też myślę, że sporo rodziców może mieć problem z tym, żeby no właśnie na przykład dzieci przekonać do niektórych pokarmów, no bo wiadomo, słodkie rzeczy chętniej dzieci zjadają niż na przykład, tak jak Pani wspomniała, taki naturalny kefir czy jogurt.
8: Dokładnie, stąd edukacja rodzica, nawet mam jeszcze w ciąży, jest najważniejsza. Z tego względu, że wtedy nie zostaną popełnione błędy przy rozszerzaniu diety. Bo jeżeli ja rozszerzam dietę, nie patrząc na schemat żywieniowy, tylko rozszerzam bodziec, co lubi względem takiego upodobania, to niestety cukier, który wprowadzę jak najszybciej, jak najwcześniej, jest bardzo uzależniający, co spowoduje, że ja w moim menu będę wybierała cukier. Więc kiedy przychodzą pacjenci najmłodsi już bardzo uzależnieni od cukru, bo to ewidentnie widać, to staramy się, no może łagodnie mówić, ale mówić w sposób taki, żeby automatycznie odstawić pokarm słodki. Automatycznie na parę dni. I potem widać ewidentnie, że chęć na te słodkie pokarmy jest o wiele mniejsza. Więc jeżeli zrobimy to za późno, to niestety musimy troszkę energii włożyć na to, żeby przekonać tego pacjenta, to znaczy może nie przekonać, ale pokazać, tak, że no jednak cukru za dużo spożywamy i bardziej dlatego my edukując rodziców nie tylko zwracamy się do rodziców, ale do najmłodszych, bo okazuje się, że to w tym wypadku, jeżeli dziecko zrozumie, to bardziej wtedy stara się edukować rodzica.
9: To jeszcze a propos cukru jedna rzecz. Czy zamienianie takich gotowych słodyczy owocami to jest dobry pomysł?
8: Nie, zupełnie nie. Nie ma czegoś takiego jak zdrowe zastępniki, nie ma czegoś takiego jak dojadanie zdrowymi produktami, choć takie reklamy oczywiście widzimy i doskonale wiemy, jakimi tonami jesteśmy w stanie zjeść właśnie owoce, żeby nie jeść tylko pokarmów słodkich, więc koło i tak się zamyka, bo owoce są słodkie, więc jeżeli ja jadam zbyt dużą podaż owoców, no to również dostarczam zbyt dużej podaży cukru w organizmie. Więc ten cukier oczywiście naturalny, nie ma co z niego rezygnować. Myślę, tak jak mówiłam na początku, dwie porcje owoców w ciągu dnia nawet są wskazane w granicach około 100 do 200 gramów w ciągu dnia. to są na przykład takie dwa jabłka albo jedno wielkie. Więc to jest tylko taka gramatura i tego cukru tyle wystarczy. Poza tym myślę, że my mało sobie zdajemy sprawę, że ogólnie węglowodany to jest cukier. Może nietypowy cukier prosty, ale on się potem przecież rozkłada do cukru prostego, więc w jakiś tam sposób jest również wchłanialny w nasz organizm. Także jedząc inne pokarmy, my już tę ilość cukru, odpowiednią ilość cukru dostarczamy. A to, co spożywamy z zewnątrz, czyli spożywamy cukier prosty, po prostu spożywamy go za dużo.
2: Doktor inżynier Anna Hinburg opowiadała nam o roli diety w życiu małych pacjentów Olsztyńskiego Szpitala Dziecięcego, ale oczywiście jedzenie ma znaczenie nie tylko dla chorych osób, ma też ogromny wpływ na ludzi zdrowych. I chodzi przede wszystkim o to, żeby ich w tym dobrym zdrowiu utrzymać. Ale wiecie, to jest też dobry moment na to, żeby sobie przypomnieć, że oczywiście dieta ma wpływ nie tylko na życie dzieci i że dietę może wprowadzić także dorosły. I że przede wszystkim dieta to nie są takie sposoby odżywiania się w jakimś krótkim okresie. Dieta to jest po prostu nasz sposób jedzenia i o to trzeba zadbać, żeby on po prostu był właściwy, żebyśmy dostarczali odpowiednich wartościowych produktów, witamin, minerałów, białka. Białko, wszędzie teraz mówi się o białku. Ale rzeczywiście jest ono bardzo, bardzo istotne. Więc wybierając sobie jakąś dietę, nie sugerujcie się tym, że będzie ona trwała przez 2 miesiące, czy 3 i jakoś dacie radę, bo jak tylko ją zmienicie, no to po prostu zmieni się znowu wasz metabolizm i całe to funkcjonowanie organizmu najprawdopodobniej wróci po prostu do tego, co było. A najprawdopodobniej, skoro myślicie o diecie jakiejkolwiek odchudzającej, najprawdopodobniej to nie po to, żeby potem wracać do tego, co było. Takich tematów medycznych pewnie jeszcze się kilka pojawi na naszej antenie, zanim rozpoczną się wakacje. A kiedy się zaczną, to my będziemy oczywiście dalej dla Was dzielnie i w pocie czoła pracować, zdecydowanie w pocie. Mam nadzieję, że będzie na tyle ciepło, żeby ten pot na czole się pojawił, choć oczywiście będziemy mieli już trochę mniej okazji do tego, żeby się usłyszeć, ale to wszystko po to, żebyśmy już od września do Was wrócili pełni energii, sił i z wypełnionymi kieszeniami i dyktafonami od nagrań, dźwięków, rozmów i wywiadów. Tak sobie zafantazjowałam teraz o tym, co będzie za kilka tygodni, ale oczywiście zanim się to wydarzy, to przed nami jeszcze mnóstwo fantastycznych spotkań. Tymi słowy dobrnęliśmy do końca kolejnego magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, za który bardzo dziękuję Wam, Aga Wiśniewska. Kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny odcinek.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Aga Wiśniewska z tej strony. Nie powinnam raczej śpiewać i w zasadzie rzadko to robię publicznie. Jest mi bardzo miło przywitać Was w kolejnym odcinku magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Taka jestem rozbawiona, ponieważ cieszy mnie raz, że długi weekend czerwcowy, dwa, że po prostu to, że jest już czerwiec i że pogoda chociaż wprawdzie ostatnio na to za bardzo nie wskazuje, ale lato jest jakby coraz bliżej. Więc liczę na to, że niedługo będzie właśnie bardziej słonecznie. Czego sobie odmówić nie możemy, to w Olsztynie przecież jest ciepło, jest też niestety dość pochmurnie i czasami pada, ale deszcz też jest potrzebny. Więc w zasadzie wszystko się zgadza. Zgadza się też to, że mam dla Was kolejne temaciki związane oczywiście z naszym wspaniałym miastem Olsztynem. No i teraz właśnie, w najbliższym czasie, będę Wam chciała troszeczkę opowiedzieć o historii tego miasta. Takiej historii, która no nie jest zbyt oczywista i o której nie usłyszycie w szkole najprawdopodobniej. Ale jeśli jesteście zainteresowani, to mamy w Olsztynie ludzi, którzy Wam takie historie chętnie opowiedzą, jeśli się z nimi na przykład na spotkanie umówicie. Rafał Będkowski jest jedną z takich osób, która regularnie

0: spróbować zrobić sami, notując może przy okazji też kilka ciekawostek, o których pan Rafał zaraz nam będzie opowiadał. A temat, który dzisiaj będziemy poruszali, to wolnomularze. No i właśnie teraz przenosimy się do jednego z przystanków. Właśnie na tej trasie, którą przygotował pan Rafał Będkowski, historyk, opowiadając historię olsztyńskich masonów.
1: Drugi nasz przystanek na początku Alei Wojska Polskiego, po prawej stronie za wyjściem z tunelu pod torami kolejowymi. Mianowicie tutaj po stronie prawej stał niegdyś dom, w którym doszło do spotkania, na którym założono lożę wolnomularską Stein an der Aale. Był to dom należący do mistrza murarskiego i ciesielskiego Arnolda Stera. To był też człowiek, który był już wolnomularzem, prawda? Ja nawet sądziłem przez pewien czas, że on mógł być pierwszym mistrzem katedry, ale prawdopodobnie tak nie było, dlatego że on w 1988 nie miał jeszcze najwyższego stopnia, czyli trzeciego, nie był jeszcze mistrzem, więc nie mógł zostać mistrzem katedry. No, bo taka była zasada, że tylko ci ludzie, którzy, prawda, ten trzeci stopień osiągnęli, mogli być, pełnić taką funkcję. Ja zacząłem od tego miejsca, potem przeszliśmy na drugą stronę, poszliśmy na cmentarz Świętego Jakuba, gdzie jest grób Karla Ręsza, symboliczny oczywiście, bo tam jest ustawiony został z inicjatywy PTTK kamień nagrobny Karla Ręsza, który został znaleziony swego czasu, jeszcze na początku naszego stulecia, na terenie Parku Centralnego. Był to kamień pochodzący z cmentarza przy partyzantów, cmentarza ewangelickiego, bo tam Karl Ręsz został pochowany i tam spoczywa cały czas, prawda? Natomiast Karl Ręsz był przewodniczącym loży w okresie jej w zasadzie największego rozkwitu, czyli na przełomie pod koniec epoki cesarskiej. Wtedy właśnie on sprawował funkcję mistrza katedry. Poza tym był bardzo ważną postacią, jeżeli chodzi o historię Olsztyna. Był długoletnim przewodniczącym Rady Miejskiej. Był też człowiekiem, dzięki któremu Olsztyn wszedł w epokę nowoczesności, czyli no, poczynił bardzo duże zasługi na tym polu. Przyczynił się do budowy w mieście wodociągów, kanalizacji, tramwajów, nowego ratusza, do budowy szkół też nowoczesnych w Olsztynie, do organizacji wystawy przemysłowej w Jakubowie. Także była to postać bardzo, jest to cały czas postać bardzo zasłużona i bardzo, uważam, pozytywna. No, opowiadałem właśnie o nim jako też o, nie tylko o fabrykancie przemysłowcu, bo on miał fabrykę maszyn odlewnie żelaza przy dzisiejszej ulicy Lubelskiej, ale też jako osobie zajmującej się samorządowcu. To był, Karl Ręsz był najbliższym współpracownikiem Oskara Beliana najpierw, a potem Karla Ręsza, czyli dwóch takich też zasłużonych dla Olsztyna burmistrzów, nadburmistrzów właściwie. Najpierw, bo Oskar Belian był najpierw burmistrzem, potem uzyskał tytuł nadburmistrza. Więc no, niewątpliwie jest to bardzo ważna postać i tam trzeba ten przystanek zrobić. Kolejnym przystankiem był skwer przy Teatrze Jaracza. To wszyscy chyba wiedzą, że przez dłuższy czas budynek teatru, dzisiejszy budynek Teatru Jaracza, przed przebudową, o której poddano go w połowie lat 20. XX wieku, był budynkiem pełniącym funkcję siedziby loży wolnomularskiej Stein an der Aale. Także ona właśnie tutaj na przełomie wieków działała. Tu się odbywały spotkania w obrębie loży wolnomularskiej. No, potem oczywiście budynek został przebudowany. Co ciekawe, że projekt przebudowy była też autorstwa wolnomularza, bo Augusta Federzena, czyli człowieka, który też był wolnomularzem i to wysokiego stopnia. Także tu się historia jakby zamyka, prawda? Stąd przeszliśmy na ulicę Kajki. Jako że w roku 1913, kiedy Loża Wolnomularska w Olsztynie święciła swoje 25-lecie, no, postanowiono wtedy postarać się o nową siedzibę. Budynek Loży przy ulicy 1 Maja dzisiejszej został sprzedany miastu. Miasto chciało tam w tym miejscu pobudować halę miejską. Tam miał być zarówno teatr, jak i taka hala, w którym różne uroczystości, imprezy mogłyby się odbywać. To były jeszcze czasy, przypominam, przed pierwszą wojną światową, tuż. Dlatego tych planów się nie udało wtedy zrealizować. One dopiero 10 lat później, czyli w 1924, mogły zostać zrealizowane. Natomiast loża wybudowała sobie wtedy własną siedzibę, już przeznaczoną

0: tylko i wyłącznie na potrzeby właśnie loży przy ówczesnym Moltkeplatz. Jeszcze wtedy ulica Kajki nie była oficjalna wyróżniana na planie miasta, ona dopiero potem dostała nazwę Moltke Strasse, ale tam w każdym razie tą lożę pobudowano. I ta loża do dziś przy tejże ulicy istnieje. Przy okazji powiedziałem o czymś, co nie jest znane w Olsztynie, mianowicie architektem, który zaprojektował ten budynek, był Paul Lebius, który był też członkiem loży wolnomularskiej, czyli też był wolnomularzem. No, a przy okazji naprzeciwko, czyli po drugiej stronie, mamy znany budynek, mianowicie willa Augusta Federzena, który z kolei był, tak jak powiedziałem, też wolnomularzem wysokiego stopnia i tam zaprojektował parę kamienic. Podejrzewam, że dlatego też dla siebie wybrał tam siedzibę właśnie naprzeciwko tego budynku lożowego z 1913 roku. Stamtąd weszliśmy do budynku loży, przy okazji powiem, bo okazało się, że mamy klucze do środka, także weszliśmy do budynku loży, mogliśmy zobaczyć, jest to bardzo ciekawy budynek, dlatego że dużo detalu, układ przestrzenny właśnie, jest ten układ trochę przestrzenny zmieniony, ale bardzo dużo elementów się zachowało, jest to wszystko dość dobrze zakonserwowane, pokazane, także możemy tam rzeczywiście się czuje pełna atmosfera, jak się wejdzie do tego budynku. I jest on nadal tajemniczy, enigmatyczny, dlatego że nie wiemy, no my jako profani nie wiemy, do czego poszczególne pomieszczenia służyły. Może ludzie, którzy są wolnomularzami, potrafiliby coś na ten temat powiedzieć. Jest to w każdym razie, planów nie mamy opisów, więc jest to też bardzo, bardzo ciekawy budynek, którym pewien szczególny nastrój panuje. Ja go znam, ten budynek, z dawnych czasów. Mianowicie tam była siedziba ośrodka zdrowia, w którym się dokonywało prześwietlenia klatki piersiowej. Także ja tam często musiałem chodzić i, prawda, robić w dawnych czasach jeszcze zdjęcia rentgenowskie. Mogłem sobie właśnie tym razem przypomnieć te wnętrze i właśnie tam, w tym miejscu, szczególnym miejscu, opowiedzieć o loży wolnomularskiej w Olsztynie, jak ona wyglądała w roku właśnie 1913. Stamtąd poszliśmy na plac Rema dzisiejszy. No i tutaj też mamy taki, no jakby miejsce węzłowe w pewnym sensie, jeżeli chodzi o historię wolnomularstwa, bo proszę zauważyć, że nawet patron tego placu, czyli generał Józef Bem, też był wolnomularzem. Mamy poza tym przy tym placu budynek z pichlerza z połowy lat 20., który zaprojektowany został przez Augusta Federzena, znowu mamy następnego wolnomularza. No i mamy budynek złożony z dwóch kamienic wyniesionych przez Roberta Mrzyka w latach 1902-1903, którego o zdobnictwie są ewidentne elementy wolnomularskie. Tam mamy heksagramy, mamy kolumny, mamy wizerunki słońca i księżyca. Ja wielokrotnie się zastanawiałem nad tą symboliką. Różnie próbowałem to sobie wytłumaczyć. Są to ewidentnie symbole jednak wolnomularskie. Mógł być to całkiem przypadkowy jakiś program, prawda, artystyczny, który się tu znalazł, ale jednak wyraźnie wskazuje, ta symbolika wskazuje na związki z ruchem wolnomularskim. I co ciekawe, ja sądziłem też, że Robert Mrzyk może był członkiem loży Steinderale, chociaż były ku temu poważne przeciwwskazania, dlatego że Robert Mrzyk był katolikiem, był Polakiem, był miejscowym przedstawicielem społeczności polskiej, właśnie takim eksponowanym, można powiedzieć. W pewnym momencie jako członek Stowarzyszenia Polsko-Katolickiego Zgoda Miejscowego, jedynego właściwie Stowarzyszenia Polskiego na Warmii ówczesnej działającego, był jednym z członków delegacji, która witała biskupa warmińskiego w Olsztynie i dostał do ucałowania pierścień biskup. Więc to mi troszkę nie pasowało, prawda, do tej postaci jako do wolnomularza. Do dziś nie wiem, dlaczego ta symbolika się tam znalazła na tym budynku, ale ja chciałem zwrócić uwagę, że ja też mówiłem o rzeczach, których nie wiem. Ja nie mówiłem tylko o tym, co wiem, czy czego się domyślam, bo zawsze staram się, jeżeli snuję jakieś domysły, jakieś przypuszczenia, to staram się to wyraźnie powiedzieć, że są to moje przypuszczenia czy domysły, nie podawać tego jako jakieś takie treści już gotowe, prawda? Dlatego, że my nie wszystko wiemy. Pewnych rzeczy się rzeczywiście domyślamy, a wobec innych rzeczy rzeczywiście stoimy bezradni, nie wiemy po prostu. Możemy snuć pewne przypuszczenia, ale czy tak rzeczywiście było, nie wiem. No bo ja też mówiłem, w jaki sposób ta symbolika mogła tam się znaleźć. Nie wiem, mógł na przykład ktoś Mrzykowi zaproponować taką symbolikę, a on nieświadomy mógł, że tak powiem, zgodzić się na nią, prawda? Ale mogło być też tak, że Robert Mrzyk mógł być tajnym członkiem Loży Wolnomulask. Nie mówię, że z Steinerale, ale jakiejś innej. On pochodził z Pust Zachodnich, więc mógł działać w obrębie jakiejś innej loży. Chociaż to by było dziwne. Trudno, nie znam na tyle historii ruchu wolnomularskiego w Niemczech, żeby wiedzieć, czy takie sytuacje się zdarzały, prawda? Dlatego, że powiadam, to były oficjalnie działające organizacje, wydawały one swoje listy członków. Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, że te listy członków nie były wydawane w dużych nakładach. Było ich chyba tylu, ile i tyle wydanych, ile było członków danej loży. Zapewne jakieś te egzemplarze dostawały się też do naczelnych, jakby do loży matki, czyli wielkiej loży wolnomularskiej w Berlinie, bo ta organizacja olsztyńska jakby podlegała pod tą wielką lożę w Berlinie. Jakiś tam egzemplarz na pewno dostawał się władzom państwowym, bo władze państwowe, tak jak mówiłem, lubiły kontrolować wolnomularzy, więc to na pewno było pod kontrolą. Ale tak poza tym, to jeżeli było około 100 członków organizacji, to podejrzewam, że ta lista mniej więcej w 100 egzemplarzach wychodziła. Zresztą, co ciekawe, że te listy, które były drukowane w Olsztynie, były drukowane też przez wolnomularza, bo Ernst Harisch, czyli główny drukarz tutaj w Olsztynie, wydający Allensteiner Zeitung, budowniczy Casablanki, prawda, też był wolnomularzem. Także to wszystko, jakby można powiedzieć, że zostawało w rodzinie. Mnie się te listy udało zdobyć, część tych list pochodzących sprzed I wojny światowej i dzięki temu tutaj mogłem swoją ciekawość jakby zaspokoić. Wiem, kto w skład tej loży, prawda, olsztyńskiej wolnomularskiej przed wojną światową wchodził.
1: Historyk Rafał Będkowski był naszym gościem i opowiadał nam o loży masońskiej w Olsztynie. Temat ciekawy z mojej perspektywy. Myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję kiedyś z panem Rafałem trochę pozgłębiać te tajemnice. Może pogrzebiemy i się dowiemy, że tak naprawdę oni dalej tutaj funkcjonują. Ale jakby nie poddawajmy się za bardzo teoriom spiskowym. Spokojnie, spokojnie. Już za chwilę z kolei na naszej antenie będziemy sobie opowiadali o tym, co miasto Olsztyn i jego instytucje kultury przygotowały na najbliższe lato. Tu też mogą wam się przydać notesiki i długopisy. Chociaż oczywiście wszystkie informacje znajdziecie też w internecie. A szczegóły tych wydarzeń już za chwilę, więc zostańcie z 95.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Aga Wiśniewska z tej strony. Nie powinnam raczej śpiewać i w zasadzie rzadko to robię publicznie. Jest mi bardzo miło przywitać was w kolejnym odcinku magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Taka jestem rozbawiona, ponieważ cieszy mnie raz, że długi weekend czerwcowy, dwa, że po prostu to, że jest już czerwiec i że pogoda, chociaż wprawdzie ostatnio na to za bardzo nie wskazuje, ale lato jest jakby coraz bliżej, więc liczę na to, że niedługo będzie właśnie bardziej słonecznie. Czego sobie odmówić nie możemy, to w Olsztynie przecież jest ciepło, jest też niestety dość pochmurnie i czasami pada, ale deszcz też jest potrzebny, więc w zasadzie wszystko się zgadza. Zgadza się też to, że mam dla was kolejne temaciki związane oczywiście z naszym wspaniałym miastem Olsztynem. No i teraz właśnie, w najbliższym czasie, będę wam chciała troszeczkę opowiedzieć o historii tego miasta. Takiej historii, która nie jest zbyt oczywista i o której nie usłyszycie w szkole najprawdopodobniej. Ale jeśli jesteście zainteresowani, to mamy w Olsztynie ludzi, którzy wam takie historie chętnie opowiedzą, jeśli się z nimi na przykład na spotkanie umówicie. Rafał Będkowski jest jedną z takich osób, która regularnie spotyka się z mieszkańcami, ale też gośćmi Olsztyna i oprowadza takie grupy po naszym mieście, opowiadając przy okazji właśnie ciekawe historie związane z różnymi lokacjami olsztyńskimi. I teraz chciałabym was zaprosić na wysłuchanie rozmowy dotyczącej takiego właśnie jednego spaceru, który w Olsztynie się odbył, ale który możecie też sobie spróbować zrobić sami, notując może przy okazji też kilka ciekawostek, o których pan Rafał zaraz nam będzie opowiadał. A temat, który dzisiaj będziemy poruszali, to wolnomularze. No i właśnie teraz przenosimy się do jednego z przystanków. Właśnie na tej trasie, którą przygotował pan Rafał Będkowski, historyk, opowiadając historię olsztyńskich masonów.
0: Drugi nasz przystanek na początku Alei Wojska Polskiego, po prawej stronie za wyjściem z tunelu pod torami kolejowymi. Mianowicie tutaj po stronie prawej stał niegdyś dom, w którym doszło do spotkania, na którym założono lożę wolnomularską Stein an der Alle. Był to dom należący do mistrza murarskiego i ciesielskiego Arnolda Stera. To był też człowiek, który był już wolnomularzem, prawda? Ja nawet sądziłem przez pewien czas, że on mógł być pierwszym mistrzem katedry, ale prawdopodobnie tak nie było, dlatego że on w 1988 nie miał jeszcze najwyższego stopnia, czyli trzeciego, nie był jeszcze mistrzem, więc nie mógł zostać mistrzem katedry. No, bo taka była zasada, że tylko ci ludzie, którzy, prawda, ten trzeci stopień osiągnęli, mogli być, pełnić taką funkcję. Ja zacząłem od tego miejsca, potem przeszliśmy na drugą stronę, poszliśmy na cmentarz Świętego Jakuba, gdzie jest grób Karla Ręsza, symboliczny oczywiście, bo tam jest ustawiony został z inicjatywy PTTK kamień nagrobny Karla Ręsza, który został znaleziony swego czasu, jeszcze na początku naszego stulecia, na terenie Parku Centralnego. Był to kamień pochodzący z cmentarza przy partyzantów, cmentarza ewangelickiego, bo tam Karl Ręsz został pochowany i tam spoczywa cały czas, prawda? Natomiast Karl Ręsz był przewodniczącym loży w okresie jej w zasadzie największego rozkwitu, czyli na przełomie pod koniec epoki cesarskiej. Wtedy właśnie on sprawował funkcję mistrza katedry. Poza tym był bardzo ważną postacią, jeżeli chodzi o historię Olsztyna. Był długoletnim przewodniczącym Rady Miejskiej. Był też człowiekiem, dzięki któremu Olsztyn wszedł w epokę nowoczesności, czyli no, poczynił bardzo duże zasługi na tym polu. Przyczynił się do budowy w mieście wodociągów, kanalizacji, tramwajów, nowego ratusza, do budowy szkół też nowoczesnych w Olsztynie, do organizacji wystawy przemysłowej w Jakubowie. Także była to postać bardzo, jest to cały czas postać bardzo zasłużona i bardzo uważam pozytywna. No, opowiadałem właśnie o nim jako też o, nie tylko o fabrykancie przemysłowców, bo on miał fabrykę maszyn odlewania żelaza przy dzisiejszej ulicy Lubelskiej, ale też jako osobie zajmującej się samorządowcu. To był, Karl Ręsz był najbliższym współpracownikiem Oskara Beliana najpierw, a potem Karla Ręsza, czyli dwóch takich też zasłużonych dla Olsztyna burmistrzów, nadburmistrzów właściwie. Najpierw, bo Oskar Belian był najpierw burmistrzem, potem uzyskał tytuł nadburmistrza. Więc no, niewątpliwie jest to bardzo ważna postać i tam trzeba ten przystanek zrobić. Kolejnym przystankiem był skwer przy Teatrze Jaracza. To wszyscy chyba wiedzą, że przez dłuższy czas budynek teatru, dzisiejszy budynek Teatru Jaracza, przed przebudową, o której poddano go w połowie lat 20. XX wieku, był budynkiem pełniącym funkcję siedziby loży wolnomularskiej Stein an der Alle. Także ona właśnie tutaj na przełomie wieków działała. Tu się odbywały spotkania w obrębie loży wolnomularskiej. No, potem oczywiście budynek został przebudowany. Co ciekawe, że projekt przebudowy była też autorstwa wolnomularza, bo Augusta Federzena, czyli człowieka, który też był wolnomularzem i to wysokiego stopnia. Także tu się historia jakby zamyka, prawda? Stąd przeszliśmy na ulicę Kajki, jako że w roku 1913, kiedy Loża Wolnomularska w Olsztynie święciła swoje 25-lecie, no, postanowiono wtedy postarać się o nową siedzibę. Budynek Loży przy ulicy 1 Maja dzisiejszej został sprzedany miastu. Miasto chciało tam w tym miejscu pobudować halę miejską. Tam miał być zarówno teatr, jak i taka hala, w którym różne uroczystości, imprezy mogłyby się odbywać. To były jeszcze czasy, przypominam, przed pierwszą wojną światową, tuż. Dlatego tych planów się nie udało wtedy zrealizować. One dopiero 10 lat później, czyli w 1924, mogły zostać zrealizowane. Natomiast loża wybudowała sobie wtedy własną siedzibę, już przeznaczoną tylko i wyłącznie na potrzeby właśnie loży, przy ówczesnym Moltkeplatz. Jeszcze wtedy ulica Kajki nie była oficjalna wyróżniana na planie miasta, ona dopiero potem dostała nazwę Moltke Strasse, ale tam w każdym razie tą lożę pobudowano. I ta loża do dziś przy tejże ulicy istnieje. przy okazji powiedziałem o czymś, co nie jest znane w Olsztynie, mianowicie architektem, który zaprojektował ten budynek był Paul Lebius, który był też członkiem Loży Wolnomularskiej, czyli też był wolnomularzem. No, a przy okazji naprzeciwko, czyli po drugiej stronie mamy znany budynek, mianowicie willa Augusta Federzena, który z kolei był, tak jak powiedziałem, też wolnomularzem wysokiego stopnia i tam zaprojektował parę kamienic. Podejrzewam, że dlatego też dla siebie wybrał tam siedzibę właśnie naprzeciwko tego budynku lożowego z 1913 roku. Stamtąd weszliśmy do budynku loży, przy okazji powiem, bo okazało się, że mamy klucze do środka, także weszliśmy do budynku loży, mogliśmy zobaczyć, jest to bardzo ciekawy budynek, dlatego że dużo detalu, układ przestrzenny właśnie, jest to ten układ trochę przestrzenny zmieniony, ale bardzo dużo elementów się zachowało, jest to wszystko dość dobrze zakonserwowane, pokazane, także możemy tam rzeczywiście się czuje pełna atmosfera, jak się wejdzie do tego budynku. I jest on nadal tajemniczy, enigmatyczny, dlatego że nie wiemy, no to my jako profani nie wiemy, do czego poszczególne pomieszczenia służyły. Może ludzie, którzy są wolnomularzami, potrafiliby coś na ten temat powiedzieć. Jest to w każdym razie, planów nie mamy opisów, więc jest to też bardzo, bardzo ciekawy budynek, którym pewien szczególny nastrój panuje. Ja go znam, ten budynek, z dawnych czasów. Mianowicie tam była siedziba ośrodka zdrowia, w którym się dokonywało prześwietlenia klatki piersiowej. Także ja tam często musiałem chodzić i, prawda, robić w dawnych czasach jeszcze zdjęcia rentgenowskie. Mogłem sobie właśnie tym razem przypomnieć te wnętrze i właśnie tam, w tym miejscu, szczególnym miejscu, powiedzieć o Loży Wolnomularskiej w Olsztynie, jak ona wyglądała w roku właśnie 1913. Stamtąd poszliśmy na plac Rema dzisiejszy. No i tutaj też mamy taki, no jakby miejsce węzłowe w pewnym sensie, jeżeli chodzi o historię wolnomularstwa, bo proszę zauważyć, że nawet patron tego placu, czyli generał Józef Bem, też był wolnomularzem. Mamy poza tym przy tym placu budynek z pichlerza z połowy lat 20., który zaprojektowany został przez Augusta Federzena, znowu mamy następnego wolnomularza. No i mamy budynek złożony z dwóch kamienic wyniesionych przez Roberta Mrzyka w latach 1902-1903, którego o zdobnictwie są ewidentne elementy wolnomularskie. Tam mamy heksagramy, mamy kolumny, mamy wizerunki słońca i księżyca. Ja wielokrotnie się zastanawiałem nad tą symboliką. Różnie próbowałem to sobie wytłumaczyć, ale są to ewidentnie symbole jednak wolnomularskie. Mógł być to całkiem przypadkowy jakiś program, prawda, artystyczny, który się tu znalazł, ale jednak wyraźnie wskazuje, ta symbolika wskazuje na związki z ruchem wolnomularskim. I co ciekawe, ja sądziłem też, że Robert Mrzyk może był członkiem Loży Steyenderale, chociaż były ku temu poważne przeciwwskazania, dlatego że Robert Mrzyk był katolikiem, był Polakiem, był miejscowym przedstawicielem społeczności polskiej, właśnie takim eksponowanym, można powiedzieć. W pewnym momencie jako członek Stowarzyszenia Polsko-Katolickiego Zgoda Miejscowego, jedynego właściwie Stowarzyszenia Polskiego na Warmii ówczesnej działającego, był jednym z członków delegacji, która witała biskupa warmińskiego w Olsztynie i dostał do ucałowania pierścień biskup. Więc to mi troszkę nie pasowało, prawda, do tej postaci jako do wolnomularza. Do dziś nie wiem, dlaczego ta symbolika się tam znalazła na tym budynku, ale ja chciałem zwrócić uwagę, że ja też mówiłem o rzeczach, których nie wiem. Ja nie mówiłem tylko o tym, co wiem, czy czego się domyślam, bo zawsze staram się, jeżeli snuję jakieś domysły, jakieś przypuszczenia, to staram się to wyraźnie powiedzieć, że są to moje przypuszczenia czy domysły, nie podawać tego jako jakieś takie treści już gotowe, prawda? Dlatego, że my nie wszystko wiemy. Pewnych rzeczy się rzeczywiście domyślamy, a wobec innych rzeczy rzeczywiście stoimy bezradni, nie wiemy. Po prostu możemy snuć pewne przypuszczenia, ale czy tak rzeczywiście było, nie wiem. No bo ja też mówiłem, w jaki sposób ta symbolika mogła tam się znaleźć. Nie wiem, mógł na przykład ktoś Mrzykowi zaproponować taką symbolikę, a on nieświadomy mógł, że tak powiem, zgodzić się na nią, prawda? Ale mogło być też tak, że Robert Mrzyk mógł być tajnym członkiem Loży Wolnomularskiej. Nie mówię, że z Steyenderale, ale jakiejś innej. On pochodził z Prus Zachodnich. więc mógł działać w obrębie jakiejś innej loży. Chociaż to by było dziwne, trudno, nie znam na tyle historii ruchu wolnomularskiego w Niemczech, żeby wiedzieć, czy takie sytuacje się zdarzały, prawda? Dlatego, że powiadam, to były oficjalnie działające organizacje, wydawały one swoje listy członków. Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, że te listy członków nie były wydawane w dużych nakładach. Było ich chyba tylu, tyle wydanych, ile było członków danej loży. Zapewne jakieś te egzemplarze dostawały się też do naczelnych, jakby do loży matki, czyli wielkiej loży wolnomularskiej w Berlinie, bo ta organizacja olsztyńska jakby podlegała pod tą wielką lożę w Berlinie. Jakiś tam egzemplarz na pewno dostawał się władzom państwowym, bo władze państwowe, tak jak mówiłem, lubiły kontrolować wolnomularzy, więc to na pewno było pod kontrolą. Ale tak poza tym, to jeżeli było około 100 członków organizacji, to podejrzewam, że ta lista mniej więcej w 100 egzemplarzach wychodziła. Zresztą, co ciekawe, że te listy, które były drukowane w Olsztynie, były drukowane też przez wolnomularzy. Bo Ernst Harisch, czyli główny drukarz tutaj w Olsztynie, wydający Allensteiner Zeitung, budowniczy Casablanki, prawda, też był wolnomularzem. Także to wszystko, jakby można powiedzieć, że zostawało w rodzinie. Mnie się te listy udało zdobyć, część tych list pochodzących sprzed I wojny światowej i dzięki temu tutaj mogłem swoją ciekawość jakby zaspokoić. Wiem, kto w skład tej loży, prawda, olsztyńskiej wolnomularskiej przed I wojną światową wchodził.
1: Historyk Rafał Będkowski był naszym gościem i opowiadał nam o loży masońskiej w Olsztynie. Temat ciekawy z mojej perspektywy. Myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję kiedyś z panem Rafałem trochę pozgłębiać te tajemnice. Może pogrzebiemy i się dowiemy, że tak naprawdę oni dalej tutaj funkcjonują. Ale jakby nie poddawajmy się za bardzo teoriom spiskowym. Spokojnie, spokojnie. Już za chwilę z kolei na naszej antenie będziemy sobie opowiadali o tym, co miasto Olsztyn i jego instytucje kultury przygotowały na najbliższe lato. Tu też mogą wam się przydać notesiki i długopisy. Chociaż oczywiście wszystkie informacje znajdziecie też w internecie. A szczegóły tych wydarzeń już za chwilę, więc zostańcie z 95.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Hej, hej, hej. Jak się macie, moi mili radiosłuchacze? Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam was na może niezbyt szaloną, ale zapewniam, że interesującą wycieczkę po Olsztynie. A podczas tejże wycieczki odwiedzimy co najmniej jedno miejsce, które z pewnością z przestrzeni naszego miasta kojarzycie. Już za chwilę w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna spotkamy się z Andrzejem Fabisiakiem, wicedyrektorem Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. To moim zdaniem jeden z ciekawszych budynków, o teatrze teraz mówię, w naszym mieście. Kiedyś usłyszałam, że mieściła się w nim loża masonów, ale nie potwierdziłam jeszcze tej informacji. W każdym razie w 1925 roku przy obecnej Alei 1 Maja powstał teatr, który był prezentem dla mieszkańców. Ale jego historia nie była usłana różami. Mało tego, duchy przeszłości podobno wciąż błąkają się po tamtejszych korytarzach.
3: Teatr w tej swojej historii miał takie bardzo trudne momenty. Zdaje się, był przynajmniej jeden pożar chyba, tak?
4: No tam tak, oczywiście były bardzo różne niebezpieczeństwa, zagrożenia, ale tak naprawdę to żaden nie miał szczególnego wpływu, jeśli chodzi o granie spektakli. No oczywiście, jeśli chodzi o rok 1945, to było bardzo ciężko, bo zespół nie miał gdzie mieszkać. Mieszkali tutaj w teatrze, w garderobach, nie było kostiumów, etc. Jest na pewno to chyba najtrudniejszy okres, ale później już jest sytuacja stabilna i teatr w sumie działa na płaszczyźnie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Mamy też szereg różnych wyjazdów na festiwale ogólnopolskie, międzynarodowe z naszymi spektaklami. No i mamy też dwa festiwale. W tej chwili festiwal Teatr Jaracza w Zabytkach w Warmii i Mazur. To aż 14 bardzo różnych miejscowości, w bardzo różnych przestrzeniach, od stajni, przez stodołę dziedziniec zamkowy, do sal zamkowych między innymi. No i oczywiście będziemy realizowali kolejną edycję olsztyńskich spotkań teatralnych, czyli przegląd najciekawszych spektakli, jakie się wydarzyły w ostatnich sezonach w Polsce.
3: Kiedyś też słyszałam coś takiego, że podobno w teatrze jaracza straszy. Czy to prawda?
4: No zawsze, jeśli mamy do czynienia z zabytkami, to staramy się zbudować narrację, w której dzieją się rzeczy niezwykłe. Ja z wielką chęcią opowiadam o sytuacji, która jest zupełnie niewiarygodna, a mianowicie przy okazji jednego z jubileuszy, kiedy to żeśmy montowali wystawę w foyer, ukazała nam się blisko północy, bo jakby inaczej, bardzo dziwna postać, która płynęła wręcz, przechodząc z prawej strony foyer do lewej szatni, dość szybko. No i dyskusje były, cóż to za dziwna postać. No wygrała teoria, że pojawił się duch Eugenii Śnieżko, Szafnaglowej. Ale jeśli chcemy dowiedzieć się więcej, to wystarczy zapytać innych pracowników i oni pewno odpowiedzą, że widzieli jeszcze inne duchy, bowiem jest to kwestia wrażliwości, doświadczeń i różnych zbiegów okoliczności, co komu gdzieś tam utkwiło w pamięci.
3: W tym momencie chyba też warto przypomnieć, że w repertuarze właśnie naszego olsztyńskiego teatru jest też spektakl Wchodzi Duch.
4: Spektakl Wchodzi Duch bardzo istotny dla nas, bo jest to koprodukcja z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku i myślę, że to jest takie bardzo interesujące, ciekawe nawiązanie do duchów, bo podczas tego spektaklu mamy do czynienia właśnie z duchami. Oczywiście jest to nie tak do końca zabawne. Duchy same w sobie oczywiście, że są ciekawe i czasami śmieszne, ale generalnie odnosi się ten spektakl do Hamleta. Wiadomo, duch ojca, rozmowa z Hamletem, to pewnego rodzaju oczywiście metafora do naszych różnych doświadczeń, do naszych reminiscencji, do wpływu naszych pradziadków, dziadków, rodziców na to, co my robimy, na ile jesteśmy uzależnieni, co to dla nas znaczy odchodzenie, ale też nie jest to tak do końca podane serio, bowiem jest pewien dystans do uzupełnienia tej narracji przez każdego z nas. I myślę, że to jest najcenniejsze.
1: O duchach w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie opowiadał nam wicedyrektor Andrzej Fabisiak. Na dzień dobry powiedziałam wam, że odwiedzimy dziś kilka miejsc, to też zapraszam was teraz na spacer śladami Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego warmińskiego twórcy. Naszym przewodnikiem będzie Rafał Będkowski z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
3: Chciałbym, żebyśmy sobie trochę zrobili takie radiowe spacery. Pan ich bardzo dużo przygotowuje i zacznijmy może właśnie od spaceru śladami Feliksa Nowowiejskiego. Gdzie możemy w mieście Olsztyn znaleźć ślady tego wybitnego twórcy?
5: No, parę takich miejsc jest. Tu jest taka sprawa, że ja się doszukałem pewnego zafałszowania historii, że tak powiem, które możemy spotkać przy ulicy Pieniężnego, mianowicie tam jest tablica wmontowana, która mówi o pobycie, o zamieszkaniu tam Feliksa Nowowiejskiego. Jest tam podane, niech ja zerknę, że mieszkał tam w czasie całego pobytu w Olsztynie, tak? Otóż okazuje się, że to nie jest prawda. Nikt na to dotąd nie natrafił, bo nikt nie natrafił na tą księgę adresową, do której ja się dokopałem swego czasu i w której tą informację znalazłem. Ta księga nie jest znana w Olsztynie, nie jest znana gdzie indziej. Mam tu taką poważną pracę pani Fokt, Felix Nowowiejski, chyba najobszerniejszą, na 2017, prawda, autorka bardzo, z bardzo wielu, prawda, dokumentów korzystała, źródeł i tak dalej, to bardzo ciekawe fotografie, ale niestety, jeżeli chodzi o te miejsce zamieszkania, jest tu podawane tak jak tradycyjnie, że to był, że to była właśnie Wilhelmstrasse, czyli ulica Pieniężnego. Otóż nie jest to prawdą. To też pokazuje, jak jeżeli nie mamy pewnych wiadomości o czymś, prawda, jak na jakim manowce nas mogą sprowadzić spekulacje. Spekulacje na temat tego właśnie, że prawdopodobnie chyba nie można nigdy, historyk nigdy nie powinien zbyt daleko iść ze swoimi domysłami, bo może się po prostu pomylić. To, że znaleziono taki adres akurat Franca Nowowiejskiego, bo to chodziło o ojca kompozytora, bo on mieszkał tutaj w czasie pobytu swojego ucznia, właśnie ojca. Wspomagał rodzinę, prawda, wspomagał ojca też finansowo. Więc to, że znaleziono taki zapis w księdze adresowej na 1799 rok, to nie znaczyło, że wcześniej tak było też. Okazuje się mianowicie, że jeszcze rok wcześniej Nowowiejscy mieszkali w innym miejscu. Mianowicie była to ulica Grunwaldzka dzisiejsza. Tak, także i to pasuje w zasadzie do tych wszystkich wspomnień, prawda, które mówią o tym, że mieszkał w pobliżu koszar, bo koszary były i też pani Fogt się tu pomyliła. No właśnie, to jest takie trochę przykre nawet, że mamy dużą pracę i autorka pewne rzeczy bardzo dokładnie, prawda, rozbiera czynniki pierwsze, rzeczywiście podaje ciekawe informacje, a w zakresie innych niestety widać, że to jest nieruszone, czy w zasadzie no, nie pochyliła się tu bardziej, żeby jakby no, ustalić fakt, prawda? Więc tu mamy powtórzone to samo, co pan Jan Bem podawał w latach 70., bo rodzina wspominała oczywiście o rodzina, czyli synowie wspominali o tym olsztyńskim okresie swojego ojca. Ale to były takie bardzo, bardzo ogólne wspomnienia, prawda, że o tym, że pędził na plac koszarowy, że był zawsze spóźniony, prawda, i tak dalej. Także, no, to jest podane, ale proszę sobie wyobrazić, gdzie był plac koszarowy. Był przy ulicy Kromera, nie przy Kasprowicza, więc znowu mamy tutaj pomyłkę. Więc mówię, można nad czym się tam pochylić i znaleźć, ale inne rzeczy niestety nie zostały właściwie rozpoznane. No i taka jest prawda, że my cały czas możemy trafić na jakieś nowe informacje. Jeżeli jesteśmy czujni, to pojawiają się nowe publikacje, wypływają nowe publikacje, prawda? Nowe czasopisma, powiedzmy tego typu jak Adres Buchy, bo to były czasopisma, więc one też się pojawiają. My to nie jest tak, że my wszystkie znamy, mamy tylko szczątkowo je zachowane, jeżeli chodzi o Olsztyn, prawda? I no, pojawia się jedno, takie jak o którym ja mówię. No i się okazuje, że tam są trochę inne zapisy, prawda? Więc jeżeli w roku 98 jeszcze Nowowiejscy mieszkali przy Grunwaldzkiej, no to mieszkali tam przez, praktycznie podejrzewam, no mówię, że nie twierdzę, że na 100%, ale podejrzewam, jest to logiczne, że mieszkali tam od roku 93, czyli od czasu, kiedy Felix Nowowiejski podjął pracę w orkiestrze wojskowej. To by się zgadzało, prawda? Jest to niedaleko dom, niedaleko koszar położony, także miał blisko na plac koszarowy. No to wszystko nam bardzo dobrze do siebie pasuje. Natomiast dlaczego nastąpiła zmiana adresu? No ludzie zmieniali adresy, oczywiście przenosili się, to było przecież mieszkanie czynszowe, wynajmowane. Więc podejrzewam, że nastąpiło to w związku z podjęciem nowej pracy, a mianowicie pracy organisty w kościele świętego Jakuba. Tam też było blisko, przez ulicy, akurat z ulicy Pieniężnego, czyli z Wilhelmstrasse ówczesnej, było. No, praktycznie katedra się znajduje po drugiej stronie ulicy. Podejrzewam, że takie były właśnie przyczyny tych zmian mieszkania.
3: To podczas tego spaceru, z tego co rozumiem, odwiedzimy ulicę Pieniężnego, zajdziemy też w okolice katedry, będziemy też na ulicy Grunwaldzkiej i przy tym placu koszarowym, tak?
5: Będziemy przy placu koszarowym, pójdziemy gdzie jeszcze sobie pójdziemy, no pójdziemy może do, nie wiem, do katedry być może też wejdziemy, no w końcu tam grywał, więc to jest miejsce bardzo mocno związane z nim. Poza tym pójdziemy sobie na ulicę Kromera, tam gdzie były koszary kiedyś, prawda? Pójdziemy sobie jeszcze w jedno miejsce, mianowicie w miejsce, gdzie nastąpiło prawykonanie hymnu warmińskiego. Ja o tym miejscu pisałem pierwszy raz w książce wydanej w 2003 roku. Była to restauracja Schloss Garten, prawda? Przy ulicy dzisiejszej Okopowej. budynek, który istniał do lat 70. praktycznie został przez nas zburzony, przez nas, czyli przez powojennych mieszkańców miasta. Także nikt się nad nim niestety nie ulitował i nikt nie pamiętał wtedy, że to jest taki historyczny właśnie obiekt.
3: Czy z jakiegoś konkretnego powodu akurat Feliksem Nowowiejskim się pan zajmuje?
5: Myślę, że to jest postać, którą warto promować. Ja nie rozumiem za bardzo, dlaczego nasz nowy dworzec kolejowy otrzymał imię Kopernika. Uważam, że powinien otrzymać imię Feliksa Nowowiejskiego. Kopernik jest bardzo znany, natomiast Kopernik nie był Warmiakiem. Jeszcze raz podkreślam, nie był Warmiakiem. Natomiast Feliks jest Warmiakiem, jest Polakiem, jest wspaniałą postacią. To chyba jest najwybitniejszy syn Warmii, jeżeli chodzi o przełom XIX-XX wieku. Człowiek, który też dość późno ponoć, tak przynajmniej Bemp pisze, odkrył swoją polskość, prawda, i zmienił swoje nazwisko, bo przecież nazwisko się inaczej pisało, Nowiejski, bez J, jeszcze ojciec się tak podpisywał, prawda, czyli ucząc się literackiego języka polskiego, zmienił sobie to nazwisko, zaczął pisać po polsku, zaczął mówić po polsku i tak dalej, także stał się Polakiem, całkiem świadomie, prawda, był dość jego świadomy wybór, więc wspaniała postać.
3: Czy na tej mapie, na trasie znajdzie się też Filharmonia Warmińsko-Mazurska właśnie imienia Feliksa Nowowiejskiego?
5: Ja bym bardzo chciał, ale niestety wycieczka musi mieć zamknięty, niezbyt długi przebieg, więc nie, wszędzie nie dojdziemy, gdzie byśmy chcieli. No to będzie wokół Starego Miasta praktycznie.
3: Tak jak pan powiedział o tym dworcu właśnie, to tak sobie pomyślałam, może nie dworzec, dlatego że Filharmonia nosi imię Feliksa Nowowiejskiego.
5: No dobrze, a Kopernik? Przecież też mamy, Kopernika mamy w bardzo wielu nazwach, prawda? Ten Kopernik jest niemiłosiernie eksploatowany. A Nowowiejski nie. Uważam, że Nowowiejski jest bardzo słabo znany jako postać. On powinien być szerzej znany jako postać historyczna po prostu, pochodząca z Warmii, z Barczewa, stąd właśnie, tutaj urodzona i wyrosła w tym klimacie warmińskim, prawda? Postać, która związana jest z polskością, więc naprawdę ta osoba wymaga tego, żebyśmy o nim stale pamiętali i stale go przypominali.
3: No i proszę, jakie kwiatki powychodziły. Dlatego dla własnego spokoju dobrze jest czasem informacje weryfikować u różnych źródeł. I tak zakończymy nasze spotkanie, ale nie bójcie się, wrócę do was na 95 FM. Obiecuję. Aga Wiśniewska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Dzień dobry wszystkim zgromadzonym przed radioodbiornikami. Jestem Aga Wiśniewska i zapraszam was na radiową podróż po Olsztynie w naszym magazynie reporterów Meloradia. W tym odcinku dowiecie się, kim był pan Naujak i dlaczego jest patronem jednej z najładniejszych olsztyńskich kamienic. Wspomnimy sobie też, gdzie kiedyś można było chodzić w Olsztynie do kina, a na koniec wybierzemy się do Olsztyńskiego Teatru Lalek, który, przypominam, nie jest teatrem dla dzieci, tylko teatrem formy. Może być? Musi. Zatem zaczynamy, a naszym pierwszym gościem będzie Rafał Będkowski z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, który opowie nam o spacerze śladami Ottona Naujaka.
5: Ten akurat spacer dość ładnie się zamyka w pewną pętlę czasową, dlatego że jesteśmy w stanie prześledzić całą drogę Ottona Naujaka przypomnę, że to był jeden z najwybitniejszych kamieniczników olsztyńskich, więc jesteśmy w stanie prześledzić całą jego drogę, prawda, przez, można powiedzieć, po Olsztynie. Nie, bo on też kupował domy, budował domy, ale też zmieniał miejsca pobytu, miejsca zamieszkania, więc to da się ładnie, że tak powiem, powiązać, ze sobą pokazać. I doszedł nam jeszcze jeden element, o którym kiedyś nie wiedzieliśmy, bo przecież ja już pierwszy artykuł o Naujak pisałem lata temu, ale wtedy jeszcze nie byłem pewny, gdzie spoczęły jego szczątki. A teraz wiemy, że on leży w Parku Pamięci Śródmieście, czyli przy przystanku Olsztyn Śródmieście. Tam właśnie jego nazwisko zostało upamiętnione na tych betonowych tablicach. Jego żony, także to tutaj bardzo dobrze możemy tą postać pokazać na mapie Olsztyna.
3: No to właśnie jak on się tak przenosił w tym Olsztynie, to gdzie jego ślady możemy znaleźć? No bo kamienica Naujaka to jest chyba taka najbardziej popularna, tak.
5: No ale są, poczynając od kamienicy, w której się cukiernia znajduje przy ulicy Kołłątaja, potem nieistniejącej już kamienicy przy ulicy Staromiejskiej, no i następnie, prawda, już ulica Dąbroszczaków i ulica Mickiewicza. Ulica Mickiewicza, tam było najwięcej jego kamienic, bo w tym rejonie on się budował. Więc tam jest zagłębie, można powiedzieć, jego kamienic.
3: Czy było coś charakterystycznego w tych jego budowlach?
5: No cóż, można powiedzieć, że były bardzo starannie zaprojektowane, były ozdobne, były piękne, dzisiaj się też bardzo podobają, więc to przede wszystkim ten kostium.
3: Wspomniał pan ulicę Dąbroszczaków, to jest jedna z ładniejszych ulic chyba obecnie Olsztyna, takich starych, zadbanych i ona chyba też odgrywała dosyć ważną rolę, bo to był jeden z tych tych ciągów, który był prowadzony w kierunku dworca, tak?
5: To ulica była bardzo ważna, no, miała prestiżową nazwę. Nazywała się Kaiserstrasse, czyli co na cesarsku. Przeważnie właśnie za czasów wilhelmińskich te najbardziej reprezentacyjne ulice. Były to bardzo często właśnie ulice prowadzące do dworca, nazywały się Kaiserstrasse. Także to były najbardziej reprezentacyjne, takie najbardziej prestiżowe ulice. No i tam mieszkało najlepsze towarzystwo w Olsztynie, prawda? Dlatego tam też pan Naujak inwestował, bo tam się opłacało stawiać kamienice, prawda?
3: No to w takim razie, jakich jeszcze moglibyśmy tutaj takich znamienitych mieszkańców ulicy dawnej?
5: No, bardzo wielu, ale to ja pani tak nie podam z ręki. Chodziło przede wszystkim o przedstawicieli Palestry oraz miejscowych dowódców wojskowych, więc było ich tam bardzo dużo przy tej ulicy.
3: W takim razie może jeszcze, bo tak jak pan wspominał o tych rzeczach, których już nie ma, był też kiedyś taki spacer śladami kin olsztyńskich. No to w takim razie ile tych kin tutaj było? Ja pamiętam Kopernik chyba właśnie, tak? Kiedyś była też awangarda na Starym Mieście, teraz już przeniesiona nieco, ale głównie kojarzę multipleksy.
5: No tak, kin było kilka, to też trzeba pamiętać, że były takie kina, które przez pewien czas funkcjonowały, a potem przestawały istnieć. Ale z reguły 4-5 kin zawsze było w Olsztynie, także były też plany odnośnie kin, no były też kina pod chmurką, to też o tym trzeba pamiętać, także tych kin było całkiem dużo, no i one odgrywały zupełnie inną rolę niż dzisiaj, prawda, także to do kina się chodziło, to było wydarzenie, ale takie też wydarzenie stałe, można powiedzieć. Ja jak byłem w wieku szkolnym jeszcze, w licealnym, no to spotykaliśmy się praktycznie na każdej premierze, prawda, był nowy film, to trzeba było go obejrzeć właśnie w kinie.
3: Gdzie w takim razie były te kina? Tak podpowiedzmy tym młodym ludziom, którzy dopiero się do Olsztyna zjeżdżają, żeby trochę poznali historię tego miejsca, w którym żyją.
5: Kino, na pewno kino Odrodzenie, najsłynniejsze chyba olsztyńskie, czyli to jest naprzeciwko ratusza, miejsce, gdzie dzisiaj nie ma już nic. Tam są chodniki, prawda, i poszerzona jezdnia. Kino zaprojektowane kiedyś przed wojną przez Ericha Mendelsona, przynajmniej jego wnętrze, zaprojektowane wnętrze budynku, jako wnętrze budynku kinowego. Było kino Awangarda, prawda, było kino Polonia, to mówię o takich największych. No były też pomniejsze kina, było słynne, było także kino dworcowe, naprzeciwko dworca było kino Student, do którego wszyscy, jeżeli ktoś studiował właśnie do tego kina się chodziło. Także tych kin było całkiem sporo.
3: Spora była ta kultura rzeczywiście, taka oglądania filmów w Olsztynie.
5: No była, oczywiście. Ona cały czas się zmienia, bo pojawiła się telewizja, więc kina bardzo odczuły wtedy bardzo duży odpływ oglądających. No ale telewizja też od razu nie była tak wspaniała jak dzisiaj, prawda? Więc to trwało powoli. Ja myślę, że jednak, ja chodzę cały czas do kina i ja myślę, że jednak wyjście do kina, wyjście, oglądanie filmu w kinie jest zupełnie czymś innym niż oglądanie filmu, prawda, na ekranie. A tym bardziej w smartfonie, prawda? To jest nieporównywalne.
3: A wy lubicie chodzić do kina? Między innymi o tym, gdzie kiedyś można było wybrać się na premierę filmową w Olsztynie, opowiadał nam Rafał Pędkowski z Muzeum Nowoczesności, też w Olsztynie. A teraz zapraszam was na jeden z elementów oferty olsztyńskiego Teatru Lalek. Regularnie odbywają się tam spacery po teatrze, które przywróciła.
6: Agnieszka Roszko, jestem aktorką w olsztyńskim Teatrze Lalek. W tym budynku jesteśmy mniej więcej od roku 1989. Jak wiemy, to był rok transformacji naszego całego kraju, całej Polski. No i my właśnie w wyniku tej transformacji otrzymaliśmy częściowo ten budynek. To jest budynek po domu partii, żeby była jasność. Ja to bardzo często właśnie podkreślam, że nie jest to budynek de facto stworzony dla Teatru Lalek, tylko jest to budynek adaptowany. I dlatego mamy tutaj tak, jak mamy, o czym jeszcze będziemy rozmawiali później. A jeśli chodzi o historię Teatru Lalek, no to właśnie niedawno był jubileusz, obchodziliśmy 70-lecie, a tak naprawdę w 1953 roku powstało Towarzystwo Kukułowe, właśnie Czerwony Kapturek i mniej więcej, już dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej pod koniec lat 50. czy w połowie lat 50. przekształcono to towarzystwo w Państwowy Teatr Lalek Czerwony Kapturek. I ta nazwa funkcjonowała naprawdę bardzo długo, bo na pewno chyba z 20 lat, jak nie więcej. Jak nie 30, bo nawet jak ja zaczynałam pracę tutaj w 93 roku, w 1993 roku, to jeszcze teatr się nazywał Czerwony Kapturek. Ja jeszcze tutaj zaczynam pracę jako studentka i teatr właśnie taką nazwę miał. Teraz już jesteśmy Olsztyńskim Teatrem Lalek, co jakby od razu sygnalizuje, że to nie jest teatr tylko i wyłącznie dla dzieci. Teatr Lalek, jak wiadomo, jest to teatr formy, a nie tylko tak, jak wszyscy myślą, że są laleczki. Nie, nie, nie. Są bardzo różne formy, ożywiamy przedmioty, gramy w maskach. Serdecznie zawsze zapraszam, bo jest tak różnorodny repertuar naszego teatru i różnorodny w ogóle jakby gama form, z jakimi gramy, z jakimi się tutaj spotykamy, jest naprawdę duża. No ja, to taka historia trochę banalna, ponieważ ja już w szkole podstawowej wiedziałam, że chcę zostać aktorką. Pochodzę z Białegostoku. W Białymstoku, jak wiadomo, jest Wydział Sztuki Lalkarskiej, znaczy teraz to już jest, inaczej to się nazywa za moich czasów, to była Akademia Teatralna Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, tak się to nazywało. Był to odłam Warszawskiej Szkoły Teatralnej. No i jakoś tak, w ogóle pierwotnie miałam być w Toruniu, ale tam się troszeczkę sprawy pokomplikowały i ściągnął mnie tutaj nieżyjący już mój profesor, znany na pewno wszystkim olsztynianom, twórca olsztyńskiej pantomimy, pan Bogdan Głuszczak, który był moim profesorem na studiach i po prostu taką sierotę ściągnął tutaj na drugi dyplom, ponieważ ja jeden dyplom zrobiłam w szkole, a drugi dyplom właśnie zrobiłam tutaj w Olsztyńskim Teatrze Lalek, to był dyplom w maskach, sztuka słowik. My tutaj mamy w ogóle w teatrze coś takiego jak edukację teatralną. Przychodzą do nas grupy, ale my im głównie opowiadamy tylko i wyłącznie o lalkach albo o technikach lalkowych. Pokazujemy zarówno, jeżeli jest możliwość, zarówno dużą scenę, jak i scenę kameralną. A tak pomyślałam sobie, że można to jakoś rozszerzyć, bo z reguły wiemy, że bardzo ludzi czy publiczność interesuje to, co się dzieje z tyłu. To też tak nie do końca, bo oczywiście nie możemy zdradzać wszelkich sekretów, ale ten pomysł właśnie się narodził z tego, z ciekawości ludzkiej, tak? Żeby właśnie pokazać publiczności, jak pracujemy, jak wyglądają nasze pracownie, szczególnie pracownia akustyczna, bo w zasadzie do niej w ogóle się nie wchodzi, więc spacer po teatrze to jest jedyna możliwość, żeby tam wejść, bo do pracowni plastycznej, owszem, również jeżeli prowadzę edukację, czy koledzy moi prowadzą edukację, bo to jest u nas zmienne, jest rotacja, natomiast spacer po teatrze prowadzę ja tylko i wyłącznie. I właśnie tak jak mówiłam, pracownia jest do zobaczenia jakby podczas edukacji, również podczas spaceru. Natomiast tam, gdzie pójdziemy, czyli pójdziemy do piwnic, zobaczymy, to już zdradzam, zobaczymy magazyn lalek, to możemy zobaczyć tylko i wyłącznie podczas spaceru. Tam są urządzenia, to znaczy stoją dwa stoły mikserskie. Jakbyśmy tam wprowadzili po prostu tabun dzieci, lat powiedzmy na około 9, no to byśmy już tam za bardzo nie mieli co zbierać. Oczywiście no sprzęt mamy jaki mamy i bardzo dobrze by było, żeby były po prostu nowsze. Robimy czym możemy, o może tak to ujmę. No bo szczerze przez 30 lat, proszę Państwa, no tutaj była tylko kosmetyka robiona tak naprawdę w całym budynku. A to pomalowaliśmy, a to coś tam, a to był remont toalet. Tak naprawdę to było wszystko. Natomiast jeśli chodzi o scenę, no fakt, zrobiliśmy scenę kameralną, tak, bo jej nie było. Ona powstała po jakimś czasie, dokładnie wtedy, kiedy dyrektorem był pan Krzysztof Rościszewski, nieżyjący już. On po prostu powołał tą scenę do życia, bo myśmy mieli tylko dużą scenę. I tak naprawdę jeździliśmy tylko w terenie, a właśnie, to jest bardzo ważny aspekt naszej pracy. Byliśmy teatrem objazdowym tak naprawdę, dlatego że w momencie, bo tak jak wcześniej, ja nie powiedziałam tego wcześniej, pani zapytała tą historię, jeszcze na sekundkę wrócę. Na pewno wszyscy znają osławiony belwederek, który stał na placu Bema, niedaleko dworca, więc wszystkie dzieci miały blisko, bo prosto z dworca szły do teatru. Ale niestety belwederek się zawalił już ze starości w momencie, kiedy chciano poszerzyć widownię, bo już była niewystarczająca i w momencie, kiedy zaczęto pracę, żeby poszerzyć widownię, belwederek się zawalił, więc stwierdzono, że no nie ma sensu w ogóle robienia czegokolwiek tam w tamtym miejscu, no i właśnie mamy rok 89 i dostajemy dom partii. No ale trzeba było to wszystko jakoś zaadaptować, więc to wymagało czasu. I myśmy w tym czasie jeździli właśnie po całym województwie warmińsko-mazurskim i nie tylko po warmińsko-mazurskim. Graliśmy w tak dziwnych miejscach, w tak małych miejscowościach. Powiem tak, ja to z bardzo dużym sentymentem wspominam, dlatego że czasami w takiej miejscowości, gdzie tak naprawdę było przysłowiowe 10 chat i świetlica, w której graliśmy właśnie, to i przyjeżdżały dzieci z okolicznych wsi, to był dla nich jedyny kontakt z teatrem. One pierwszy raz na przykład były dzieci, które pierwszy raz widziały lalki. Więc to również dla nas była taka praca, no powiedzmy, trochę się czuliśmy jak w XIX wieku, doktor Judym co najmniej, albo coś w tym stylu, że przyjeżdżamy, prawda, z kulturą, niesiemy, że tak powiem, ten kaganek w najmniej dostępne miejsce, ale tak rzeczywiście było i tak było dosyć długo. Myśmy naprawdę chyba jeszcze jak już teatr normalnie funkcjonował, to byliśmy podzieleni na dwa zespoły. Jeden zespół grał na miejscu, jak już była scena, bo tylko była jedna scena duża, a drugi zespół jechał w teren. Także myśmy po prostu, tak jak powiedziałam, nie tylko warmińsko-mazurskie, ale grywaliśmy w Suwałkach, grywaliśmy w Kwidzynie, nawet jeździliśmy do Gdańska na wymianę, ale to już były wymiany. Także no, trochę żeśmy się najeździli tutaj po całej okolicy, w zasadzie po całej północno-wschodniej Polsce. Także tak, to również to trzeba podkreślić, że byliśmy również teatrem objazdowym.
1: O olsztyńskim Teatrze Lalek opowiadała nam aktorka Agnieszka Rożko. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam w tym wydaniu naszego magazynu. Aga Wiśniewska, dzięki i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jedź na tu Morula z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie. Zakupy.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Siemanko, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Gramy gorąco i już wakacyjnie, można by powiedzieć, myśląc o tym, co wydarzy się w Boom w lipcu. To są gwiazdy Tomorrowland. Tak, myślę sobie o Kygo oczywiście. Opoka siemano, to jest weekendowe Melo w Meloradiu, jakby ktoś pytał.

Dobre do samochodu, how does it feel, Dubdogs i Fezo w Meloradiu. No to dajcie znać, gdzie wy tymi samochodami teraz jedziecie. A może zaparkowaliście i do końca weekendu ich nie ruszacie, bo jesteście na długim weekendzie gdzieś head od domu, nad morzem, w górach, a może za granicą. Gdziekolwiek nas słuchacie, czekam na głosówki, dajcie znać, gdzie Melo dociera razem z wami. Czekam, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach, a na dole macie baton, klikacie, oczywiście wyślij głosówkę i wszystko dzieje się później już samo. Robert M. Nico z numerem Dancehall Track. To jest kolejny gorący numer dla was w weekendowym Melo. Róbcie głośniej.

0: Ponoć nas można lubić jak lato, bo tacy gorący jesteśmy. Modelki wodarski, lubię cię jak lato w weekendowym Melo. A co tam u was?
1: My jedziemy do schroniska wyprowadzić pieski. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, pięknie. Wyprowadzajcie pieski, dobrego spacerowania życzymy. No i dajcie znać, co tam słychać nad tym morzem, w górach, gdziekolwiek jesteście. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama. Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
17: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
16: Mów szybko, gdzie byłaś?
17: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
16: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
17: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
16: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
18: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Po reklamie.

Mark Remont z numerem Sad Story. Lubi, jak ktoś tak właśnie opowiada poważne historie, że jednak ten delikatny banan na buzi się pojawia. Lubię, jak ktoś również zapowiada swoje numery w taki sposób, jak zrobił to Alesso. Już w marcu zeszłego roku u niego w socialach pojawił się taki bardzo enigmatyczny wpis. Może czas to powtórzyć. To był krótki wpis nawiązujący do jednego z numerów stworzonego razem z One Republic kilka lat wcześniej. No i czekaliśmy, doczekaliśmy się powtórki z rozrywki, bo Alesso znów z One Republic się spotkał i nagrał i wydał In Your Eyes. Posłuchajcie ich wspólnego nowego singla, który gramy wam w weekendowym Melo, w Melo Radio.

0: Dziś jestem gotowa iść na imprezę, zagubić się w nocy w mieście. To fragment numeru Sorry Papi, topic Becky G w Melo Radio. Tak, bo to weekendowe Melo, w którym rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Wieczorem wspaniały line-up u nas. Za chwilę szczegóły.
1: A już o 11 zagramy.
0: A o 11 Fast Cars and Superstars. Niecierpliwych odsyłam już teraz na player meloradio.pl. Tam cały line-up dobrego Melo. A ja trochę więcej na antenie o tym po 11.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Ekstra, piątek i sobota. Z Kaufland Kart Ekstra.
8: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.
13: A choć przygodą chciałoby się powiedzieć, jest sobota, jest weekendowe Melo, jesteście wy, inni gadają, a my już wam gramy. Christian Marci, Fast Cars and Superstars, róbcie głośniej. Tu Opoka, siema.

Talk to you, another E5 for Ultra. A skoro już to słowo padło na antenie Ultra, to zajrzyjmy do Wolego Lopeza na Instagrama, bo tam chwali się swoim remiksem, który przygotował właśnie na to wydarzenie, na którym występował. Tak, ostatnia rolka z Nowego Jorku, ale już wkrótce, za niespełna 2 miesiące, na przełomie lipca i sierpnia, pewnie rolki będzie wrzucał prosto z nad Bałtyku, bo to jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Zabieramy was tam z wielką radością. Bawimy się tam razem z wami przy muzyce takich gwiazd jak ten hiszpański DJ i producent Wally Lopez u nas. You Can't Stop the Beat.

0: Włoscy wymiatacze, Meduza. Don't wanna go home w Melo Radio. No właśnie, wy w domach, czy może jednak w czasie długiego weekendu? Dajcie znać, co u was, co planujecie na dzisiejszy wieczór, bo obiecałem parę słów o dobrym Melo i nie zawaham się ich użyć za chwilę. Świetny line-up przygotowaliśmy na dzisiaj.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
11: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
15: Teoria
6: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
21: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

Mockingbird to Tiesto, Dmitri Vegas, Like Mike, Gabry Ponte. Iluż z nich zobaczymy w tym roku na największych, najbardziej niezwykłych wydarzeniach muzycznych w Europie. Część z nich między innymi na Tomorrowland, a dzisiaj dobre melo od The Best of Tomorrowland. Właśnie zaczynamy punktualnie o 20. Odpalajcie Melo Radio, róbcie tak głośno, jak to tylko możliwe. Zwołujcie znajomych, sąsiadów i bawcie się z nami przez całą noc. Rehab, Skytech, Armin Van Buren, Korolowa. Kto jeszcze? Sprawdźcie line-up na player.meloradio.pl. Tam pełny wykaz wszystkich gwiazd, które dzisiaj pojawią się na naszej antenie. A teraz pojawia się Felix Jaen.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Comfort Life Sleepwalkers z numerem Out of My Head. Takie gorące numery tylko w Melo Radio w weekendowym Melo. Sobota, jakby ktoś nie pamiętał. No może się dziś zawieruszyło w głowie po wczorajszym dobrym Melo piątkowym. Za chwilę lecimy z kolejną porcją gorących, już prawie wakacyjnych numerów.
1: A już o 12 zagramy
0: mojego ulubieńca, Milky David Guetta. Czyli krótko mówiąc, o 12 robimy tyry-tyry weekendowe. Nie uciekajcie.
1: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
9: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jedź na tu Noru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: 吉林之声及便捷 FM。
1: No cześć, cześć, już południe, inni gadają, a my już wam gramy. Milky, David Guetta, Just the Way You Are, świetny numer. Posłuchajcie, i to głośno. I razem robimy tyryty weekendowe. O, pokaż, siema.

Ale Farben Body Talk w Melo Radio to weekendowe Melo w sobotnie popołudnie, a ja dostaję piękne zdjęcia od was. Tylko zastanawiam się, czy to są zdjęcia aktualne, czy zrobione wczoraj, przedwczoraj, bo nie chce mi się wierzyć, że aż tak słonecznie dzisiaj nad Bałtykiem. Zdjęcia z Trójmiasta od Krzysztofa Krzychu. To ja bardzo bym cię prosił, żebyś wysłał może jakiś filmik i zdementował te moje pomysły, które krążą po głowie, że tam jednak dzisiaj pada. Dajcie znać, jaka u was pogoda w ten długi weekend i co porabiacie w ogóle. Czy nasza muzyka dzisiaj dostarcza wam energii? Klingande, Jubel, przed wami za chwilę Kungsi Galaxy.

taka przyjaźń razem z Meloradiem Win, Gibbs, Dobhouse i For Money w Meloradiu. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na sobotnie popołudnie. Laru za chwilę przejmuje antenę. Bulletproof to propozycja od nas. Co wy na to?

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję! Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
15: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

Wiem, że zrobiliście teraz głośniej w samochodach i bardzo dobrze. Turn Up The Law, Forest Movement i Cover Drive w Melo. W weekendowym Melo dostałem wiadomość od naszego słuchacza Mariusza, który pozdrawia ze słonecznego Węgorzewa. Pięknie tam, chłopie, u ciebie na tym długim weekendzie, jak wnioskuję, bo to raczej wygląda na jakiś fajny kemping. Ale fajnie to też będzie nad morzem, latem. Jeszcze piękniej w Podczelu, bo to właśnie tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival, na który zabieramy was, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami spotkania, choćby właśnie z Jamesem Hype'em, który w tej godzinie już na antenie się pojawił, czy z Hugelem, który pojawi się za kilka minut. Dajcie znać, na którą gwiazdę czekacie najbardziej, którą chcielibyście zobaczyć, na którym koncercie i na której scenie chcielibyście się bawić razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to Bibi Rexha.

0: I kto powiedział, że impreza nie może trwać przed 13:00? Fading Like a Flower, Galantis, Roxette. Tak gramy wam w weekendowym Melo, dostarczając dobrą energię wszędzie tam, gdzie jesteście, a machacie do nas z Trójmiasta teraz. Tak, drogi słuchacz doprecyzował, że tam raz chmury, raz deszcz, raz słońce. No to pozdrawiamy.
1: A już o 13:00 zagramy
0: James Hype, Sam Harper, Waterfalls.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
5: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.
7: Siemanko, to jest ten czas w weekendowym Melo, kiedy trzeba chwytać za telefon i dzwonić 321-321-777, bo za kilka minut podaj mi wyzwanie. Mam Melo Merch dla was. Dzwońcie. A to już James Hype, Waterfalls. I na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Będziemy tam z wami.

0: Obdejmij wyzwanie.
1: Razem ze mną jest Paweł, siemano.
2: Siema.
1: Dobra, pytanie na rozgrzewkę. Co u ciebie, gdzie jesteś i jaka jest tam pogoda?
2: Jesteśmy w Podębicach, jest super, jedziemy nad wodę, pogoda ekstra.
1: No to pięknie, czyli długi weekend w pełni. Ja mam dla ciebie, Paweł, wyzwanie. Chciałbym, żebyś teraz na chwilkę z tego pięknego miejsca, w którym jesteś, przeniósł się do Podczela, do Kołobrzegu, bo tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival 2026. Na nim, na Red Stage, wyobrażasz sobie już to, zamknij oczy, wyobrażaj sobie to. Na
2: tak,
1: nim, na Red
2: to.
1: Stage, Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia. Chciałbym, żebyś, to jest twoje wyzwanie, teraz powiedział, zademonstrował, pokazał nam, w jaki sposób, będąc przed sceną, próbowałbyś przykuć ich uwagę, żebyś to ty w ich oczach przez chwilę mógł poczuć się jak gwiazda. To jest twój czas.
2: Myślę, że poszedłbym za jednym z najbardziej wiralowych TikToków o Polsce, czyli o Bobrze. Przebrałbym się za wielkiego futrzastego bobra. Każdy zwróciłby na mnie uwagę. 100%.
1: O matko, to byłoby na pewno przeżycie, które zostałoby z chłopakami na długie, długie lata. Ja na ich miejscu na pewno zaprosiłbym cię na scenę. Wszyscy chcieliby cię zobaczyć. Paweł, no dobrze. No dobrze, bobrze, że tak powiem. W takim razie pakuję Melomerch i wysyłam do ciebie, życząc ci wspaniałego, długiego weekendu. Baw się dobrze. Do samego końca. Cześć.
2: Super, dziękuję. Udanej zabawy.
0: Wyjmij wyzwanie.
1: A ci goście naprawdę pojawią się na Sunrise Festival w tym roku. Axwell Ingrosso, ale będzie się działo. A my was tam będziemy zabierać. Bądźcie czujni, bo na pewno jeszcze będziemy was zapraszać na antenie Meloradia do Podczela, do Kołobrzegu. Teraz More Than You Know.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy w długi weekend popłynęli, ale też tych, którzy w długi weekend pracują. Magda, trzymamy mocno kciuki, jesteś taką reprezentantką tych wszystkich ciężko pracujących.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: Od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.
9: Olsztyn.

Fuck it, o Living on Video, taka klasyka, klubowa klasyka. Kto lubi takie numery, ręka w górę. Jeśli macie swoje takie klubowe, muzyczne perełki, które rozbudzają w was piękne wspomnienia sprzed lat, albo pozwalają patrzeć na świat z nieco innej perspektywy, mówię tu do młodszego pokolenia, to koniecznie dajcie znać, które są waszymi ulubionymi. Czekam na WhatsAppie, głosówki, wiadomości, ślicie, ślicie. A teraz coś, co będzie wkrótce walczyć o numer jeden w 30 Meloradia. Tak coś czuję, bo to jest świetny nowy numer Moonlight, Fordo. Takim duetem ślemy do was numer Alabama 10. Zróbcie głośniej. To jest świetny numer, idealny przed wakacjami.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w Meloradiu tuż przed godziną 14. No to co, gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo? Czekam na wiadomości i głosówki od was. Jakie macie plany na dzisiejszy wieczór?
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
12: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Beauty and the Beat. Gramy jako pierwszy numer punktualnie o 14. Inni gadają, a my już wam gramy taką muzykę, którą podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Justin Bieber, Nicki Minaj przejmują antenę Meloradia.

Dive into me, Alok i Khalid w Meloradiu, a na meloradio.pl wbijajcie, by głosować na 30 Meloradia. Wasze ulubione numery zbijamy w notowanie i listę prezentujemy w piątki o 18. Proszę zajrzeć również do propozycji, fajne numery, ciekawe, być może takie, których jeszcze nie słyszeliście, tam czekają na swoje miejsce w tym właśnie notowaniu. To jak już wejdziecie na meloradio.pl, spróbujcie również sięgnąć po szybką kasę, bo mamy parę stówek, na co tylko chcecie. Szczegóły na naszej stronie. Natalia Nekiel, bądź duży dla was.

0: Jakby ktoś pytał, ile dni do lata zostało, to 15, 21. Astronomiczne do nas przyjdzie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Gdyby tytuł brzmiał kocham cię, to też byłoby dobrze. Jeśli kochacie Loreen, to mamy dla was numer od niej. Już za chwilę Euphoria w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
4: Nie! Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
15: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
16: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: O reklamie. Autopromocja.
17: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: historię, a może radiowy speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Robin Schulz, Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Robin Schulz dzisiaj w dobrym Melo, tak swoją drogą. Dobre Melo też przed Magdą.
1: Cześć, cześć Melo, a ja się właśnie zmieniam z chodzącej piękności w bóstwo, bo dzisiaj przede mną weselicho. Już się nie mogę doczekać, ale będzie sztos, impreza, pozdro dla wszystkich.
0: Mam nadzieję, że jakaś normalna muzyka też będzie, tak jak u nas na przykład. A gdzie Gosia i Olek się wybierają?
2: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
3: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
1: Boże.
3: Ale fajnie.
0: Tak, to się naprawdę wydarzyło. Oni będą bawić się tam z nami, będą z nami zbierać wspomnienia i przeżywać te wszystkie wspaniałe chwile. Rozdajemy emocje w Meloradiu. Zapraszamy was na Tomorrowland. Wbijcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim i dlaczego chcecie tam się wybrać. Dołączcie zdjęcie albo film, a potem niech dzieje się magia. Szczegóły na naszej stronie.

0: Back in Time. Pitbull, to jest ostatni numer ode mnie dla was. Macham gorąco. A, jeszcze jedno. Magda napisała, że mąż już spakował pendrive'a i powiedział, że lepiej nosić ze sobą niż prosić się o dobrą muzykę. Tak, Magda, to ta, która z mężem na wesele dzisiaj. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że o 20 w Melo, dobre Melo i najlepsze sety.
1: A już o 15 zagramy
0: Samfeld, Hey Son.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. O reklamie.
4: Oj, to będzie grube popołudnie i tenisowo, i muzycznie. Sam Felty Hejson na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, tak podkręcamy tempo. Oby też w takim Maja Chwalińska pokonała dzisiaj Mirrę Andrijewę w Paryżu, żebyśmy za bardzo paznokci nie obgryźli z nerwów. W całej Polsce ten doping w strefach Kibica i w różnych lokalach. A wy jak dopingujecie naszą tenisistkę? Opowiedzcie albo wydajcie jakiś taki dźwięk zagrzewający do walki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki z dopingiem dla Maji Chwalińskiej. No musi dziewczyna ten finał rozwalić, a z waszym wsparciem na pewno się uda.

Talk to you w Meloradio, tak podkręcamy tempo 28 minut po 15 i zwalniać nie planujemy. Zaczęło się też to decydujące starcie tenisowe Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa w Paryżu. Monika napisała, że u niej w chacie cała strefa kibica, są nawet babeczki w kształcie piłek tenisowych. Z kolei Ania na WhatsAppie napisała wierszyk: Maja serwuje, Maja gna, w finale zwycięży, hurra, hurra. No i tego się trzymajmy. Maja na finale w Paryżu na pewno zwycięży, a wy możecie już niedługo pojechać na Tomorrowland z Meloradiem do Belgii. Za moment powiem wam, co trzeba zrobić.

0: z Meloradiem zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit: 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
11: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: W Gabry Ponte w tym numerze na antenie Meloradia. On już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland. Wiem, kto jeszcze. Gosia i Olek, którzy ostatnio zgłosili się na meloradio.pl.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
2: Nie! Nie możemy to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Wy też możecie się tak cieszyć i dołączyć do naszej wesołej ekipy, bo sami słyszycie, że dobre ziomki jadą. Napiszcie i pokażcie na meloradio.pl, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I przeżyjmy to razem.

0: Ale to dobrze brzmi. Loud Luxury jeszcze przed 16 w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
0: New Religion. Bibi Rexha i Fatless punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Gra też Maja Chwalińska, za którą trzymamy kciuki.

0: Lidlie. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL. Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
14: Po reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Bibi Rexa na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, Jonathan PZ i Liwka. To wszystko po 16. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben w Belu Radiu, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, co tam dzisiaj wieczorem i w nocy planujecie, ale według tego, co wyczytałem w internetach, to dla facetów lepiej będzie, jeśli zaplanują dzisiaj cimci-rimci. No bo uwaga, u tych, którzy robią to rzadziej niż raz na miesiąc, ryzyko problemów zdrowotnych wzrasta o 45%. No, niektórzy wiem, że się pewnie teraz lekko podłamali, ale panowie, nic straconego. Drogie dziewczyny, dzisiaj nie ma, że boli mnie głowa, tylko zadbajcie o zdrowie. A wy, panowie, nie dziękujcie. Tu jest to Jonas Blue i Rita Ora już teraz przed nami. Podkręcamy tempo w Meloradiu 14 minut po 16.

0: Biedronka.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Ależ to jest mocny numer. This is Love w Melo na 16 minut do 17. Czerwcówka trwa. No, portfele podejrzewam, że w niektórych przypadkach mocno wydrenowane na jakieś grille, kiełbaski i inne, ale my chętnie te wasze portfele podreperujemy. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo w poniedziałek szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Kto takiego siana potrzebuje, niech już teraz się zgłasza. Meloradio.pl, tam zaglądajcie. A to świeżynka w naszej playce. Meet Again, Cascade i Natalie Jane.

0: Topiki Becky G jeszcze przed 17 w Meloradiu. No nie mam dobrych wiadomości dla fanów tenisa. Niestety Maja Chwalińska dzisiaj przegrała, ale trzeba przyznać, że wicemistrzyni nadal brzmi bardzo dobrze.
1: A już o 17 zagramy
0: Think About Us. No i oczywiście za te wicemistrzynie też dla niej ogromne, ogromne brawa. A my punktualnie o 17 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Bądźcie z Melo.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Tak gra Melon.

James Hype w Melo Radio, który na pewno pojawi się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tak nakręcamy się przed lipcem. W każdy piątek po 21 u nas też Sunrise On Air, gdzie i najlepsza muza, i ciekawostki. A kto wystąpi w tym roku w Kołobrzegu? No, lista pokaźna. Afrojack, Wally Lopez, Sonny Fodera, Oliver Heldens czy Rehab. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia. Słuchajcie uważnie Melo, bo rozdajemy wam wejściówki na Sunrise Festival, żebyście razem z nami mogli przeżyć te niesamowite emocje. A to już Don Diablo i Bets. Tak podkręcamy tempo, kwadrans po 17. Słuchajcie Melo Radia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

przyjemnie to gra w furce, co nie? Fuka Elifka i Enklapa i chce więcej w Meloradiu 26 minut po 17. 3 tygodnie niecałe zostały do wakacji, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby za bardzo za nie nie zabulić. Takie porady ode mnie. Pitbull i Christina Aguilera też nam zagrają, to jeszcze przed 18, czyli za moment.

Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś.
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: No to jedziemy.
15: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherrymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

to dodam w Melo, tak podkręcamy tempo. Nie czekajcie z kupowaniem wakacji do tych niecałe 3 tygodnie, a ja słuchajcie, zrobiłem takie małe rozeznanie u ekspertów wakacyjnych, no i są zgodni, że w tym roku im dłużej będziemy czekać, no to tym więcej za takie wakacje zapłacimy, no chyba, że faktycznie poczekamy do 2 dni przed wyjazdem, no takiegoś lasta można upolować, no ale to nie zawsze będzie to, co chcemy. A co króluje? Turcja, Grecja i Bułgaria. Także kto chce uniknąć polskiego, to niech lepiej tam nie jedzie. Z drugiej strony nikt tak dobrze się przecież nie bawi jak Polacy. Także kto chce z rodakami, to niech jedzie.

0: Moziman w Melo jeszcze przed 18, a już wakacje na Tomorrowland w Belgii. Możecie tam pojechać razem z Melo i z kimś jeszcze. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam z kim i dlaczego. Na meloradio.pl możecie to zrobić już teraz.
1: A już o 18 zagramy
0: I don't want your love. Eileen, you me, Ellie Goulding, punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zatem bądźcie blisko radia.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Oj, mocny skład na 18. Mocny Eileen Newmiel Goulding na dobre wejście. Za chwilę też Calvin Harris, będzie też szał z Rihanna. To wszystko do 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

To szał z Melo. No i to jest news. Czytam, słuchajcie, w internetach, że Polacy podejrzewani są o kradzież niemieckich krów. Wszystko dlatego, że w gospodarstwach przy polsko-niemieckiej granicy zniknęło już około 200 sztuk. No i oni obstawiają, że to właśnie nasi rodacy mają za tym stać. Dlaczego? No to w sumie nie wiadomo. No bo to wcale nie tak, że my mamy właśnie taką opinię za granicą wśród Niemców. No a sprawa jest dużo prostsza niż się może wydawać. Może tych krów wcale nikt nie ukradł. Tylko one same stwierdziły, że sobie przejdą do Polski na takiego krowiego Erasmusa.

0: To You Girl. Ja już się nie mogę doczekać, gdy wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. No zresztą nie tylko jego, bo będą też m.in. Rehab, Wally Lopez, Sonny Fodera, Sigala czy James Hype, a to wszystko już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i słuchając uważnie Melo, macie szansę pojechać na Sunrise Festival. A najlepsza muza i ciekawostki w każdy piątek po 21 w Sunrise on Air. A u nas już za chwilę David Guetta i One Republic.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Melo, to Benassi Bros, Before przed dobrym Melo cały czas trwa, choć w czerwcówkę to u niektórych chyba na okrągło. Dobre Melo. A mówię o tym, bo Karolina podesłała mi na WhatsAppie fotkę z pozdrowieniami z rowerka wodnego, pisząc, że Melo gra nawet na środku jeziora. No ale też nie tylko tam, bo od Piotrka dostałem z kolei zdjęcie z grillowania na działce. No patrzę na stół, no i widzę, że jest się czym chłodzić, no i bynajmniej nie mówię o lodach. A jak u was długi weekend? Dawajcie znać, czekam na wasze fotki, głosówki, wiadomości. Szukaniem muzy martwić się nie musicie, ja o nią oczywiście jak zawsze zadbałem. Lost Frequencies, Live It All to świeżynka w naszej playce, więc warto dać głośniej.

0: Jest jak remix zrobi, to przyznacie, że no mucha nie siada, tak powiem ładnie. Spektrum, Say My Name jeszcze przed 19 w Meloradio, ale po 19 też sporo się będzie działo na naszej antenie i nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Rumors. Jak zawsze zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Thomas Gray u nas po 7.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.
6: Nie ma co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Thomas Gray na początek 19, za chwilę też Offenbach i Martin Garrix między innymi, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: tak sobie lecimy na kwadrans po 19. Dzisiaj prawie cała Polska żyła Paryżem, a już za kilka tygodni cały świat będzie żył Belgią, bo coraz bliżej do Tomorrowlandu, na którym wystąpi właśnie m.in. on, czyli David Guetta, który za nami. A co na Tomorrowland warto wziąć?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, no, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: I tyle, to mówiła Gosia, która pojedzie z Olkiem, no i z naszą Melo ekipą, by przeżyć Tomorrowland. Jeżeli wy też chcecie, to nie czekajcie, tylko już teraz piszcie i pokazujcie, z kim i dlaczego chcecie jechać. A robić to możecie na meloradio.pl. To Oceana i Endless Summer. Oj, teraz się zrobi dopiero gorąco.

Fisher, Tones and I i to Melo Radio, gdzie podkręcamy tempo. Before przed dobrym Melo cały czas trwa sobota, a co dobrego w tę sobotę was spotkało? Pochwalcie się na WhatsAppie Melo, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Co dobrego przydarzyło się wam w sobotę? W Melo za chwilę przydarzy się Katy Perry.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

nasze dobro narodowe. I numer DJ is your second name, tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 20. Parę chwil temu was pytałem, co dobrego was w tę sobotę spotkało. Tomek z Opolszczyzny pozdrawia. No i podesłał też mi na WhatsAppie fotkę roweru, jeziorka, no i pewnego napoju, więc się nie dziwię, że to dobre przy sobocie. Longina z kolei napisała, że słucha Melo w pracy, w robocie, po pracy. Oklejam szafki, w aucie, w sumie to chyba wszędzie taka ze mnie melofanka, tak napisała. No to ja mam pewien numer, przy którym te szafki to wręcz same się prawie, że będą oklejały. Meet me in the Dark to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Ty, Longina, daj głośniej. To jest naprawdę świetny kawałek. Za chwilę też Roxy Węgiel jeszcze przed 20. To jest Before przed dobrym Melo. My spać bynajmniej nie idziemy.

ależ wyciągnięte. Jason Derulo jeszcze przed 20 w Melo Radio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland, także wy nigdzie nie odchodźcie, tylko koniecznie zostańcie z Melo. No i co? Dobrej nocki i bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek,
2: jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
3: Nie! Bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.

0: Dobre Melo. Dobre Melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio.
1: Is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. To jest 75. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Afrojacka, Nickiego Romero, Viona Congera, a także 30-minutowy guest mix od mojego dobrego zioma Fafaka. Na początek wielki viralowy hit Turn the Lights Off w remiksie Afrojacka. Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej. Zaczynamy.

słuchajcie, this is Skytech. Lato już tuż, tuż za rogiem. A ten numer to potwierdza. Skytech i AMRV Just About To Lose, wydany w moim labelu Horizon State. Tuż przedtem nowa wersja Grease 2000 od Lomaxa. A już za moment jeden z najczęściej granych utworów przez Solomuna w ostatnim czasie, La Isla, włoskiego producenta Katta. Dajcie głośniej.

0: słuchacie, this is Skytech. Potężna bomba od Keiza i Rolanda Clarka, WTF. Tuż przedtem nowy Nicky Romero i Freak, a już za chwilę. Przywitajcie gorąco. Mój dobry ziom i genialny producent Fafak. Wydajemy wspólnie muzykę już od wielu, wielu lat. W 2015 roku wydaliśmy wielki EDM-owy hit Tigers razem z Rehabem. Skytech. A niedawno w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike wydaliśmy numer Rules. W związku z tym Fafak dzisiaj przejmie show na pół godzinki i zaprezentuje wam swoje nowości.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Fafak. Witam was w moim ekskluzywnym, gościnnym secie w audycji This is Skytech. Będzie melodia, energia i kilka bigroomowych brzmień, a także trochę zupełnie nowej muzyki ode mnie i kilka specjalnych editów. Lecimy, miłego słuchania.

promoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

edition of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe